przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

fait encore plus chaud.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Cichy marsz w Krakowie po tragicznym wypadku. Mieszkańcy chcą konkretnych działań. Nowi świadkowie, jest przełom w śledztwie dotyczącym giełdy Zonda Krypto. Flagi opuszczone do połowy masztów. Ameryka oddaje hołd zmarłej Dolly Parton. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Godzina ciszy na Solnej w hołdzie dla ofiar tragedii. Kilkuset mieszkańców Krakowa zgromadziło się wieczorem w miejscu, gdzie doszło do śmiertelnego potrącenia małżeństwa z dzieckiem w wózku. Protestujący żądali zdecydowanych działań przeciw kierowcom łamiącym przepisy. Solna na godzinę została zablokowana.
1: Do tego dochodzi, że będzie się bał człowiek chodzić po chodnikach, bo takich punktów jak ten tutaj w Krakowie jest coraz więcej i niestety nasza policja nie robi z tym nic.
2: Tutaj zawsze coś szybko jeździło. Były wyścigi, były różne ryczenia samochodów. Każdy o tym wie, kto mieszka tutaj blisko.
3: Chcemy, żeby ten ruch uspokajać. Są konkretne rozwiązania w infrastrukturze drogowej, ronda naleśnikowe, szykany, zwężenia, progi zwalniające i te konkretne rozwiązania należy wdrażać w zależności od sytuacji. Po prostu nie chcemy, żeby w miastach, które muszą być przestrzenią bezpieczną, dochodziło do takich sytuacji.
0: Dodawał Tomasz Pytko, radny dzielnicy Bronowice. Jeszcze w tym tygodniu, jak zapowiada krakowski magistrat, na ulicy Solnej mają pojawić się progi zwalniające. Przypomnijmy, w sobotę 26-letni kierowca stracił panowanie nad pojazdem, wjechał na chodnik i uderzył w rodzinę. Małżeństwo zginęło, 8-miesięczny syn trafił do szpitala. Kierowca usłyszał zarzut, jest już w areszcie. Są nowi świadkowie, którzy współpracują z prokuraturą i jest przełom w śledztwie. Tak prokurator generalny i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek odnosi się do najnowszych doniesień w sprawie giełdy Zonda Krypto. Nie potwierdza jednak medialnych doniesień o tym, że tak zwanym małym świadkiem koronnym w tym głośnym śledztwie jest jej szef, ukrywający się za granicą Przemysław Kral. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, o jakim więc przełomie mówi szef resortu sprawiedliwości?
4: Ten przełom ma polegać między innymi na tym, że dwa śledztwa w tej sprawie połączono w jedno. Nad sprawą pracuje zespół doświadczonych prokuratorów, który zebrał nowe dowody oraz to, że pojawiają się nowe osoby, które chcą zeznawać. O szczegółach prokurator generalny nie chce jednak mówić, zasłaniając się dobrem postępowania.
5: Jest oczywiście przełom w tym śledztwie. Są bardzo intensywne czynności prowadzone od kilku miesięcy.
4: Mówił podczas krótkiego spotkania z dziennikarzami w Sejmie minister Waldemar Żurek, według którego szczegóły sprawy trzeba przygotować procesowo.
5: Wtedy opinia publiczna na pewno pozna te dowody, które mamy zebrane.
4: Tymczasem poseł i adwokat Roman Giertych oświadczył dziś, że od maja jest pełnomocnikiem szefa Zonda Krypto. Zaznaczył, że jego klient przedłożył do dyspozycji prokuratury ogromny majątek, który powinien wystarczyć do zaspokojenia wszystkich pokrzywdzonych w tej sprawie.
0: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Muszą kategorycznie pozostać w domach. Taki nakaz władze Barcelony wydały dla 14 tysięcy mieszkańców, a to przez pożar, który od wczoraj trawi park krajobrazowy pod miastem. Walczy z nim prawie 300 strażaków wspieranych przez cywilów. Jeszcze przed północą trzeba było ewakuować 35 osób. Walka z żywiołem, który niszczy drzewostan na północno-zachodnich obrzeżach Barcelony, utrudnia porywisty wiatr.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Świat żegna legendę muzyki country, a prezydent USA w hołdzie dla artystki zarządził opuszczenie flag do połowy masztów. Po krótkiej walce z rakiem zmarła słynna amerykańska piosenkarka, autorka tekstów, aktorka i filantropka Dolly Parton. Jej dorobek to ponad 3000 piosenek, 49 albumów, 11 nagród Grammy i takie hity jak Jolene czy I Will Always Love You.

0: Była jedną z najbardziej uwielbianych, hojnych i jednoczących gwiazd USA, napisała po śmierci artystki stacja CNN uosobieniem amerykańskiego snu. Dolly Parton miała 80 lat.
1: Wstaje. Poranek z Radiem Plus.
2: Środa w kalendarzu, rozpoczynamy nowy dzień, 4 minuty po godzinie 6.
3: Witajcie, Kasia Kozimor,
2: Tomek Waloszczyk
0: i Justyna Bieniek.
3: Zapraszamy do 9. Radio Plus. Teraz Tina Turner, a za chwilę kartka z kalendarza.

0: Boys and Gang w Radiu Plus, 13,5 minuty po godzinie 6 już mamy.
1: No to ruszamy z imionami. Dzisiaj świętują Adrianna, Aleksander, Fortunat, Ireneusz, Joanna, Konstancjusz, Maksymilian, Maria, Natalia, Sandra i Teresa.
0: Wszystkiego najlepszego dzisiaj świętuje dr Alban Szewski, piosenkarz pochodzenia nigeryjskiego.
1: It's my life. Aktor Mariusz Bonaszewski również dzisiaj ma urodziny.
0: I Macaulay Culkin, amerykański aktor. Wiemy, ten co się tam w Nowym Jorku zgubił, idzie tam jeszcze.
1: Ale on w domu został wcześniej. Wszystkiego najlepszego tym, którzy świętują. 14 minut po godzinie 6 czas na Ewangelię w Radiu Plus.
2: W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Wtedy matka jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Rzekł do nich Jezus: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.
3: Maryja mówi: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. On, Jezus, Syn Boży. Jesteśmy świadkami, że ci słudzy zrobili wszystko, co Jezus powiedział. Nie zagłębiając się w tło tych wszystkich wydarzeń, możemy stwierdzić, że jeśli będę słuchał Boga, jeśli będę wykonywał Jego zdanie w moim życiu, będę miał wszystkiego w obfitości. I o tym mówi nam dzisiejsza Ewangelia. Jeśli będę podążał za Panem, za Jego wskazaniami, niczego w życiu mi nie braknie. Wszystkiego będzie nadmiar. Nic innego, tylko słuchać, co On do nas mówi.
4: Radio Plus Gorzów.
5: Reklama. Chowasz stopy w trampkach? Już nie musisz. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk. Poradzimy sobie z każdym Twoim problemem. Wrastające paznokcie, pękające pięty, odciski, grzybica paznokci stóp i dłoni. Postaw na doświadczenie i profesjonalizm, a my zadbamy o Twoje stopy. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk, Gorzów. Telefon 881 013 559. Zdrowe stopy tylko z Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk.
6: Wydział Humanistyczny Akademii imienia Jakuba z Paradyża oferuje studia na lingwistyce stosowanej, komunikacji medialnej i społecznej, turystyce i rekreacji, na kierunkach filologicznych, pedagogicznych i innych. Dołącz do nas www.ajp.edu.pl.
5: Po reklamie.

0: I niech niczego nam nie będzie żal, mimo że żal kończyć wakacje. Ostatni weekend wakacyjny przed nami, więc taki pełny tydzień to właśnie teraz.
1: A żala to powoli odchodzi, to wciąż te chłodne poranki nam przypominają, rzeczywiście to już nie jest to
0: rześkie, samo. Rześkie, to od razu lepiej rześkie, brzmi, tak. Tam chłodne.
1: Przebudzić się od razu można. 28 minus po 6 o pogodzie i o tym, co dzieje się wokół nas już teraz w Radio Plus. Czas na wiadomo.
2: Radio Plus Gorzów.
3: Reklama.
4: Twój piękny ogród, jeszcze piękniejszy, tylko z Centrum Ogrodniczym Żelazny. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Koniec ulicy Walczaka. Uwaga! W ten weekend kupisz kwiaty i byliny w bajecznie niskich cenach. Warto zobaczyć. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Koniec ulicy Walczaka. Weekend niskich cen. Zapraszamy codziennie od 8 do 19, a w niedzielę od 10 do 17.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Specjalna grupa śledczych będzie szukać wszystkich podejrzanych w sprawie śmiertelnego pobicia 36-latka w Krakowie. Według naszych nieoficjalnych informacji, trzej prawdopodobni uczestnicy napadu ukrywają się za granicą na południu Europy. Do tego tematu szerzej wrócimy w wiadomościach za pół godziny. Kolejna tragedia w Stanach Zjednoczonych. 31-letni mieszkaniec Montany zabił 8 krewnych, w tym 4 dzieci. Potem popełnił samobójstwo. Do tragedii doszło podczas niedzielnego obiadu w jednym z domów w Billings. Ofiary należały do 4 pokoleń. Wiek zabitych sięgał od przeszło 90-letniej prababci po 7-letnią dziewczynkę. Według lokalnych mediów 31-letni Shamar Elkins wszedł do domu z bronią szturmową i otworzył ogień do domowników. Jedno z dzieci weszło na dach, ale nie było w stanie uciec przed ogniem. Sprawca wcześniej pokłócił się z żoną. Chodziło o dokumenty rozwodowe. Dziś w kościele uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Obraz Matki Bożej na Jasnej Górze otacza jest przez Polaków czcią od XIV wieku. Co roku do sanktuarium pielgrzymuje około 2 milionów wiernych. W ciągu roku na Jasnej Górze są 2 szczyty pielgrzymkowe. 15 sierpnia w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i właśnie 26. Najwięcej pątników dociera do Częstochowy pieszo, część na rowerach i rolkach, wielu w pielgrzymkach biegowych.
2: Kamil Lewera, dzień dobry, zapraszam na wiadomości z regionu. Wiadomości Radia Plus Gorzów zaczynamy od smutnej informacji. Nie żyje Zofia Nowakowska, inicjatorka Klubu Pioniera oraz wieloletnia prezeska Gorzowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, a także była dyrektor Muzeum Lubuskiego, zmarła w wieku 98 lat. Zofia Nowakowska ukończyła studia historyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a do Gorzowa Wielkopolskiego trafiła w 1960 roku, związując z nim całe swoje dalsze życie osobiste i zawodowe. W 2015 roku Rada Miasta nadała jej prestiżowy tytuł honorowego obywatela miasta. Pogrzeb Zofii Nowakowskiej odbędzie się w piątek w kaplicy firmy Produx przy ulicy Żwirowej o godzinie 14. Dokładnie tydzień pozostał do zakończenia wakacji, ale nie oznacza to jednak końca ciepłych dni. Choć długoterminowe prognozy są niepewne, raczej nie żegnamy się jeszcze z latem.
3: Wygląda na to, że lato jeszcze się nie kończy. Wysokie temperatury będą nam jeszcze prawdopodobnie towarzyszyły. Natomiast pewnie prawdopodobieństwo tego, że będą one tak wysokie, sięgające 35-36 stopni, będzie malało.
2: Mówi ekspert IMGW Przemysław Makarewicz. Synoptycy podkreślają jednak, że również wrzesień może przynieść wysokie temperatury, choć raczej już nie fale upałów. Tymczasem dziś na termometrach maksymalnie zobaczymy w okolicach 23 stopni. Wiatr wieje ze wschodu z prędkością 14 km na godzinę. Na barometrach mamy 1020 hektopaskali.
0: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
4: Za 27 minut będzie godzina 7, energicznie wchodzimy w nowy dzień.
5: No tak, ale muszę zapytać, o czym myśli Tomek od samego rana.
4: O przyszłości będzie, tak tajemniczo odpowiem.
5: To o tym za chwilę, a teraz zapraszamy na spotkanie z Murray Head One Night in Bangkok.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Prezydent zapowiada wydarzenie dla młodych ludzi. Już w najbliższy weekend w Juracie odbędzie się przyszłość.pl. Widać piękne nawiązanie do poprzedników, przeciwników. Bo już Aleksander Kwaśniewski mówił: wybierzmy przyszłość, chociaż jego dawni wyborcy już w tej przyszłości żyją. No i muszą sami odpowiedzieć na pytanie, czy taką właśnie wybierali. Na myśl przychodzi też Lech Wałęsa mówiący o drugiej Japonii. Bo w przyszłości tej najbliższej weekendowej Marta Nawrocka zaprosi na pogaduchy przy maczy, czyli japońskiej herbacie. Ale będą też różni mówcy, dziennikarze i artyści. Słabą stroną przyszłości jest to, że ma w sobie aż 3 polskie literki, więc wchodząc na stronę internetową trzeba je wyrzucić i wybrać przyszłost. No i to, że przyszłość już po weekendzie będzie przeszłością, a wtedy sprawdzimy od Costa del Sol po naszą Juratę, kto odpalił z jakim tematem.
0: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: O, pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole, Bank Polska.
10: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
11: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
12: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Jeronimo z Cadillac to Modern Talking w Radio Plus. Za 6 minut będzie godzina 7.
1: A ja też mam swoją kartkę z kalendarza, nie tylko Artur Moczarski. Czy wiesz, że Cadillaca zaczęto produkować w 1902 roku?
0: Nie mam
1: takie auto trochę z przeszłości już. To też są jeszcze miłośnicy cały czas. Tak jak i miłośnicy Modern Talking.
0: No, dobrze, a data 26 sierpnia z czym nam się kojarzy?
1: Mi z niczym.
0: No właśnie, to sprawdźmy. Artur Moczarski podpowie, z czym powinna.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 26 sierpnia 1813 roku rozegrała się bitwa nad Kaczawą, jedna z największych w trakcie wojen napoleońskich na ziemiach dzisiejszej Polski. Tego dnia w roku 1978 kardynał Albino Luciani został obrany papieżem i przyjął imię Jan Paweł I. A dokładnie 70 lat temu w Częstochowie na Jasnej Górze odnowiono śluby jasnogórskie według tekstu prymasa błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pius XII przysłał telegram z pozdrowieniem i błogosławieństwem, bo oczywiście w tamtych czasach jego obecność nie była możliwa. A 22 lata wcześniej, jeszcze w czasie niemieckiej okupacji, ten sam papież wygłosił specjalne przemówienie, w którym powiedział: jeszcze Polska nie zginęła, wszak wasza królowa, panienka częstochowska z wysokości niebios, czuwa nad swoim królestwem. Na jej prośbę Bóg otrze z waszych oczu wszelką łzę. Częstochowa w tych dniach jest celem tysięcy pątników i była też na trasie każdej pielgrzymki świętego Jana Pawła II. Byli tam także jego następcy, Benedykt XVI i Franciszek. Od blisko 650 lat wierni modlą się przed ikoną jasnogórską w miejscu, które książę Władysław Opolczyk przekazał sprowadzonym z Węgier Paulinom. I to właśnie ci ojcowie zwrócili się z prośbą do Stolicy Apostolskiej już po obronie Jasnej Góry przed Szwedami w roku 1665, a chodziło o ustanowienie specjalnego święta. Jednak po raz pierwszy 26 sierpnia Matkę Bożą Częstochowską uroczyście uczczono w roku 1932 w ramach obchodów jubileuszu 550-lecia Jasnej Góry.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Zobacz, jakie dzieło sztuki Van Gogh na talerzu. Van Gogh kulinarny na naszym profilu facebookowym. Za chwilę to trzeba zobaczyć, więc wchodźcie. I przy okazji pytanie, bo ten Van Gogh ułożony z cebuli.
1: Czerwona cebulka jest.
0: Beszamel pod spodem chyba. Coś zielonego. W każdym razie pytanie do was dzisiaj. Czy na talerzu ma wyglądać, być dziełem sztuki, czy po prostu smakować, a może wyglądać byle jak?
1: Jedno i drugie jest ważne.
0: Pewnie tak.
1: No, ale czekamy na wasze informacje.
0: Jak dla was, czekamy.
1: No dobrze, za chwilę na antenie Radio Plus najnowsze wiadomości i prognoza pogody, bo za minutę 7.
2: Radio Plus Gorzów.

0: Radio Plus Gorzów. Słuchasz nas na 107 w Różankach.
1: Prawdopodobni sprawcy ukrywają się za granicą, ustalili nasi reporterzy. Po śmiertelnym pobiciu 36-latka w Krakowie powołano specjalną grupę. Tragiczny pożar w pakistańskim szpitalu, zginęło 14 niemowląt. Będzie też wygrana i awans polskich siatkarek. Na zegarze 7:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Małopolska policja powołała specjalną grupę śledczych, która ma odnaleźć wszystkich podejrzewanych w sprawie śmiertelnego pobicia 36-latka w Krakowie. Według naszych nieoficjalnych informacji, trzej prawdopodobni uczestnicy napadu ukrywają się teraz za granicą na południu Europy. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, kto wchodzi w skład tej policyjnej specgrupy.
2: Najbardziej doświadczeni policjanci z Małopolski, w tym funkcjonariusze CBŚP i Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Jak informuje policja, śledczy znają już tożsamość wszystkich napastników. Teraz próbują ustalić miejsca ich pobytu. Wcześniej funkcjonariusze zatrzymali już w tej sprawie dwie osoby. Według naszych nieoficjalnych informacji jedna z nich jest niepełnoletnia. Te osoby nie zostały jeszcze przesłuchane. Policja ma jeszcze dobę na ich doprowadzenie do prokuratury.
1: Przypomnijmy, do tragedii doszło w nocy z czwartku na piątek w Nowej Hucie. Mężczyzna został odnaleziony przez przypadkową osobę. Mimo reanimacji zmarł w karetce. Śledczy podejrzewają, że pobili go pseudokibice Wisły Kraków. W wiadomościach: Pakistan, co najmniej 14 niemowląt zginęło w pożarze szpitala w Islamabadzie. Przyczyną wybuchu ognia była prawdopodobnie awaria klimatyzacji na ginekologii. Te informacje przekazała lokalna telewizja. W tym czasie na oddziale przebywało 15 dzieci, uratowano tylko jedno. Na miejscu cały czas działają strażacy. Specjalna komisja ustali przyczyny pożaru. Jak rozmawiać z uczniem w kryzysie psychicznym? Instytut Psychiatrii i Neurologii przygotował specjalne wytyczne dla nauczycieli. Standardy są częścią Krajowego Programu Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym, przygotowanym przy wsparciu Ministerstwa Zdrowia. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
3: Od 1 września wszystkie szkoły w kraju otrzymają zaproszenie do wzięcia udziału w szkoleniach, na których nauczyciele i pracownicy szkół dowiedzą się m.in. jak dostrzegać pierwsze objawy kryzysu psychicznego u uczniów.
4: Co robić, co mówić i jak rozmawiać z tym uczniem. Oraz takie wskazówki też raczej, których komunikatów do tego ucznia nie kierować, bo mogą być zamykające tą rozmowę.
3: Mówi Milena Markiewicz z Instytutu Neurologii i Psychiatrii. A według danych Instytutu co 10. szkoła w kraju nie ma psychologa na etacie, a 102 gminy w Polsce nie zatrudniają nawet jednego psychologa szkolnego.
1: Najgorzej z dostępem do psychologa jest w Świętokrzyskiem, na Podlasiu i w Zachodniopomorskiem. Stowarzyszenie Katechetów Świeckich popiera stanowisko Episkopatu w sprawie religii w szkole. Przypomnijmy, w oświadczeniu biskupi zwrócili m.in. uwagę, że każdy z nas tworzy przestrzeń rozwoju młodego człowieka. Zaapelowali też o niezwłoczne przywrócenie właściwego miejsca lekcjom religii. Jak mówi Tomasz Sypniewski ze stowarzyszenia, potrzeba wsparcia wszystkich środowisk, którym leży na sercu dobro dzieci.
5: No i mam nadzieję, że do głosu Episkopatu dołączą się też inne ruchy stowarzyszenia. Zależałoby nam, żeby to była taka akcja wszyscy katolicy, wszystkie wspólnoty wyznaniowe w Polsce jednym głosem mówią. Mam nadzieję, że za tym też pójdą jakieś konkretne też decyzje, działania ze strony innych stowarzyszeń, ruchów.
1: Sypniewski zachęca do dalszego wspierania projektu Tak dla religii i etyki w szkole.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pewna wygrana i pewny awans. Polskie siatkarki wygrały w trzecim meczu Mistrzostw Europy ze Słowenią 3-0. To trzecie zwycięstwo Polek w grupie, dzięki czemu mogą być już pewne awansu do 1/8 finału.
6: Zaczęliśmy w końcu grać naszą dobrą siatkówkę, byliśmy dobrze przygotowane do tego meczu. Wiedzieliśmy, że to będzie całkowicie inny mecz niż ten wczoraj. I jestem bardzo dumna z zespołu.
1: Mówiła atakująca reprezentacji Magdalena Stysiak, która rozegrała kapitalny mecz i zdobyła 24 punkty. Dziś Polki mają dzień odpoczynku, jutro zagrają z Niemkami, a na koniec fazy grupowej w piątek zmierzą się z Turczynkami. A już teraz w Radiu Plus pora na prognozę pogody.

0: Od rana zachmurzenie jest małe, na niebie sporo błękitnego nieba, sporo błękitu, a dziś maksymalnie termometry pokażą w okolicach 25 stopni. Wiatr będzie wiał ze wschodu z prędkością 14-15 km na godzinę. W południe barometry pokażą 1023 hektopaskale. Dziś raczej bez opadów deszczu.
1: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
2: 6 minut po godzinie 7 rozpędzamy się. Środa, przypominamy, to środek tygodnia.
3: Bądźmy dzisiaj niepokonani i tego wam życzymy z grupą Perfect już za chwilę w Radiu Plus. Kasia Kozimor.
2: Tomek Waloszczyk. Tak jak nasze siatkarki.

Jestem pewien, że to będą przebojowe wakacje. Pozdrawiam gorąco, Grzegorz Markowski, zespół Perfect. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

0: Fleetwood Mac Everywhere w Radio Plus 13,5 minuty po godzinie 7.
1: A teraz będziemy się wyżalać. Znaczy, żali się Anna Lewandowska, która przeprowadziła się z mężem swoim do Chicago, bo tamten gra kopie piłkę za duże pieniądze. Ona tam swoje biznesy jakieś robi. Mhm. Znaczy, ona robi w internecie. Nie to, że tam konkretnie, ale fizycznie tam jest, bo jest z mężem.
0: Ale co jej przeszkadza? Co narzeka?
1: Że cały czas nie znaleźli jakiegoś fajnego, przytulnego domku, czy mieszkania, czy apartamentu i w hotelu mieszkają cały czas. A na dodatek ona powiedziała, że jej obiecali, że ma mieć biuro, a biura nie ma. I ona siedzi po tych kawiarniach, biedna, zamawia te kawy kolejne i pracuje z miejsc publicznych, jak to mówi. Nawet mówi, że miała już stamtąd call jeden.
0: No dobrze, no pracuje to pracuje i niech nie narzeka. Mamy tu gorsze zmartwienia.
1: Jakie mamy?
0: My tacy przyziemni, nie takie gwiazdy jak ona.
1: My to mamy dobrze, mamy swoje biuro, biurko nawet, mamy mikrofon, mamy studio.
0: I możemy też zrobić kola i zrobimy po godzinie 8.
1: Jeśli chodzi o mnie, to lepsza jest kawa niż kola o poranku.
0: To też prawda.
1: Kola, zadzwonimy do słuchacza, tak?
0: Oczywiście, że tak, nasza akcja z pocztówkami nadal trwa do końca tego dnia na pewno, więc zachęcamy. Zajrzyjcie na stronę www.radioplus.pl.
1: To skoro już będziemy robić kola, to czekamy na wasze postkardy.
0: A za chwilę Bad Boys Blue i Roxette. How do you do?
2: Radio Plus Gorzów.

0: Radio Plus Gorzów. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Ciao, moi drodzy! Szukacie pysznej, prawdziwej pizzy neapolitańskiej w Gorzowie? Zapraszam was do wyjątkowej restauracji Amici. Znajdziecie nas przy ulicy Myśliborskiej 19. Mamy tutaj niesamowite, bardzo lekkie ciasto, puszyste brzegi oraz oryginalne certyfikowane składniki sprowadzane prosto z Włoch.

0: No więc bierzesz taką butelkę PET, tą plastikową.
1: Mhm, butelkę coli.
0: Ale nie oddajesz, nie, tam do systemu kaucyjnego, nie? Zostawiasz
1: sobie. Dlaczego? Ale jest napisane kaucja 0,50.
0: Dobrze, ale zostawiasz sobie, rozłożasz wstępnie za pomocą wody, tlenu, wysokiego ciśnienia, wysokiej temperatury.
1: Ja nie mam czasu, dodajesz butelka do tego... się rozkłada ileś tam wieków.
0: Cicho mnie tu. Dodajesz do tego zmodyfikowane genetycznie drożdże, w tym drożdże piekarskie. Tam czekasz chwilę, coś tam się robi i otrzymujesz ciasteczko.
1: Nie dziękuję.
0: No nie dziękuj. Znaczy oni najpierw, oni teraz, znaczy zrobili badania i mówią, że są bezpieczne do spożycia, ale teraz szukają chyba smaku w tych ciasteczkach. Bo
1: to ale z butelki PET mam mieć ciasteczko?
0: Nie, no w ogóle, wiesz co, no dom wariatów. Ciasto z plastiku, czyli przerabiają teraz naukowcy, bo stwierdzili, że to będzie takie rozwiązanie, że jak będą jakieś problemy, wiesz, no jakaś, nie wiem, katastrofa, czy coś tam, jak, no, to będzie można szybko takie ciasteczko zrobić, o, w ten sposób, no. Z resztek roślinnych, plastikowych odpadów.
1: No ja nawet nie wiem, co powiedzieć, bo ja myślałem, że jest odwrotna tendencja, że jak na przykład są łyżeczki plastikowe, to ci dają taką, że można zjeść. Ostatnio w lodziarni taką dostałem.
0: A właśnie, to nie, nie, proszę nie połykać. Okręty podwodne, długotrwałe załogi, misje kosmiczne i takie rzeczy, to tam będzie te ciasteczko z plastiku. Także w sklepie chyba nie kupimy, na szczęście.
1: Dobrze, ale jak ja wrzucę...
0: Ale w plastiku to kupimy wszystko.
1: Ja wrzucę tam do tego kaucjomatu, niech sobie z tego robią, ale ja nie będę korzystał.
0: Jaja sobie z tego robią chyba, 27 minut po 7.
1: O tak, ciastko musi mieć jaja w sobie, no i inne składniki. Ale nie butelkę.
0: Many, many. A bo już teraz.

0: Co dzisiaj na obiad? Na pewno nie ciasteczka proteinowe z plastiku? To odkładamy na bok?
1: No ale my pytamy, czy obiad, czy śniadanie, czy kolacja, czy ma wyglądać, czy tylko smakować? Smakować, pisze Izabela, potem i tak zmieni wygląd. No to prawda, ale jak się poda do stołu i jest to dzieło sztuki, to od razu lepiej się pałaszuje.
0: Dokładnie tak. Piękne, Alana, aż szkoda jeść.
1: No właśnie, Ala napisała.
0: Za chwilę wiadomości w Radio Plus i prognoza pogody. Zapraszam.
2: Radio Plus Gorzów.
3: Reklama.
2: Sezon na domowe przetwory w pełni. Chcesz zatrzymać smaki lata na dłużej? Odwiedź PSB Mrówka w Gorzowie, Jeninie i Witnicy. Mamy dla Ciebie wszystko, czego potrzebujesz do stworzenia idealnych dżemów, soków, kiszonek i nalewek. Słoiki w każdym rozmiarze. Mocne zakrętki, butelki i beczułki na kiszonki. Z naszymi drylownicami uwiniesz się w moment, a zapach przypraw do marynowania poczują nawet sąsiedzi. PSB Mrówka. Gorzów, Jenin, Witnica. Zapraszamy!
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów. Słuchasz nas na 107 w Rybakowie.
1: Jest w 7:30. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 35-letni Polak podejrzany o oszustwa seniorów w Niemczech zostanie przekazany tamtejszym służbom. Miał działać w zorganizowanej grupie przestępczej i metodą na policjanta wyłudzić prawie 700 tysięcy euro. Mężczyzna został zatrzymany na Pomorzu. Teraz warmińsko-mazurskie Żubr zaatakował małżeństwo z Francji. 38-letnia kobieta w ciąży trafiła do giżyckiego szpitala. Do zdarzenia doszło w nadleśnictwie Borki. Para spacerowała po drodze powiatowej na terenie rezerwatu. W pewnym momencie wyszedł na nich żubr, który głową uderzył kobietę po nogach. 38-latka przewróciła się. Z podejrzeniem złamania przetransportowano ją śmigłowcem do szpitala. To na koniec jeszcze szybki rzut oka na sytuację na stacjach paliw. Dziś cena maksymalna benzyny 95 o grosz wyższa niż wczoraj i wynosi 6,58. Wyraźny spadek notuje diesel, za którego litr zapłacimy nie więcej niż 7 zł i 54 grosze, a to 7 groszy mniej niż wczoraj.
2: Czas teraz na informacje z regionu. Kamil Lewera, zapraszam. A wiadomości zaczynamy od bardzo dobrej informacji dla pasażerów, którzy podróżują pociągiem do Poznania. Od 4 września PKP Intercity uruchomi 6. bezpośrednie połączenie ze stolicą Wielkopolski. Nowy pociąg o nazwie Bamberka ułatwi codzienne dojazdy do pracy, szkoły i na uczelnie. Z Gorzowa pociąg wyruszy o godzinie 16:07, a do Poznania dojedzie na godzinę 17:40. W drogę powrotną z Poznania skład wystartuje o 13:59, meldując się w Gorzowie od 15:31, ustalił portal gorzowianin.com. Nowy pociąg pokona trasę w około 90 minut, zatrzymując się po drodze jedynie w Gorzowie Wielkopolskim Wschodnim, Zwierzynie, Nowym Drezdenku oraz w Krzyżu. Arkadiusz Legan został nowym radnym Gorzowa. 45-letni przedsiębiorca podczas wtorkowej sesji Rady Miasta złożył ślubowanie i oficjalnie objął mandat. Legan zastąpił Alberta Madeja, który pod koniec lipca zrezygnował z mandatu. Jego odejście miało związek z kontrowersjami dotyczącymi miejsc zamieszkania radnych. Nowy radny startował w ubiegłorocznych wyborach samorządowych z listy Gorzów Plus w okręgu obejmującym Zawarcie i Zakanale. Zdobył 378 głosów i był drugi na liście. A od rana na niebie sporo promieni słońca. W tej chwili na termometrach mamy 14 stopni, a w ciągu dnia temperatura wzrośnie do 25 stopni. Wiatr wieje ze wschodu z prędkością 16 km na godzinę, a w południe barometry pokażą 1023 hektopaskale. Dziś zdaniem synoptyków padać raczej nie powinno.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Tak, to radio wasze ulubione zresztą, mamy taką nadzieję. Przypojezd no to nostalgii, Alfa Will już za chwilę.
5: Dzień dobry, witajcie, Kasia Kozimor.
4: Tomek Waloszczyk.
5: Zapraszamy do 9:00.

0: Za 19 minut będzie godzina 8. Jeden z najciekawszych kronik, no tak zwanych kryminalnych, to chyba są te z lotniska. W minioną sobotę samolot przyleciał z Delhi, no i wysiadła Malezyjka z wnukiem.
1: No właśnie, ale ten wnuk podobno coś mało podobny był.
0: No mało podobny, ale chciał się upodobnić. Znaczy, po pierwsze, podejrzane było to, że on wyjął jakiś paszport, który już utracił ważność, ale na tym paszporcie nie za bardzo był podobny do siebie. Co więcej,
1: nie
0: okazało...
1: Wzrost, nie ten wzrost, nie te uszy.
0: Też, ale te uszy to chciał mieć podobne i dlatego przykleił sobie taśmą dwustronną.
1: Tak.
0: Małżowinę uszną.
1: Bo trochę za bardzo odstawały, więc chciał być bardziej podobny do takiego, co nie odstawały. No i właśnie, i tu się chyba słaba sprawa rypła.
0: No tak, no... Bierzmy przykład z klasyki, na przykład w filmie Rozmowy Kontrolowane jest taka scena, gdy się Szwedka, znaczy nie Szwedka, tylko Stanisław tym przygotowuje do przekroczenia granicy i to jest profeska,
1: no,
0: nie tam jakaś ucho na taśmę dwustronną, no gdzie tam, no. Wnuk nie okazał się nie być wnukiem, nawet nie był Malezyjczykiem, tylko z innego kraju, ze Sri Lanki. Oboje państwo chcieli do Niemiec po prostu pojechać, wjechać, nielegalnie.
1: Przez Polskę. Za 18 minut 8 poranny program Radia Plus, rano wstaje, zróbmy rano tak, żebyśmy byli do siebie podobnie, bo to najważniejsze.
0: Bilet z Delhi drogi, no nie starczyło im na profesjonalne przygotowanie się do oszustwa.
1: To prawda. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii. Będzie Manam krakowski Splin. Będziemy czekać również na wasze kartki pocztowe. Mogą być z Delhi, mogą być, nie wiem, z jakiejś fajnej polskiej miejscowości. Czekamy.
2: Radio Plus Gorzów.
3: Reklama.
4: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Expert wyprzedaż.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Są takie miejsca, do których chętnie się wraca. Na przykład do salonu łazienek Stemar. Stemar, symbol pięknego wnętrza. Gotowe aranżacje łazienek, płytki od 60 zł za metr kwadratowy i płytki wielkoformatowe dostępne w magazynie. Panele winylowe, farby, sztukateria, unikalne wzornictwo, wyposażenie łazienek. Projekt i wizualizacja gratis. Bezpłatny pomiar na terenie Gorzowa i okolic. Odwiedź nas przy Małej 5 na www.stemar.pl lub na Facebooku.
2: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Where do you go? Świetne pytanie. Gdzie byliście? Pytamy was i czekamy na zdjęcia. W zasadzie jedno zdjęcie takie pocztówkowe, bo w tym roku, w te wakacje chwalicie się pocztówkami.
2: A my mamy dla was zestaw wakacyjnych gadżetów. Na pewno się jeszcze przydadzą. A do tego oczywiście kartkę pocztową, również naszą, plusową. O!
1: I naprawdę nie kupujcie jakichś pocztówek, tylko wyślijcie nam swoje zdjęcie z prywatnych zasobów, takie, które najbardziej wam się podoba. Jest takie wakacyjne i wspomnieniowe.
2: Czekamy na ładne widoczki.
1: Tak jest, może być wspomnienie z wczoraj, sprzed tygodnia, ale są tacy, którzy wysłali nawet sprzed paru lat. Do tego napiszcie kilka słów pozdrowień. Jak to na pocztówce, ale to wszystko na naszej stronie internetowej lato.radioplus.pl.
2: Zapraszamy.

0: Pytamy dzisiaj na naszym profilu facebookowym, tak do śniadania trochę, czy posiłki powinny tylko smakować, czy też wyglądać, bo mamy prawdziwe dzieło Van Gogha dzisiaj na obrazku. Ja co napisał, kuchnia to też czasami artyzm, ale dla mnie najpierw musi smakować, a przy okazji może też wyglądać.
1: No, tak, dobrze.
0: To są tacy, którzy jedzą oczami.
1: To prawda, za chwilę na naszej antenie, a to chyba ilości bardziej.
0: Nie, to w drugą stronę, nie jedzą.
1: A też. Dobrze, za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości, prognoza pogody, 8 się zbliża.
2: Radio Plus Gorzów.
3: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Ubezpieczenie samochodu w banku?
5: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: Radio Plus Gorzów. Słuchasz nas na 107 w Santoku.
1: Kolejna wymiana ciosów i tajemnicza wizyta szefa CIA w Moskwie. To na początek. Kto jest odpowiedzialny za tragedię na Solnej w Krakowie? Spór o bezpieczeństwo po sobotnim wypadku. Na koniec powiemy o niezwykłym odkryciu na terenie muzeum w Wilanowie. Minęła ósma. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zniszczenia, ofiary i ranni. Kolejne wymiany ciosów między Kijowem a Moskwą. Czteroletnie dziecko i kobieta zginęli w rosyjskim ostrzale Czernichowa na północy Ukrainy. Z kolei w Rosji znów uderzono w magazyn sieci sklepów internetowych. Są doniesienia o uszkodzeniu rafinerii. Nie milkną tymczasem echa tajemniczej wizyty szefa CIA w Moskwie. John Radcliffe miał osobiście ostrzec Kreml: lepiej tego nie róbcie.
2: Według Wall Street Journal John Radcliffe miał się spotkać z prezydentem Rosji, by ostrzec go, że Waszyngton wie o planach Kremla. Chodzi tu o wielką mobilizację zapowiedzianą w Rosji na jesień. Według analityków gazety może to oznaczać, że amerykański wywiad wiąże te plany z otwarciem nowego frontu. Eksperci prognozują, że może to być kolejny kierunek uderzenia na Ukrainę albo atak na kraje natowskie. Szef CIA swoją delegację rozpoczął w niedzielę. Na pokładzie rządowego samolotu dotarł do Rygi, skąd dwa dni później wojskowym Boeingiem C-17A poleciał do Moskwy. Prasa za oceanem przypomina dziś, że po raz ostatni wizyta na tym szczeblu miała miejsce w listopadzie 2021 roku. Rząd USA ostrzegał wtedy Kreml, że wie o planach inwazji na Ukrainę. Te rozmowy nie powstrzymały jednak Putina przed uderzeniem kilka miesięcy później.
1: A mówił o tym Mateusz Chłyston. Dziękujemy. Czy za tragedię odpowiedzialni są urzędnicy? Trwa spór między krakowskimi radnymi a miastem w sprawie bezpieczeństwa na Solnej. To po sobotnim wypadku, w którym zginęło młode małżeństwo, a ich 8-miesięczne dziecko w ciężkim stanie trafiło do szpitala. Sprawę śledzi nasz krakowski reporter Jakub Solarz.
3: Krakowscy radni twierdzą, że mimo apeli o zabezpieczenie niebezpiecznych punktów na ulicy Solnej i ulicy Zabłocie, miasto oraz policja odmawiały jakichkolwiek działań. Według służb nie było tam zagrożenia. Składam zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez urzędników, mówi Rafał Zawiślak, radny z klubu Kraków dla mieszkańców.
4: To ekstremalny przypadek, kiedy za psychologię urzędników ktoś naprawdę zapłacił życiem.
3: To nie miasto jest winne tej tragedii, komentuje Stanisław Kracik, pełniący obowiązki prezydenta Krakowa.
5: Nie należy nigdy na ludzkiej tragedii robić polityki.
3: Krakowski magistrat zapewnia jednak, że jeszcze w tym tygodniu na ulicy Solnej pojawią się progi zwalniające.
1: Sprawca wypadku, 26-letni Hubert B., usłyszał już zarzuty, nie przyznaje się do winy. Mężczyzna na 3 miesiące trafił do aresztu, grozi mu 8 lat więzienia. Są pieniądze na wypłaty dla personelu, ale nie udało się uniknąć cięć. Szpital przy Unii Lubelskiej w Szczecinie ma problemy finansowe. Placówka z trudem uregulowała bieżące należności wobec pracowników kontraktowych, kosztem jednak studentów Wydziału Lekarskiego i Pielęgniarstwa, którzy pracowali w ramach programu pomocy pielęgniarskiej i asysty lekarzy. Szukamy oszczędności, przyznaje rzeczniczka placówki Magdalena Knop.
6: Jedną z takich decyzji było zakończenie programów pomocy pielęgniarskiej i asystenta lekarza, dzięki którym to programom studenci kierunków medycznych, takich jak pielęgniarstwo czy kierunków lekarskich, mogli zdobywać w naszym szpitalu praktyczne doświadczenie, a jednocześnie oczywiście stanowili jakieś dodatkowe wsparcie dla naszych zespołów. Natomiast nie byli częścią wymaganej obsady medycznej, na której opiera się zabezpieczenie wszystkich świadczeń dla pacjentów.
1: Pracujący w szpitalu studenci dostaną wypłatę za sierpień, ale od września rezygnuje on z ich usług.
7: Wiadomości Radia Plus.
1: Fundamenty XIX-wiecznych budowli odkryte w Wilanowie. Muzeum Pałacu Króla Jana III razem z archeologami z UKSW odsłoniło ukryte dotychczas pod powierzchnią rezerwatu Morysin fundamenty dawnych zabudowań w tak zwanym domu stróża. Jak tłumaczą badacze, są w zaskakująco dobrym stanie.
8: Można było podejrzewać, że są to zabytki architektoniczne wysokiej klasy, gdyż projektantami byli Franciszek Maria Locci i Christian Piotr Aigner. Tak więc architekci, którzy w XIX wieku tworzyli najważniejsze budynki w Warszawie, tak więc tutaj mamy udział także w tym ich geniuszu, który pozwolił właśnie te oryginalne, unikalne do sprawy formy stworzyć i do tej pory jeszcze się zachowały.
1: Mówił dr Rafał Solecki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Oprócz fundamentów odnaleziono też zabytki ruchome, m.in. elementy zdobnicze mebli wykonane z brązu, zdobienia sztukatorskie i porcelanowy talerz z międzywojennej zastawy stołowej. Już teraz w Radiu Plus pora na prognozy pogody.
9: Pogoda. sponsorem programu jest właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
10: Dziś maksymalnie na termometrach zobaczymy w okolicach 24 stopni. Przez cały dzień zachmurzenie będzie mała, miejscami wzrastające do umiarkowanego, ale padać nie powinno. Wiatr będzie wiał przez cały dzień ze wschodu.
9: Sponsorem programu był właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
7: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
11: Zawsze tam, gdzie ty, przynajmniej o poranku, to do Kasi mówię teraz. Dzień dobry, mamy środę, 26 sierpnia.
12: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
11: Tomek Waloszczyk.
12: Zapraszamy do godziny 9. No i jesteśmy z wami cały czas z przebojami z nutą nostalgii.
11: A zawsze tam, gdzie ty, to oczywiście Lady Punk.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: No leci, Krzysztof leci.
2: Aj, czy doleciał? Właśnie, czy
3: dzień
2: ty już...
3: Dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Wróciłeś z tego miejsca pocztówkowego, czyli dokładnie z Sycylii?
3: Tak, tak, wróciłem właśnie z Sycylii, ale to byłem w maju, w tym, roku. Mhm. Było przepięknie, słonecznie. No i oczywiście, jak tam na tej pocztówce zaznaczyłem, weszliśmy sobie na tą Etnę, gdzie tunele były 4-metrowe wykopane w śniegu.
2: W śniegu? No dobrze, przestraszyliśmy się trochę, bo ta Etna dymiła ostatnio i był problem, żeby wrócić z Sycylii, ale ty byłeś w maju, więc wszystko w porządku.
1: Czekaj, ale tu super jest, bo plaża jest pusta. W ogóle prawie nikogo nie ma, no.
3: Oj tak, nikogo prawie nie było, plaża była dla nas.
1: Super.
2: Co więcej, widzę, że w formie jesteś, jeśli chodzi o wyskoki.
3: Wysłałem te zdjęcie kolegom z pracy, to też byli zadowoleni. Zaskoczeni.
2: To był jakiś taki wymarzony kierunek, czy może stałe miejsce pobytu wakacyjnego?
3: Nie. To oczywiście moja małżonka wybrała kierunek.
2: Oczywiście.
3: Ja tylko towarzyszyłem.
1: No dobrze, fantastycznie. Cieszę się, że wakacje się udały. Mamy dla was zestaw gadżetów, które wysyłamy do was.
3: Żony pozdrów,
1: fajne miejsce wybrała. No i gratulujemy tak wysportowanego męża. Do usłyszenia.
3: Dziękuję, do usłyszenia. Kłaniam się. Miłego dnia życzę.
1: Dziękujemy. Kwadrans po godzinie 8:00, poranny program Radia Plus, która nas daje. Świetne zdjęcie, naprawdę.
0: Radio Plus Gorzów.
4: Reklama.
5: Uwaga przedsiębiorcy, firmy szukające powierzchni pod działalność gospodarczą handlową. 1700, 100 i 200 metrów kwadratowych na każdą działalność. Gorzów, Żwirowa 132, 134. Telefon 602 376 228 lub 662 271 710.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie. 20 sztuk. A od czwartku banany. Aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Studiuj na Wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii imienia Jakuba z Paradyża. Analitykę medyczną, dietetykę, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Dołącz do nas i studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: kamień w domu i ogrodzie, bo kamienie są dziś w modzie. Żółty, czarny czy czerwony, w każdym domu wymarzony. Chcesz mieć w domu coś z kamienia? My spełnimy twe marzenia.
1: Zakład kamieniarski Melchior. Wszystko z marmuru i granitu do twojego domu i ogrodu. Naturalne schody, kominki, blaty, parapety, elementy do kuchni i łazienki. Zakład kamieniarski Melchior. Trwałość i elegancja w twoim domu i ogrodzie. Stare Polichno, Wodna 2. Telefon 95 7 316 120. www.melchior.pl.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
5: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. A soczyste nektarynki jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Jedyny taki kiermasz w mieście. Znane marki w super cenach. Wszystkie produkty minimum 60% taniej, a markowa odzież i buty już od 9,99 zł. Taniej się nie da. Odwiedź kiermasz w galerii Hosso w Świebodzinie. Oferta tylko do wyczerpania zapasów.
10: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
11: Po reklamie.
12: Radio Plus.

0: Sabrina i Boys Boys na antenie Radia Plus 26,5 minuty po godzinie 8. Skoro ma nie tylko smakować, ale i wyglądać, albo wyglądać i smakować, to mam tutaj trójkę najlepszych zup na świecie.
1: No, słucham. Na pomidorowa, miejscu, rosół...
0: A, nie, nie.
1: I co?
0: Wori Wori.
1: Kto?
0: Wori Wori na pierwszym
1: ale
0: miejscu.
1: Ale ja pierwszy słyszę.
0: Jest też wersja Bori Bori, ale chodzi o zupę z Paragwaju.
1: Bori Bori.
0: Nie boli Bori, Bori. Potem, ale słuchaj, na drugie miejsce jest jeszcze gorsze. Beyran Korbasi. Aha. Z Turcji. Z szyi jagnięcej, policzka jagnięcego podawanych z ryżem. No i na trzecim miejscu Yokohama Style Ramen z Japonii, różniący się
1: no, ramen
0: od
1: tokijskiego, to już słyszałem,
0: gęsty bulionem.
1: Tak, nawet ja bym.
0: Jeśli chodzi o to Wori Wori, no to tam są takie gluseczki z kaszy kukurydzianej, z serem, to wszystko w bulionie z kurczaka, zioła, warzywa. Taka bardzo esencjonalna zupa. Podobno podstawa w kuchni portugalskiej, zarówno w mieście, jak i na wsi. A my wolimy jednak pomidori, pomidori, czyli naszą polską pomidorową.
1: Tomato sup, jakby ktoś pytał.
0: Jakby kto pytał. Mhm. No to już wiemy. Zupa sycąca, zupa zawsze musi być, zupa rozgrzewa i tak dalej, i tak dalej. Robinson on the lonely, chociaż chłodniki też są praktykowane u nas, ale to
1: sezon
0: chyba
1: sezon na chłodniki już się skończył.
0: No to Roy Orbison jeszcze przez chwilę w Radio Plus.

0: Jak mówiła Kasia tylko przez chwilę, bo czas nas goni, za chwilę wiadomości w Radiu Plus. Prognoza pogody, ta niechłodnikowa już, znaczy chłodnikowa, znaczy taka chłodna będzie. No.
1: Ale potem się zupa zagrzeje i będzie wszystko okej, okay. Posłuchaj.
2: Radio Plus Gorzów.
3: Reklama. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
8: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Jest w 8:30. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Belgia i ponad 300 osób zakażonych salmonellą. To po spożyciu jaj pochodzących z fermy drobiu we Flandrii. Niewykluczone, że mogły trafić także do kilku innych państw europejskich, w tym Polski. Jak przekazał RTL Info, przedsiębiorstwo Zandwerpi, z którego pochodzą jaja, zaopatrywało Czechy, Francję, Hiszpanię, Holandię, Luksemburg, Polskę, Portugalię i Włochy. W samej Belgii i sąsiednim Luksemburgu sprzedano nawet 2 miliony jaj, które mogły być zanieczyszczone salmonellą, twierdzi Reuters. Wszedł do pokoju kuracjuszek i podawał się za masażystę. Policja z Jeleniej Góry zatrzymała 56-letniego mężczyznę, który dostał się do jednego z sanatoriów. Przebywającym tam pensjonariuszkom zaoferował swoje usługi, twierdząc, że jest masażystą. Zgodziła się na to jedna z kobiet, którą mężczyzna zaczął dotykać w miejsca intymne. Poszkodowana powiadomiła policję, ta przejrzała kamery monitoringu i na tej podstawie zatrzymała 56-latka. Mężczyzna usłyszał zarzuty. Warszawa kupi system antydronowy, pisze Gazeta Wyborcza. Jak zapowiada ratusz, pozwoli on wcześniej wykrywać ewentualne zagrożenia i pozwala też na szybszą reakcję służb. Wdrożenie sprzętu o wartości 1 000 000 zł zaplanowano jeszcze na ten rok.
2: Czas teraz na wiadomości z regionu. Kamil Lewera, zapraszam. Gorzowscy radni przegłosowali zmiany w uchwale budżetowej. Chodzi tu o wsparcie w kwocie 1,5 miliona złotych, które zostanie przeznaczone dla wiodących dyscyplin sportowych. To w praktyce otwiera drogę między innymi żużlowej Stali Gorzów do otrzymania tych pieniędzy. Za wprowadzeniem zmian głosowało 15 radnych, 6 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. Zanim jednak radni podjęli ostateczną decyzję, to rozmawiali o tym przez ponad 2 godziny. Warto nadmienić, że przed głosowaniem Stal Gorzów zwróciła się do radnych o wycofanie złożonych dokumentów, w których klub wnioskował o wsparcie w kwocie 32,5 milionów złotych w okresie 6 najbliższych lat. Dobiega końca budowa 97 mieszkań, które powstają w nowym bloku Gorzowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ulicy Przemysłowej i Prostej. W październiku pierwsi mieszkańcy dostaną klucze do własnego M, mówi prezes GTBS Tomasz Gierczak.
3: W tej chwili trwają ostatnie prace wykończeniowe wewnątrz budynku. W jednej części budynku jeszcze trwają prace nad elewacją i przystępujemy już, jak powiedzmy, do końcowego, takiego najbardziej widocznego wizualnie etapu, to jest zagospodarowania terenu.
2: O nowe mieszkanie na gorzowskim zawarciu starało się ponad 330 osób. Pogoda.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
2: Poranek pogodny, sporo promieni słońca i błękitnego nieba. W tej chwili na termometrach mamy 14 stopni, a maksymalnie dziś temperatura wzrośnie do 24.
4: Sponsorem programu był właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: To teraz do tej pogody dodamy jeszcze trochę wiatru od Patryka Swayze i She's Like a Wind w Radiu Plus.
7: Zapraszamy do 9:00. Kasia Kozima,
6: Tomek Waloszczyk.
7: A za chwilę też Santana i Corazon Espinado.

0: Zorazone, Spinato Santana w Radio Plus za 18 minut 9.
1: Zrobiła się awantura mała w Olsztynie, ponieważ pewien pan dostał dofinansowanie, dotację w wysokości 84 tysięcy złotych. A pan jest astrologiem i dostał dotację, nie tylko chodzi o to, że on jest astrologiem i tam sobie z gwiazd próbuje przyszłość jakoś wyczytać, nie sobie pewnie,
0: chyba
1: innym.
0: Chyba nie sobie, tak, innym za duże pieniądze.
1: Tak, ale on też w tym wniosku napisał, że on chce dzięki dotacji poznać języki obce, między innymi niemiecki, angielski i rosyjski. Ten rosyjski, bo on mówi, że po rewolucji październikowej mnóstwo ciekawych książek o astrologii powstało właśnie w tym języku i on ma się zamiar dokształcać.
0: A że w ten sposób, tak?
1: No, tak.
0: Więc, a że astrolog, tak?
1: Tak, no gwiazdy na niebie to język międzynarodowy, więc może by się obyło bez tych pieniędzy.
0: Ale słuchaj, z dotacjami to jest tak, że trzeba udokumentować, że się wydało na to i na tamto.
1: No to ja podejrzewam, że on się będzie uczył tych języków teraz, tak.
0: Tak,
1: no.
0: Okay.
1: Tylko ciekawe, czy te przewidywania będą bardziej
0: jak
1: dokładne,
0: na razie,
1: czy nie.
0: Gwiazda pomyślności mu świeci.
1: No niech mu nigdy nie zagaśnie, ale jednak to są nasze pieniądze publiczne, więc sprawdzajmy, na co są wydawane.
0: Dobrze, za chwilę o to One Disco, będzie też OMD i Enola.
2: Radio Plus Gorzów.
3: Reklama.
4: Zbliża się ostatni weekend wakacji, ale za to jaki? W piątek i w sobotę. Marchewkowy nocny szlak kulinarny. Zapraszamy w imieniu 60 restauracji. Na Starym Rynku stanie Miasteczko Winiarskie i gorzowskie gadżety z kasetami. Na scenie Dariusz Kordek, Marek Zalewski, Sztywny Pal Azji i Mister Polska. Do tego w piątek i w sobotę. Wartownia. Za upalne lato w Gorzowie. Dziękujemy. Sponsorzy GBS Gorzów, Inneco, autoryzowana sieć dealerska Autoklub i sponsor główny PGE Energie Ciepła S.A.
5: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
6: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
5: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
7: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
8: Bo w Media Expert
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert dalej masz.
11: Po reklamie.

0: Za 4 minuty będzie godzina 9 w Radiu Plus.
1: To jest taka godzina, o której mówimy, miło było, się skończyło, ale zapraszamy jutro o poranku znowu od 6 i to będzie czwartek, ale warto zostać z nami w dalszym ciągu.
0: Czyli chciałeś powiedzieć, ciąg dalszy nastąpi.
1: Nastąpi.
0: No dobrze, przebojów z nutą nostalgii też nam nie zabraknie również po godzinie 9, kiedy to przedstawiać się będzie Agnieszka Morawska. Także życzymy udanego dnia z Radiem Plus, a my to co, do kuchni się wycofujemy powoli.
1: Do kuchni, a dopiero po śniadaniu.
0: Żeby wyglądało i żeby smakowało.
1: To prawda.

0: Radio Plus, Gorzów.
1: Reklama.
2: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.

0: tylko teraz tablet OscarPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
2: Po reklamie.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Gorzów. Słuchasz nas na 107 w Skwierzynie.
1: Strzały w Żorach na Śląsku. W trakcie policyjnej akcji samochód potrącił funkcjonariusza. O szczegółach za chwilę. Poseł PiSu na Ibizie, czyli kolejne rewelacje w sprawie afery Zonda Krypto. Liczymy się przed szkomą. Sprawdzamy, ile wydamy przed pierwszym dzwonkiem. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek strzelanina podczas akcji CBŚP w Żorach na Śląsku. Ranny został mundurowy. Potrącił go samochód, który próbowali zatrzymać funkcjonariusze. Wtedy właśnie padły strzały.
2: Miało tam miejsce zarówno w trakcie czynności potrącenie jednego z policjantów, jak również inny policjant oddawał strzały w kierunku pojazdu celem jego unieruchomienia. Pojazd został zatrzymany, a w następstwie tego osoby również.
1: Mówi nam Marcin Leśniak z policji w Żorach. Jak udało nam się ustalić, ranny funkcjonariusz nie odniósł poważnych obrażeń. Została mu udzielona pomoc na miejscu. Kolejne rewelacje w sprawie afery z giełdą kryptowalut. Poseł PiSu Michał Moskal kilka miesięcy przed bankructwem Zonda Krypto miał się spotkać z jej prezesem na Ibizie, donosi Wirtualna Polska. Polityk po powrocie z wyspy zaczął angażować się w sprawę branży kryptowalut. Doniesienia w tej sprawie śledzi Mateusz Chłystun. Mateuszu, powiedz, jak do sprawy odnosi się sam polityk?
3: W wydanym rano oświadczeniu Michał Moskal przekonuje, że nigdy nie współpracował z szefem Zonda Krypto, a spotkanie z nim na Ibizie polegało na omówieniu udziału w konferencji dotyczącej gospodarki. Polityk zapewnia, że za bilety lotnicze i hotel zapłacił sam. Tymczasem według doniesień portalu poseł nie zgłosił wyjazdu do tak zwanego rejestru korzyści, co było jego obowiązkiem. Polityk po tym spotkaniu wyraźnie sprzeciwiał się rządowemu projektowi ustawy o kryptoaktywach. Wczoraj prokurator generalny zapewniał, że w śledztwie w sprawie całej afery Zonda Krypto jest wyraźny przełom, ale szczegółów nie chciał ujawnić.
4: Cały czas trwają czynności, to jest kwestia tygodni, wtedy opinia publiczna pozna te dowody, które mamy.
3: Mówił minister Waldemar Żurek. Nadal nie wiadomo więc, czy szef giełdy, o czym donosiły wcześniej media, został w ogóle przesłuchany przez śledczych.
1: Tematem zajął się Mateusz Chłystun. Dziękujemy. Kredki, flamastry, piórniki i tornistry to ostatni moment na skompletowanie wyprawki szkolnej. Rodzice jak co roku ruszają na duże zakupy, które potrafią mocno obciążyć domowy budżet. Jak bardzo? Sprawdzał Olek Ruszkowski.
5: Więcej zapłacimy za kredki i worki na WF, a mniej na przykład za zeszyty. Dobrym pomysłem może być wybranie się na zakupy dopiero po rozpoczęciu roku szkolnego, mówi Agnieszka Grzelak z firmy Pan Paragon.
6: Co roku widzimy ten trend, że najwięcej promocji możemy znaleźć właśnie w gazetkach promocyjnych tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego lub tuż po jego rozpoczęciu.
7: No, jestem w ciężkim szoku, że to wszystko tak drogo w tym roku kosztuje.
8: Kredki, długopisy, tak, ołówki, gumki, piórniki. Na pewno podrażały tornistry, czyli te plecaki, tak?
5: Rodzice według badań przeprowadzonych przez PayPo planują wydatki od 250 zł do 500 zł na zakupy dla jednego dziecka.
1: Natomiast według badań firmy Pan Paragon podstawowa wyprawka zawierająca 14 najczęściej kupowanych produktów kosztuje w tym roku 123 zł i 48 groszy.
9: Wiadomości Radia Plus.
1: Fani astronomii, szykujcie się na kolejne widowisko na niebie. Przed nami zaćmienie Księżyca. To już w piątek. W Kaliszu wspólne obserwacje zaplanowano na polach marsowych od 4:30 rano.
10: To głębokie zaćmienie Księżyca, bo ponad 90% wypada o takiej porze, kiedy Księżyc jest już na zachodzie, a jednocześnie wschodzi słońce. Będziemy od godziny 4:30 mniej więcej do godziny 6:00, ale im później, im bliżej tego słonecznego obrzasku, tym Księżyc będzie niżej i te warunki do obserwacji będą coraz gorsze.
1: Mówi nam Radosław Pior z Koła Astronomicznego Malapert w Kaliszu. Zaćmienie Księżyca będzie można oglądać gołym okiem, ale organizatorzy spotkania będą mieli też lornetki i teleskopy.
9: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
11: 9:04, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Twist in my sobriety i Tanita Tikaram na początek, a w kolejce czerwone gitary.

0: Dusty Springfield in Private w Radio Plus Lato z nutą nostalgii. 19 minut prawie po 9 na zegarze. Teraz 26 dzień sierpnia w kalendarzu i środa. A jak środa, to pytam, co mi w duszy gra i pierwsza podpowiedź już za chwilę. Niezmiennie czekamy także na wasze pocztówki. Na radioplus.pl proszę zrobić zdjęcie, wypełnić formularz, dołączyć pozdrowienia z wakacji i później czekać na mój telefon dzisiaj jeszcze i także od Janka Pasterskiego. Ale na razie muzyka. Za moment. Aha, i Take On Me.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
4: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Zdrowo niskie ceny czekają. Allegro.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
11: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
12: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
17: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
16: Pieskie życie ma smak!
17: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
18: Po reklamie.

Somebody to Love i Queen w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze teraz 28 minut do 10, a środa w kalendarzu, więc pytam, co mi w duszę gra i zasady na początek. Do 10.30 trzy podpowiedzi. Waszym zadaniem jest odgadnąć hasło, ale nie tylko. Trzeba też napisać jedno, dwa zdania, z czym wam to hasło się kojarzy. I to jest bardzo ważne, żeby to napisać, bo nie ma zasady, kto pierwszy, ten lepszy. Chyba że te odpowiedzi rozbudowane będą tak samo ciekawe w kilku wiadomościach, to wtedy zdecyduje kolejność zgłoszeń. SMS-y wysyłamy pod numer 691-141-141 do zdobycia torba, co mi w duszy gra. I coś do tej torby jeszcze w ramach niespodzianki dorzucę, jeszcze nie wiem co. Czas na pierwszą podpowiedź. Dodam jeszcze tylko, że hasło składa się z jednego słowa, a podpowiedź numer jeden brzmi: może być zakochany. Druga podpowiedź do zagadki, co mi w duszy gra? Za chwilę. Albano, Romina Power i Felicita. Teraz.

0: Together Forever, Rick Astley w Radio Plus Lato z nutą nostalgia. Ta piosenka mogłaby pasować do hasła, które dzisiaj pytam. Taka dodatkowa podpowiedź. A podpowiedź numer dwa dotycząca właśnie tego, co mi w duszy gra, brzmi tak. Wielorasowiec albo Rojek na drugiej płycie. No i ma dzisiaj swój dzień, między innymi. Hasło składa się z jednego słowa, a oprócz hasła liczy się także to, co do tego o tym haśle napiszemy. Napiszcie jedno, dwa zdania, które wam się z tym hasłem kojarzą. Numer SMS-owy 691-141-141. Jeszcze jedna podpowiedź będzie po 10.
1: Radio Plus Gorzów.

0: Radio Plus Gorzów. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Są takie miejsca, do których chętnie się wraca. Na przykład do salonu łazienek Stemar. Stemar, symbol pięknego wnętrza. Gotowe aranżacje łazienek, płytki od 60 zł za metr kwadratowy i płytki wielkoformatowe dostępne w magazynie. Panele winylowe, farby, sztukateria, unikalne wzornictwo, wyposażenie łazienek. Projekt i wizualizacja gratis. Bezpłatny pomiar na terenie Gorzowa i okolic. Odwiedź nas przy Małej 5 na www.stemar.pl lub na Facebooku.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
2: Ciao, moi drodzy! Szukacie pysznej, prawdziwej pizzy neapolitańskiej w Gorzowie? Zapraszam was do wyjątkowej restauracji Amici. Znajdziecie nas przy ulicy Myśliborskiej 19. Mamy tutaj niesamowite, bardzo lekkie ciasto, puszyste brzegi oraz oryginalne, certyfikowane składniki sprowadzane prosto z Włoch. Gwarantuję doskonały smak, świetny klimat i najwyższą jakość. Przyjdźcie koniecznie i sprawdźcie sami pizzę i makarony. Mamma mia! Restauracja Amici. Czekamy na was. Buon appetito!
3: Po reklamie.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

0: 3,5 minuty do 10 teraz na zegarze, a ja przypominam, że cały czas czekamy na wasze pocztówki. Pocztówki z wakacji, pozdrowienia z wakacji. Te dobiegają już końca, ale trzeba się cieszyć albo wspominać to, co się wydarzyło. I na takie zdjęcia czekamy na radioplus.pl, specjalny formularz. Proszę kliknąć, wypełnić, załączyć zdjęcie z wakacji, dołączyć pozdrowienia. I my odwdzięczymy się tym samym. Proszę czekać na telefon jeszcze dzisiaj ode mnie, a później od Janka Pasterskiego.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
2: Carrefour w sumie najlepszy jest. Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Dwa ciała w mieszkaniu w Kutnie. Służby ustalają przyczynę śmierci. Jaja skażone salmonellą w Belgii mogły trafić na polski rynek. Ogromny pożar pod Barceloną. Ogień strawił już ponad 30 hektarów. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Makabryczne odkrycie w Kutnie i śledczy w akcji. W jednym z mieszkań znaleziono dwa ciała, kobiety i mężczyznę. Służby wezwał zaniepokojony sąsiad. Do środka mundurowi weszli siłowo. Na razie policja nie chce udzielać szczegółowych informacji w tej sprawie.
2: Sprawa jest prowadzona w formie śledztwa pod nadzorem prokuratury, więc na obecnym etapie z uwagi na dobro prowadzonego postępowania nie udzielamy dodatkowych informacji.
1: Mówi Izabela Wypychowska z Policji w Łodzi. Kluczowe dla kryminalnych jest teraz ustalenie przyczyny śmierci tych dwóch osób. To wyjaśni sekcja zwłok. Jaja skażone salmonellą z Belgii mogły trafić na polski rynek. Chodzi o jedną z partii dostaw wysyłanych do 8 krajów europejskich, w tym właśnie nad Wisłę. Belgijskie służby sanitarne potwierdziły ognisko zakażenia na fermie jednego z większych eksporterów jaj z okolic Antwerpii. O tym Mateusz Chłystun, jak wykryto zainfekowaną partię?
3: Belgijska Agencja Bezpieczeństwa Łańcucha Żywnościowego wykryła ją po tym, jak ponad 300 osób zgłosiło się do placówek medycznych z objawami zatrucia pokarmowego. Wszystkie spożywały jaja pochodzące od tego samego dostawcy. Inspektorzy tej instytucji mówią o pierwszym w kraju zatruciu salmonellozą na tak dużą skalę. Szacują przy tym, że do konsumentów w Belgii i Luksemburgu mogły trafić nawet 2 miliony sztuk skażonych jaj. Ze sklepów wycofały je już tymczasem Holandia, Francja, Włochy i Portugalia. Eksporter wysyłał je jednak także między innymi do Polski i Czech.
1: To był Mateusz Chłystun, dziękujemy. Ogromny pożar pod Barceloną. Kilkanaście tysięcy mieszkańców z zakazem opuszczania domów. Od wczoraj płonie park krajobrazowy obok katalońskiej stolicy. Ogień strawił już około 35 hektarów. Kilkadziesiąt osób z zagrożonych domów ewakuowano. Ogień rozprzestrzeniał się bardzo szybko, relacjonują świadkowie. Trochę to niepokojące. Sytuacja jest w pewnym stopniu opanowana. Nadal jest tam sporo ognia. Z tego co widziałem, sporo ognia było w jednej części. Potem rozprzestrzenił się dalej. A wygląda na to, że ogień się nie zatrzymuje. To już drugi pożar w regionie tego lata. Po poprzednim, w połowie sierpnia, służby zatrzymały osobę podejrzaną o podpalenie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Muzyka znów rozbrzmiewa w krakowskich zabytkach. To za sprawą jednego z najstarszych i najbardziej prestiżowych cykli koncertowych w mieście, czyli 51. Festiwalu Muzyka w Starym Krakowie.
4: Prezentujemy muzykę od średniowiecza do współczesności. Muzyka jest prezentowana w salach i w zabytkowych miejscach Krakowa. Także meloman, będący na tym festiwalu, może codziennie być w innym miejscu, słuchać innej muzyki i innych wykonawców.
1: Mówił Maciej Michalik, menadżer festiwalu, a koncerty odbywają się codziennie do końca sierpnia.
0: Lato z nutą nostalgii.
5: 9:53, Agnieszka Morawska. Dzień dobry, Say You, Say Me i Lionel Richie. Na początek tej godziny.

Waterloo i Abba w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, prawie 18 minut po 10 na zegarze. Pora na trzecią, ostatnią podpowiedź dotyczącą tego, co mi w duszy gra. Przypominam, hasło składa się z jednego słowa, a podpowiedź numer 3 brzmi tak. Kudłaty, bury, fajny pies. Przypominam, hasło składa się z jednego słowa. Waszym zadaniem jest odgadnąć nie tylko hasło, ale przede wszystkim to, co z tym hasłem Wam się kojarzy. Na SMS-y pod numerem 691-141-141 czekam jeszcze około 5 minut, a do zdobycia torba, co mi w duszy gra, plus niespodzianka.

0: Radio Plus Gorzów. Radio
1: Plus. Reklama. Chowasz stopy w trampkach? Już nie musisz. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk. Poradzimy sobie z każdym Twoim problemem. Wrastające paznokcie, pękające pięty, odciski, grzybica paznokci stóp i dłoni. Postaw na doświadczenie i profesjonalizm, a my zadbamy o Twoje stopy. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk. Gorzów. Telefon 881 013 559. Zdrowe stopy tylko z Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Szkoła Doktorska Akademii imienia Jakuba z Paradyża oferuje kształcenie w dyscyplinach inżynieria mechaniczna, językoznawstwo i pedagogika. Zapraszamy. Więcej na www.ajp.edu.pl.
6: Tu mi kamień, murarze, ciosany połóżcie, a na nim tę nieszczęsną pamiątkę wydruszcie.
7: Zakład kamieniarski Jan Melchior. Tworzymy ostatni wyraz pamięci. Indywidualne i gotowe projekty nagrobków. Na gotowe wzory promocyjne ceny. Zakład kamieniarski Jan Melchior. Stare Polichno Wodna 2. Gorzów Żwirowa przy starym parkingu. Skwierzyna vis-a-vis cmentarza. Telefon 95 7 316 120. www.melchior.pl.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Zbliża się ostatni weekend wakacji, ale za to jaki? W piątek i w sobotę. Marchewkowy nocny szlak kulinarny. Zapraszamy w imieniu 60 restauracji. Na Starym Rynku stanie Miasteczko Winiarskie i gorzowskie gadżety z kasetami. Na scenie Dariusz Kordek, Marek Zalewski, Sztywny Pal Azji i Mister Polska. Do tego w piątek i w sobotę. Wartownia. Za upalne lato w Gorzowie. Dziękujemy. Sponsorzy: Legan Nieruchomości, Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna i sponsor główny PGE Energia Ciepła S.A.
9: Jedyny taki kiermasz w mieście. Znane marki w super cenach. Wszystkie produkty minimum 60% taniej, a markowa odzież i buty już od 9,99 zł. Taniej się nie da. Odwiedź kiermasz w galerii Hosso w Świebodzinie. Oferta tylko do wyczerpania zapasów.
10: Zachowaj smak i zapach lata razem z Centrum Ogrodniczym Żelazny. Zrób słodkie przetwory, tradycyjne pikle. W Centrum Ogrodniczym Żelazny znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do przygotowania tradycyjnych specjałów. Słoiki, balony, zestawy browarnicze i inne akcesoria. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Gorzów, koniec ulicy Walczaka.
11: Zapraszamy codziennie od 8 do 19, a w niedzielę od 10 do 17.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej, a woda żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Sezon na domowe przetwory w pełni. Chcesz zatrzymać smaki lata na dłużej? Odwiedź PSB Mrówka w Gorzowie, Jeninie i Witnicy. Mamy dla Ciebie wszystko, czego potrzebujesz do stworzenia idealnych dżemów, soków, kiszonek i nalewek. Słoiki w każdym rozmiarze. Mocne zakrętki, butelki i beczułki na kiszonki. Z naszymi drylownicami uwiniesz się w moment, a zapach przypraw do marynowania poczują nawet sąsiedzi. PSB Mrówka. Gorzów, Jenin, Witnica. Zapraszamy!
14: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki 99 groszy za kilogram, a ćwiartka z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
1: jest fresh. Po reklamie.
0: Radio Plus Gorzów.
15: Na życie patrzysz bez emocji.

0: Watching Me i Rockwell w radiu plus lato z notą nostalgii. Czasami też mam wrażenie, że ktoś nas śledzi, wzrokiem podąża za tym, co na przykład robi nasza dłoń, gdy coś jemy i potem tak sprawdza. I to jest właściwie pies, ale kundelek. O to mi dzisiaj chodziło i to jest prawidłowe hasło odgadł między innymi Maciej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Macieju, napisałeś o tym, że kundel ci się kojarzy z takim psem, który nie potrzebuje rodowodu, żeby być wyjątkowym. Trochę łobuziak, trochę przytulak, zawsze wierny i z charakterem. Taki zwyczajny, swojski pies, który często okazuje się najlepszym przyjacielem człowieka. Czy jesteś szczęśliwym posiadaczem kundelka?
1: Kundelka może nie, ale pieska, a nawet piesków od dzieciństwa tak.
0: Mm-hmm. Czyli gdzieś świętujesz dzisiaj, bo dzisiaj właśnie jest Dzień Psa, więc kundelek jak najbardziej się tutaj zalicza.
1: Święto jest, także będziemy świętować.
0: Mm-hmm. Czyli
1: jak najbardziej.
0: Czyli ten piesek, niekoniecznie ten wielorasowiec, ale myślę, że takie też się zdarzają i są najwspanialsze, najkochańsze, chociaż każdy dla właściciela psiak jest po prostu najwspanialszy na świecie i tutaj nie ma co udawać. Mam dla ciebie prezent, torba Co mi w duszy gra. Coś do tej torby jeszcze dorzucę, a jeśli ty masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: Pozdrawiam rodziców, mam nadzieję, że słuchają Radia Z. Pozdrawiam Elę i Jacka ze Słupska, a także całą Warszawę i cały Mokotów.
0: Bardzo dziękujemy za pozdrowienia i ja mam nadzieję, że jednak rodzice słuchają Radia Plus. Ale oczywiście Radio Z też pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego, Macieju. Do usłyszenia.
1: Dzięki bardzo, na razie, cześć.
0: La Isla Bonita i Madonna teraz w Radio Plus.

Rubec i Sugar Baby Love w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, a jeśli o słodycze chodzi i słodycz taką w czystej postaci, no to chyba myślimy dzisiaj o tym samym w kontekście Dnia Psa właśnie, czyli o słodkich szczeniaczkach. Chociaż wszystkie zwierzaki bywają słodkie, są słodkie, no ale jednak dzisiaj błyszczą psy, bo mają swój dzień. Ale a propos błysków, to dzisiaj także dzień brokatu, chociaż psiaki tego brokatu nie potrzebują, żeby zabłysnąć, w przeciwieństwie do niektórych ludzi. Na zegarze 17:16 minut do 11:00 i jeszcze do 11:00 między innymi Enya i Only Time.

0: Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Ciao, moi drodzy! Szukacie pysznej, prawdziwej pizzy neapolitańskiej w Gorzowie? Zapraszam was do wyjątkowej restauracji Amici. Znajdziecie nas przy ulicy Myśliborskiej 19. Mamy tutaj niesamowite, bardzo lekkie ciasto, puszyste brzegi oraz oryginalne, certyfikowane składniki sprowadzane po

0: Czekamy na Was. Buon appetito!
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Po reklamie.

0: I w stronę słońca zmierzamy, jeśli o pogodę chodzi, bo do końca tygodnia jeszcze upały do nas wrócą, ale szczegółowa prognoza pogody po 12. Na razie na zegarze 3 minuty do 11 i za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie paczkowane parówki. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie chłodzone dania obiadowe. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie produkty Kinder 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny. Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: W życiu nic nie zagraża. Francuska w ciąży zaatakowana przez żubra w Puszczy Boreckiej. Dyrektor CIA z wizytą w Rosji rozmawiali o kontaktach między służbami. Kolejny Polak w barwach Juventusu, Kamil Grabara, przeszedł do włoskiego giganta. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Życiu dziecka i matki nic nie zagraża. 38-latka w ciąży, którą wczoraj podczas spaceru w Puszczy Boreckiej zaatakował żubr, pozostaje jednak pod opieką lekarzy. Wolnożyjące zwierzę wyszło z lasu, gdy małżeństwo z Francji spacerowało po drodze powiatowej Jeziorowskie Czerwony Bór.
2: W pewnym momencie zwierzę uderzyło kobietę dwukrotnie głową w nogę. Kobieta upadła i doznała obrażeń. Na miejsce został wezwany lotniczy zespół ratownictwa medycznego. Poszkodowana będąca w 16 tygodniu ciąży została przetransportowana do szpitala w Giżycku.
1: Relacjonuje Iwona Chruścińska z giżyckiej policji. Poszkodowana kobieta przebywa na oddziale urazowo-ortopedycznym pod kontrolą ginekologa. Po tym incydencie żubr uciekł, a służby przypominają, że dzikie zwierzęta należy obserwować tylko z bezpiecznej odległości. Kreml w końcu zabrał głos po tajemniczej wizycie w Moskwie. Spotkanie z szefem CIA dotyczyło kontaktów między służbami bezpieczeństwa, oświadczył rzecznik rosyjskiego prezydenta. To była pierwsza w tym kraju wizyta dyrektora Centralnej Agencji Wywiadowczej od prawie 5 lat. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
3: Najpierw Moskwa nabrała wody w usta, twierdząc, że nic nie wie ani o amerykańskim samolocie, ani o jakichkolwiek rozmowach z przedstawicielami USA. Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla, potwierdził w rozmowie z Washington Post, że John Ratcliffe, szef CIA, złożył wizytę w stolicy Rosji. Tematem rozmów były kontakty między służbami bezpieczeństwa obu państw. Ratcliffe, który wcześniej negocjował z Rosjanami między innymi wymianę więźniów, jest jednym z najbardziej zaufanych ludzi Donalda Trumpa. Spotkanie odbyło się w cieniu dalszej eskalacji i nasilenia walk na froncie w Ukrainie,
1: gdzie 4 osoby zginęły, a ponad 80 zostało rannych w wyniku rosyjskich ataków w ciągu minionej doby. Wśród ofiar i rannych są dzieci. Z kolei Ukraińcy uderzyli dronami w magazyn rosyjskiego giganta e-commerce Wildberries w obwodzie tambowskim. Po ataku zakład stanął w ogniu. Pożar objął 100 tysięcy metrów kwadratowych. Umowa warta miliardy euro. Polska wraz z Hiszpanią kupią samoloty tankujące. Rząd w Madrycie zatwierdził wspólny zakup i zapewnienie wsparcia logistycznego potrzebnego do wprowadzenia ich do służby. Przypomnijmy, w lipcu szef MON-u informował, że Polska zamówi 4 tankowce powietrzne, które będą wsparciem m.in. dla myśliwców. Wspólna umowa Polski z Hiszpanią jest warta prawie 5,5 miliarda euro.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kolejny polski piłkarz w barwach Juventusu i to w jego bramce. Do zespołu Starej Damy dołączył Kamil Grabara. Polski bramkarz przeniósł się z Wolfsburga na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu za 11,5 miliona euro.
4: Hi, Bianconeri.
1: Cześć, Bianconeri. Jestem bardzo szczęśliwy, że podpisałem kontrakt z Juventusem. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć się z wami na Allianz Stadium. Tak przywitał się Grabara z kibicami w sieci. Na początku ma otrzymać rolę drugiego bramkarza. A przypomnijmy, że przez 7 sezonów bramkarzem Juve był Wojciech Szczęsny.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
5: 3 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Ace of Base i The Sign w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii, a to piosenka, która była przebojem, hitem lat 90. na wszystkich koloniach i obozach. I z kolonii obozów wysyłało się także pocztówki i my do tego wracamy. Prosimy Was o wysłanie pocztówki. Już nie trzeba iść na pocztę. Można ją nam wysłać internetowo radioplus.pl. Tam jest specjalny formularz. Czekamy na Wasze zdjęcie z wakacji z pozdrowieniami, takimi jak na pocztówce, a my odwdzięczamy się tym samym naszą pocztówką Lato z nutą nostalgii, z naszymi podpisami. Do tego jeszcze dokładamy czystą pocztówkę, żebyście mogli ją komuś wysłać, a do tego sporo letnich gadżetów Radia Plus, między innymi ręcznik plażowy, do tego koszulka i mnóstwo innych gadżetów. radioplus.pl, tam czekamy na Wasze pocztówki, a ja za chwilę dzwonię do kogoś, kto już taką pocztówkę wysłał.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Kamień w domu i ogrodzie, bo kamienie są dziś w modzie. Żółty, czarny czy czerwony, w każdym domu wymarzony. Chcesz mieć w domu coś z kamienia? My spełnimy Twe marzenia.
4: Zakład kamieniarski Melchior. Wszystko z marmuru i granitu do Twojego domu i ogrodu. Naturalne schody, kominki, blaty, parapety, elementy do kuchni i łazienki. Zakład kamieniarski Melchior. Trwałość i elegancja w Twoim domu i ogrodzie. Stare Polichno, Wodna 2. Telefon 95 7 316 120. www.melchior.pl.
5: Są takie miejsca, do których chętnie się wraca. Na przykład do salonu łazienek Stemar. Stemar, symbol pięknego wnętrza. Gotowe aranżacje łazienek, płytki od 60 zł za metr kwadratowy i płytki wielkoformatowe dostępne w magazynie. Panele winylowe, farby, sztukateria, unikalne wzornictwo, wyposażenie łazienek. Projekt i wizualizacja gratis. Bezpłatny pomiar na terenie Gorzowa i okolic. Odwiedź nas przy Małej 5 na www.stemar.pl lub na Facebooku.

0: Szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: wakacji w Radiu Plus.
1: A dzisiaj z tą pocztówką z wakacji przenosimy się na Majorkę, skąd napisała do nas Małgosia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Małgosia, to twoja pocztówka, gorące hiszpańskie słońce, szum turkusowych fal i nuta nostalgii w tle. Nadaje do was z samej Majorki, gdzie czas płynie wolniej, a kawa smakuje lepiej. Śle wam uśmiech, zapach oliwnych gajów i mnóstwo pozytywnej letniej energii. Do usłyszenia na antenie. Słyszymy się, bardzo nam miło za to, że troszeczkę nam przesłałaś tego krajobrazu hiszpańskiego. Czy jesteś jeszcze wciąż na Majorce, czy to...
2: Nie, już wróciłam. Już
1: wróciłaś.
2: Tak. W rzeczywistości.
1: Och, to boli, to czasami boli, jak się właśnie wraca z miejsca, w którym jedynym problemem było to, gdzie dziś zjemy albo na którą plażę pójdziemy, prawda?
2: Dokładnie, tak, dokładnie. Piękne miejsca, także warto tam jechać i złapać taki inny oddech i odprężyć się, zapomnieć o wszystkim, co złe. Mhm.
1: Czyli Hiszpania, czyli Majorka konkretnie, baterie naładowane i jest warto tam pojechać, warto zwiedzać. A to było takie zwiedzanie, czy też odpoczywanie przede wszystkim?
2: Zwiedzanie, szczególnie zwiedzanie. A? Bo ja bardzo właśnie lubię zwiedzać. Też na plaży byliśmy, ale z reguły było zwiedzanie.
1: Czyli co

0: Coś konkretnego ciebie urzekło? Oliwne gaje?
1: Oliwne gaje, no kuski takie fajne były, małe, też chodziły sobie po skałach, oswojone, bo dużo turystów, także...
0: Pięknie. No,
1: piękne widoki, piękne woda, taka lazurowa, no przepięknie.
0: Niech ten błękit we wszystkich odcieniach z tobą zostanie jak najdłużej i te wspomnienia. Bardzo dziękujemy za to, że się z nami tymi wspomnieniami podzieliłaś. Mamy dla ciebie także nasze pozdrowienia ze studia Radia Plus, a do tego jeszcze sporo gadżetów, ręczniki między innymi plażowe. Może w tym roku się jeszcze przyda, albo w przyszłym, gdziekolwiek będziesz, będziemy razem z tobą. Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: Pozdrawiam całą redakcję Radia Plus i wszystkich słuchaczy.
0: Bardzo dziękujemy za te pozdrowienia. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, dziękuję bardzo.
0: A my wciąż czekamy na wasze pocztówki. radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.
2: Pocztówka z wakacji w Radiu Plus.

Porque te was i Janet w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze. Teraz 18 minut do 12 i zostajemy w Hiszpanii nie tylko przez piosenki, ale przez wiadomości od was. Pocztówka z Majorki od Małgorzaty wzbudziła wasze zainteresowanie i obudziła tych, którzy na Majorce byli i szczerze polecają, takie wiadomości zostają, ale też na przykład Janek z Krakowa pisze, że nie tylko Majorka, ale i Minorka, czyli na wschód od Majorki, turkusowa woda do zwiedzania, super mała wyspa na Balearach. Więc jeżeli mamy jeszcze trochę wolnego, czas, pieniądze i ochotę, to być może to może być nasz kierunek. A gdziekolwiek jesteście, gdziekolwiek podróżowaliście w te wakacje, dajcie nam znać na radioplus.pl. Tam czekamy na wasze pocztówki z wakacji.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama. Jedyny taki kiermasz w mieście. Znane marki w super cenach. Wszystkie produkty minimum 60% taniej, a markowa odzież i buty już od 9,99 zł. Taniej się nie da. Odwiedź kiermasz w galerii Hosso w Świebodzinie. Oferta tylko do wyczerpania zapasów.
2: Niskie ceny są codziennie.

0: Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z lady tradycyjnej filet z piersi kurczaka. 18,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Po reklamie.

0: Kobranocka na koniec 11 do 12, 3 minuty, za chwilę wiadomości i przebojowa poczta. Dzięki za dziś, do usłyszenia, do jutra.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Serial Zonda dopiero się rozkręca. Premier zabrał głos w sprawie kryptoafery. Kradli auta m.in. w Polsce. Policjanci rozbili litewską szajkę. Kulinarna rewolucja w szkołach to od 1 września. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Serial Zonda dopiero się rozkręca. Premier Donald Tusk komentuje tak ostatnie doniesienia dotyczące przełomu w śledztwie w sprawie Zonda Krypto. Prokurator generalny przekazał wczoraj, że w sprawie są nowe dowody i nowe osoby, które chcą współpracować z prokuraturą. Jak napisał premier, teraz już wiemy, dlaczego z uporem maniaka prezydent Karol Nawrocki i PiS blokowali ustawę o kryptowalutach. Przypomnijmy, Wirtualna Polska poinformowała, że poseł PiSu Michał Moskal kilka miesięcy przed bankructwem Zonda Krypto miał spotkać się z jej prezesem na Ibizie. Później polityk wyraźnie sprzeciwiał się rządowemu projektowi ustawy o kryptoaktywach. Kradli auta w Polsce i kilku unijnych krajach. Stołeczni policjanci z grupy Orzeł rozbili litewską szajkę złodziei samochodów. W ramach dwóch precyzyjnych akcji funkcjonariusze zatrzymali m.in. szefa gangu. Udało się im także odzyskać dwa skradzione samochody.
2: Policjanci wiedzieli, jakim pojazdem poruszają się przestępcy od granicy niemieckiej w kierunku Litwy. Ostatecznie osobowy Ford został ustalony na autostradzie A2 w okolicach Brwinowa. Wspierający działania policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie umiejętnie wypracowali dogodną sytuację, po czym stołeczni z grupy Orzeł dokonali precyzyjnego zatrzymania pojazdu.
1: Relacjonuje Monika Kaczyńska ze stołecznej policji. Okazało się, że auto było skradzione, a jechali nim szef grupy i jego współpracownik. Zatrzymani usłyszeli zarzuty i trafili już na 3 miesiące do aresztu. Sukces walki o wcześniaka w Ostrowie Wielkopolskim. Dziewczynka ważąca 600 gramów urodziła się w 26 tygodniu. Miała poważne kłopoty z układem pokarmowym.
3: Skrajny wcześniak. Pierwsza walka oczywiście jest kolegów na oddziale intensywnej opieki noworodkowej. Tu jak w soczewce skupia się problem z przewodem pokarmowym przeważnie u tych dzieci i trzeba po prostu pacjenta operować.
4: To jest taka jubilerska robota.
3: Znaczy te zabiegi są przeprowadzone oczywiście w asyście lupy. To raczej sobie nie wyobrażam inaczej.
1: Zaznacza szef chirurgii dziecięcej Witold Miaśkiewicz, z którym rozmawiała Barbara Źródlewska-Olejnik. Operacja odbyła się w ubiegłym tygodniu. Dziś dziewczynka waży już blisko kilogram. Jej stan się poprawia, jest stabilny, ale wciąż średnio ciężki. Szpital w Ostrowie ma oddział neonatologiczny 3. stopnia. Jest jednym z 2 tego typu w Wielkopolsce.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kulinarna rewolucja w szkolnych i przedszkolnych stołówkach. Od 1 września zaczną tam obowiązywać nowe, zaktualizowane zasady żywienia.
5: To rozporządzenie wskazuje drogę wszystkim wykonawcom czy przygotowującym posiłki właśnie dla uczniów. Iwona Skrzypińska, dyrektor szkoły podstawowej nr 3 w Bełchatowie. W ramach tego muszą być przygotowywane posiłki zdrowe z jak najmniejszą ilością cukru, soli.
6: Dieta planetarna jest podstawą, że są warzywa, owoce, orzechy, nasiona. Aneta Kapuścińska, intendent przedszkola samorządowego nr 5 w Bełchatowie. Nie rezygnujemy całkowicie z mięsa, ale zmniejszamy jego ilość na rzecz warzyw i owoców strączkowych i pełnoziarnistych.
1: Nowe zasady żywienia zastąpią przepisy wprowadzone 10 lat temu.
7: Kamil Lewera, dzień dobry, zapraszam teraz na wiadomości z regionu. Miasto zapowiada budowę schodów na cmentarzu świętokrzyskim w Gorzowie. Interpelację w tej sprawie złożył radny Jarosław Baryła. Schody powstaną od strony ulicy Głowackiego. To teraz bardzo strome i niebezpieczne miejsce, które stwarza duże ryzyko upadku, szczególnie podczas opadów deszczu. Aktualnie urzędnicy opracowują niezbędną dokumentację projektową. Ta ma być gotowa jeszcze w październiku tego roku. Urzędnicy mają też w planach budowę nowych schodów od strony ulicy Warszawskiej. W najbliższy piątek i sobotę Gorzów ponownie zamieni się w kulinarną mapę smaków. Przed nami kolejna edycja Nocnego Szlaku Kulinarnego. W tegorocznej imprezie weźmie udział aż 60 lokali gastronomicznych. To rekordowa liczba w historii wydarzenia, mówi wiceprezydent Małgorzata Domagała.
8: Wśród nich jest 14, którzy po raz pierwszy wezmą udział w Nocnym Szlaku Kulinarnym. 28 sierpnia w piątek zapraszamy wszystkich od godziny 16 do 24, a w sobotę 29 od godziny 13 do 24. Mamy nadzieję, że tak jak w latach poprzednich, nasi mieszkańcy, otrzymując mapę szlaku, Nocnego Szlaku Kulinarnego, będą mogli spróbować tak naprawdę potraw z marchewki, która wygrała z jabłkiem w tym roku w głosowaniu internetowym.
7: Uczestnicy będą mogli oceniać przygotowane propozycje, a restauratorzy walczyć o tytuł królowej lub króla gorzowskiej gastronomii. 24 stopnie to maksymalna temperatura, jaką na dziś zapowiadają synoptycy. Do końca dnia pogodnie, bez opadów deszczu.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
9: Marek Sierocki, dzień dobry.
10: Jan Pasterski również, to już środa. Dziś wspomnimy wielką gwiazdę muzyki country, ale nie tylko tego gatunku. To wielka, nieodżałowana strata dla całego światowego show biznesu. A zaczynamy przebojem Unbreak My Heart w wykonaniu Toni Braxton.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. Gdyby żył dziś, świętowałby urodziny.
2: Tak jest, Tadeusz Nalepa świętowałby dzisiaj swoje urodziny. No i przygotowaliśmy z tej okazji wyjątkowy przebój.
1: Kiedy byłem małym chłopcem, ale zanim zagramy tę piosenkę zespołu Breakout, to jeszcze przypomnienie, że rozdajemy zaproszenia na koncert Drupiego.
2: O, zgadza się, wielki fan Beatlesów i Adriano Celentano, i ten gentleman pojawi się już 20, niechże sobie spojrzę dokładnie.
1: 29.
2: Już 29, tak jest, pojawi się września w Gdańsku, a chwilę potem to już będzie październik, pierwszy dzień października w Warszawie, czyli takie dwa koncerty Drupi będzie miał w naszym kraju. My mamy patronat nad tym wydarzeniem i mamy bilety, którymi chętnie się podzielimy. Oczywiście to podwójne zaproszenia. Za chwilę takie podwójne do kogoś trafi na koncert w Gdańsku. Dajcie znać, dlaczego chcielibyście się na tym wydarzeniu pojawić. Krótko SMS-owo pod 691-141-141.
1: A teraz już niezapomniany ojciec polskiego bluesa Tadeusz Nalepa, zespół Breakout i Kiedy byłem małym chłopcem.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Radio Plus Gorzów. Słuchasz nas na 107 w Strzelcach Krajeńskich.
2: Reklama.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Najtańsza biżuteria w Gorzowie? To jubiler piątkowski. Skup złota. Biżuteria złota i srebrna. Naprawy, usługi złotnicze. Gorzów, ulica Pocztowa 8. Ceny lombardowe. Uwaga! Ceny lombardowe!
6: Prawie 30 kierunków studiów na Akademii imienia Jakuba Sparadyża, w tym kolejne nowości. Inżynieria produkcji pierwszego stopnia, psychologia studia jednolite magisterskie oraz terapia pedagogiczna jednolite magisterskie. Studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
9: Ale jesteś zadowolony?
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow!
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.

0: Stanach Zjednoczonych flagi opuszczone do połowy masztu to decyzja Donalda Trumpa po śmierci ikony Dolly Parton.
1: Miała 80 lat, nie tylko wokalistka, ale również aktorka. Ikona światowego show biznesu, sprzedała ponad 100 milionów płyt. 11-krotnie była wyróżniona najbardziej prestiżową muzyczną nagrodą Grammy. Nikt nie miał tylu nominacji co ona, aż 55 razy była nominowana do tej nagrody. Zaczynała karierę, gdy miała 13 lat. Wówczas w studiu poznała Johnny'ego Cash'a, który namówił ją, by kontynuowała karierę, by rozpoczynała ją, by wierzyła w to, że może osiągnąć sukces, i taki sukces osiągnęła. Rok 73, wielki przebój Jolene, a także w tym samym roku napisała utwór I Will Always Love You, który później po latach spopularyzowała Whitney Houston w filmie Bodyguard. Autorka wielu ponadczasowych hitów, ikona country, ikona amerykańskiego show biznesu, kobieta zawsze uśmiechnięta. Zawsze, kiedy ją widziałem, to gościł uśmiech na jej twarzy.
0: Zgadza się. No i jest jeden przebój, który właśnie bez wątpienia z nią się kojarzy, to Jolene.
1: Już teraz gramy ten utwór niezapomnianej, nieodżałowanej Dolly Parton.

0: To Tell It To My Heart, wielki przebój Taylor Dane z roku 1987. To był fantastyczny debiut. Piosenka trafiła na czołowe miejsca światowych list przebojów. Cieszyła się powodzeniem w dyskotekach. Dla DJ była przygotowana specjalna wersja maxi singlowa. No tak, jeszcze bardziej podbity rytm. Potem rok później, w roku 88, ukazał się jej debiutancki album Podwójna Platyna w Stanach Zjednoczonych, a zaczynała, gdy była jeszcze nastolatką, w zespołach no bardziej rockowych niż muzyka pop, którą wykonywała. To tyle o Taylor Dane i jej wielkim hicie Tell It To My Heart. Pora na naszego rozmówcę. Dowiemy się, kto dostanie bilety na koncert 2, 29 września w Gdańsku.
1: No właśnie, bo te bilety trafiają ni mniej, ni więcej, tylko prosto do Janusza teraz. Januszu, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry.
0: Witamy cię serdecznie.
1: Witamy cię tak serdecznie. Właśnie napisałeś, że Drupi to właściwie cała twoja młodość.
2: Tak. Była nas taka paczka i chodziliśmy, mieliśmy w Malborku swój lokal, Drupi i tym podobne jeszcze jakieś Bonnie M, Eruption. To są nasze kawałki, nasza młodość.
1: Okej. Okay. Chyba nie będzie tajemnicą, czy też nie taktem, jeżeli powiemy, że swoją obecną małżonkę poznałeś właśnie przy jednym z przebojów Drupiego.
2: Tam właśnie i stoi koło mnie, słucha nas i jest obok mnie w tej chwili.
0: Pozdrawiamy bardzo gorąco.
3: Dziękuję bardzo.
1: Aha, no to się cieszymy, że już druga połowa wie, co was czeka, a czeka was już całkiem niedługo. To była piosenka Sereno E, ja myślę, że jej na pewno nie zabraknie.
0: Oczywiście będzie, będziecie mogli ponownie zatańczyć
2: wiele,
0: w rytm tej piosenki.
2: Ale to jest jedna z nich.
1: Mhm. A jedziecie do Gdańska z Malborka, czyli niedaleko.
2: Niedaleko, tak.
1: To pozdrawiamy was bardzo serdecznie i życzymy dobrego odbioru tego przedstawienia.
2: I ja pozdrawiam pana Janka i pana Marka, całą załogę Radia Plus. Wszystkiego dobrego dla was.
1: Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Dobra wiadomość jest taka, że oczywiście to nie są ostatnie zaproszenia. Mamy ich całkiem poważną pulę i będziemy rozdawali w kolejnych dniach. No raz jeszcze przypomnimy, że teraz rozdajemy Gdańsk. Natomiast jeszcze przed nami 1 października, wówczas Drupi zawita do Warszawy.
0: No mi się też przypomniało. W roku 78 pierwszy raz byłem na koncercie Drupiego w warszawskiej sali kongresowej. Kupiłem wówczas singiel z piosenką Bambina, którą śpiewała ówczesna chórzystka Drupiego, Dorina Dato, która później została jego żoną. Kiedyś zapytałem się Drupiego, a co się dzieje z tą dziewczyną, która tak świetnie śpiewała Bambino, była twoją chórzystką? On powiedział, już nią nie jest, jest moją żoną. Od wielu lat też szczęśliwe małżeństwo Drupiego i Doriny Dato. A my teraz zagramy w zupełnie innym stylu, po polsku, zespół Bain i Jezioro Szczęścia.
1: Właśnie, czyli szczęście cały czas jest motywem przewodnim.
0: Dokładnie tak.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz. Radio Plus Gorzów.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Po reklamie.

free to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: Holenderska grupa Art Company i Suzana to właściwie tacy wykonawcy, można powiedzieć, jednego przeboju, ale za to takiego, którego nie powstydził się na warsztat wziąć sam król włoskiej muzyki Adriano Celentano.
1: Przypomnę, że to był rok 1984. Cała Europa tańczyła w rytm piosenki Suzana.
0: Za to teraz grupa, która przebojów ma bez liku.
1: Dokładnie tak i przenosimy się w lata 70. Chris Norman i jego koledzy z formacji Smokey na zakończenie dzisiejszej przebojowej poczty w utworze Living Next Door to Alice.
0: No i warto jeszcze przypomnieć, że od 20 do 22 dzisiaj prywatka w twoim wykonaniu.
1: Wakacyjne przeboje zmiksowane non-stop. Zapraszamy.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Są takie miejsca, do których chętnie się wraca. Na przykład do salonu łazienek Stemar. Stemar, symbol pięknego wnętrza. Gotowe aranżacje łazienek, płytki od 60 zł za metr kwadratowy i płytki wielkoformatowe dostępne w magazynie. Panele winylowe, farby, sztukateria, unikalne wzornictwo, wyposażenie łazienek. Projekt i wizualizacja gratis. Bezpłatny pomiar na terenie Gorzowa i okolic. Odwiedź nas przy Małej 5 na www.stemar.pl lub na Facebooku.
3: Sezon na domowe przetwory w pełni. Chcesz zatrzymać smaki lata na dłużej? Odwiedź PSB Mrówka w Gorzowie, Jeninie i Witnicy. Mamy dla Ciebie wszystko, czego potrzebujesz do stworzenia idealnych dżemów, soków, kiszonek i nalewek. Słoiki w każdym rozmiarze. Mocne zakrętki, butelki i beczułki na kiszonki. Z naszymi drylownicami uwiniesz się w moment, a zapach przypraw do marynowania poczują nawet sąsiedzi. PSB Mrówka. Gorzów, Jenin, Witnica. Zapraszamy!
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów. Kolejne F-35 w drodze do Polski. Maszyny wystartowały z bazy w Teksasie. Ciała ofiar są już w Polsce. Nowe informacje po katastrofie autokaru na Węgrzech. Zabytkowe budynki i gotyckie cegły. Niezwykłe odkrycie pod rezerwatem Morysina. Jest 13. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 5 kolejnych F-35 w drodze do Polski. Maszyny już wystartowały z Teksasu i niebawem mają wylądować w bazie w Łasku. Myśliwce mają zostać przyjęte do służby jak najszybciej, poinformował szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Za kilkadziesiąt godzin w 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku będą przywitane, będą wchodzić na służbę jak najszybciej. Potrzeba wdrożenia jak najszybciej do służby jest ewidentna wobec zagrożeń ze strony naszych nieprzyjaciół, ze strony tych, którzy naruszają polską przestrzeń powietrzną.
0: To kolejne myśliwce wielozadaniowe F-35 na wyposażeniu polskiego lotnictwa. Pierwsze 3 maszyny trafiły do Polski w czerwcu. Do końca roku ma być ich w sumie 14. Ciała ofiar katastrofy autokaru na Węgrzech są już w Polsce. Jak dowiedział się nasz reporter, samolot z nimi na pokładzie wylądował na lotnisku w Balicach.
2: Na dzień 27 i 28 sierpnia, to jest czwartek i piątek, zaplanowane zostały sekcje zwłok pokrzywdzonych w Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
0: Mówi Marta Kolędowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. Przypomnijmy, autokar z pielgrzymami z Polski wracającymi z Medjugorje zjechał z drogi w nocy z 15 na 16 sierpnia. Zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Kierowca został zatrzymany i usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy drogowej skutkującej śmiercią wielu osób. Stanął przed sądem za przekręty na miliony. Koniec śledztwa i akt oskarżenia za oszustwa podatkowe przeciwko 20 członkom grupy przestępczej. Mieli wyłudzić m.in. zwrot z podatku VAT, wykorzystując do tego m.in. obrót bitcoinami. Wykorzystano do tego kilka tysięcy faktur na ponad 30 milionów złotych, mówi Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury.
3: Oskarżeni to podstawieni prezesi spółek wykorzystywanych w działalności przestępczej. Grożą im karze pozbawienia wolności w wymiarze do lat 10. W centrum karuzeli finansowej służącej wyłudzaniu podatku VAT znajdowała się spółka, której podstawionym prezesem była ujęta w akcie oskarżenia 43-latka.
0: Oszuści wykorzystywali też pozorowany obrót oprogramowaniem komputerowym. W tym przypadku do wyłudzenia VAT-u ostatecznie nie doszło, bo płatność od cypryjskiej spółki została zablokowana. Ceny paliw o kilka groszy w dół. Jak poinformował minister energii, jutro na stacjach zapłacimy maksymalnie 6,57 za litr benzyny 95 i 7,47 za diesla. Obniżona stawka VAT ma obowiązywać do końca sierpnia.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Zabytkowe budynki, międzywojenna zastawa i gotyckie cegły. To wszystko kryło się pod rezerwatem Morysin. Archeolodzy z UKSW odkopali fundamenty XIX-wiecznego budynku w Wilanowie obok Muzeum Pałacu Króla Jana III. Cegły mogą pochodzić nawet ze średniowiecza.
5: Ciekawostką jest także to, że na bardzo licznych cegłach widać ślady manufaktur, które tworzyły te materiał budowlany. Tak więc mamy cegielni tutaj z okolic Warszawy, ale także spoza Polski, które pokazują, tak skąd ten materiał budowlany pozyskiwano. Mamy tutaj nawet cegły gotyckie.
0: Mówi dr Rafał Solecki z UKSW. Wszystkie zabytki zostaną odpowiednio zabezpieczone i wyeksponowane, jednak dopiero w przyszłym roku. Jak tłumaczą badacze, najpierw trzeba sporządzić odpowiednią dokumentację.
6: Czas teraz na wiadomości z regionu. Kamil Lewera, zapraszam. Średniowieczny zamek w Międzyrzeczu znajdzie się na monecie. Narodowy Bank Polski wyemituje okolicznościową 5-złotówkę w 2027 roku w serii Odkryj Polskę, mówi burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenc.
7: Zostanie wyemitowana 5-złotówka, na której będzie wygrawerowany Międzyrzecki Zamek Kazimierza Wielkiego, który jest jedynym królewskim zamkiem tej części Polski. Bardzo nas to cieszy, bo stanowi to o randze obiektu i jest to niezwykle cenny element też, myślę, że turystyki nie tylko gminnej, ale i województwa lubuskiego.
6: NBP wybije 1 000 000 monet z wizerunkiem Międzyrzeckiego Zamku. Mieszkanka powiatu strzelecko-drezdyneckiego chciała przez internet kupić pellet na nadchodzący sezon grzewczy. Znalazła atrakcyjną ofertę i wpłaciła zaliczkę. Szybko okazało się, że padła ofiarą oszustwa. Kobieta przelała sprzedawcy 3,5 tysiąca złotych. Zamówionego opału jednak nie otrzymała, a kontakt ze sprzedawcą się urwał. Pieniędzy również nie udało się odzyskać. Policjanci ostrzegają przed fałszywymi sklepami internetowymi i apelują o ostrożność przy zakupach opału. Szczególnie podejrzane powinny być wyjątkowo atrakcyjne ceny oraz żądanie wpłaty pieniędzy z góry. Przed dokonaniem przelewu warto też sprawdzić dane sprzedawcy, opinię o sklepie i historię domeny. Nie należy też kierować się wyłącznie niską ceną. Dziś trochę chmur, trochę słońca, ale bez opadów deszczu. W tej chwili na termometrach mamy 23 stopnie, a wiatr wciąż wieje ze wschodu.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: Faktycznie przeboje, teraz wizytówka muzyczna Michaela Jacksona, chociaż było ich wiele, to jedna z nich, Billie Jean. Dzień dobry, Janek Pastewski.

Pa. No i tak można sobie nucić pod koniec sierpnia na urlopie, jeżeli ktoś jeszcze cały czas korzysta, a myślę, że jeszcze sporo osób korzysta. Take a chance on me, to za nami i ABBA, a do piątku włącznie cały czas nasza zabawa, pocztówka z wakacji z Radiem Plus, zabawa, w której prosimy was o to, żebyście zrobili zdjęcie tego, jak spędzacie swój wolny czas na urlopach właśnie komóreczką, smartfonikiem, napisać nam parę słów pozdrowień i to można wszystko wysłać i zrobić na radioplus.pl, rachu ciachu i to już jest zrobione. I to się dzieje, także tam odsyłamy. Jest jeszcze dłuższa chwila, bo to nieco ponad godzinę. Po 14 będę do kogoś w tej sprawie dzwonił, żeby zapytać, jak tam u was na urlopie, gdzie akurat bawicie, w którym miejscu Polski, a może jesteście gdzieś za granicą. My w prezencie mamy właśnie rzeczone pocztówki takie klasyczne, jak to się kiedyś wysyłało. Jedna jest podpisana przez nas. Nasze pozdrowienia również na tej pocztówce. Druga zupełnie czysta, czyli można komuś wysłać albo zostawić sobie na pamiątkę, na przykład przyczepić magnesikiem do lodówki i niech nam przypomina o wakacyjnym czasie, a do tego jeszcze koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary przeciwsłoneczne i będę miał do tego wszystkiego jeszcze ręcznik plażowy.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Po reklamie.

kiedy wszystkie kończyny energicznie się ruszają i radośnie przy okazji, to znaczy, że Phil Collins się pojawił. Can't Hear Love to za nami w Radiu Plus. 26 sierpnia, dzisiaj środa, mamy święto brokatu i do tego Międzynarodowy Dzień Psa. Czyli pięknie, to się można brokatem tu i tam delikatnie przystroić i na spacer, żeby tak świętować z błyskiem wokół i nie tylko.

0: piękny ogród, jeszcze piękniejszy. Tylko z Centrum Ogrodniczym Żelazny. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Koniec ulicy Walczaka. Uwaga! W ten weekend kupisz kwiaty i byliny w bajecznie niskich cenach. Warto zobaczyć. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Koniec ulicy Walczaka. Weekend niskich cen. Zapraszamy codziennie od 8 do 19, a w niedzielę od 10 do 17.
1: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
2: Po reklamie.

0: 14 coraz bliżej, to oznacza tylko jedno. Wiadomości Radia Plus, zapraszamy.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama. Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Znowu miałam rację.
5: W czym?
4: We wszystkim.
5: Akurat.
4: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
5: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
4: A nie są?
6: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Jedyny taki kiermasz w mieście. Znane marki w super cenach. Wszystkie produkty minimum 60% taniej, a markowa odzież i buty już od 9,99 zł. Taniej się nie da. Odwiedź kiermasz w galerii Hosso w Świebodzinie. Oferta tylko do wyczerpania zapasów.

0: Tylko teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: Radio Plus Gorzów. Słuchasz nas na 107 w Sulęcinie.
1: Koalicja Obywatelska zawiadamia prokuraturę. Chodzi o spotkanie posła PiSu z prezesem giełdy kryptowalut. Polska i Hiszpania kupią samoloty do tankowania w powietrzu. Umowa warta ponad 5 miliardów euro. Zbliża się nowy rok szkolny. Powiemy też, jak dobrać odpowiedni plecak. Jest 14. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Politycy KO zapowiedzieli złożenie zawiadomienia do prokuratury. Chodzi o doniesienia o spotkaniu posła PiSu Michała Moskala z prezesem giełdy kryptowalut Zonda Krypto Przemysławem Kralem. Jak informowała Wirtualna Polska, do spotkania miało dojść na Ibizie. Moskal chciał współpracować z giełdą, która kilka miesięcy później upadła. Po spotkaniu z Kralem miał zacząć aktywnie zajmować się tematem kryptowalut w Sejmie. Jest zielone światło z Madrytu. Polska dostanie nowe samoloty tankujące. Polska i Hiszpania mają wspólnie kupić w ramach programu SAFE co najmniej 7 maszyn służących do tankowania w powietrzu i transportu. Kolejnym krokiem będzie podpisanie finalnej umowy. Do 2030 do Polski mają trafić 4 takie samoloty, zapowiedział szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: By operacyjne zdolności najlepszych polskich pilotów nie były przerywane przez brak dostępnego paliwa. Operowanie F-35 to jest zużycie ogromnej masy paliwa za każdym lotem. Bez 4 samolotów do tankowania i transportu nie bylibyśmy w stanie wykorzystać w pełni F-35.
1: Koszt to blisko 5,5 miliarda euro. Umowa będzie realizowana przez 7 lat i obejmie zarówno zakup samolotów, jak i niezbędne wsparcie logistyczne przy wprowadzaniu ich do służby. Seria włamań do domów jednorodzinnych na Śląsku. Łupem złodziei padał sprzęt elektroniczny, złoto i pieniądze. W powiecie gliwickim policjanci zatrzymali 5 osób, mówi Marcin Szopa z policji w Będzinie.
3: 2 osoby usłyszały zarzuty kradzieży z włamaniem i przyznały się do ich popełnienia. Policjanci sprawdzają, czy zatrzymani mogą mieć związek z innymi podobnymi przestępstwami.
1: Podczas przeszukań znaleziono m.in. narzędzia służące do włamań. Zbliża się nowy rok szkolny. Sanepid przypomina o prawidłowym dobieraniu plecaków. Warto zwrócić uwagę m.in. na materiał, z którego jest wykonany.
4: Musi być to materiał lekki, usztywniona tylna ściana plecaka, tak żeby tutaj plecak przylegał do pleców. Szerokie szelki, które zapewniają swobodę przy zakładaniu i zdejmowaniu plecaka.
1: Mówi nam Małgorzata Zapała z Sanepidu w Kaliszu i dodaje.
4: Dobrze by było, żeby też zapewnić klamrę spinającą te szelki tutaj na klatce piersiowej.
1: Waga tornistra nie powinna przekraczać 15% masy ciała dziecka.
5: Wiadomości Radia Plus.
1: Nauka rozpoznawania sygnałów alarmowych, weryfikowania informacji i odnajdywania najbliższego schronienia. W sobotę krajowy trening reagowania. To m.in. w Krakowie na Rynku Głównym. Będzie można dowiedzieć się, co włożyć do plecaka ewakuacyjnego.
6: Pakuje pani plecak ewakuacyjny. Co pani do niego wkłada?
7: Nie zastanawiałam się jeszcze nad tym. Jeszcze nie pakuję.
8: Paszport, pieniądze, latarka, parabank, puszki, woda.
9: Kanapkę, proszę pana.
10: Wezmę telefon, kamerę.
11: Picie bym wzięła przede wszystkim i psa.
1: Punkty edukacyjne otworzą się w sobotę rano w całym kraju, w centrach miast i miejscowościach turystycznych.
12: Kamil Lewera, dzień dobry, zapraszam teraz na wiadomości z Gorzowa i okolic. Prace związane z budową nowego bloku Gorzowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na Zawarciu są już na ostatniej prostej. Łącznie będzie tam 97 mieszkań, które zostały już przydzielone nowym lokatorom. Aktualnie trwają prace wykończeniowe i porządkowe.
13: Jako szefowa Komisji Spraw Społecznych jestem pod ogromnym wrażeniem nowoczesności, jakości tych mieszkań, a przede wszystkim ukłonu dla naszych mieszkańców w porównaniu z innymi TBS-ami. W Gorzowie zrezygnowaliśmy z 30% wkładu w budowę mieszkań, więc jest to duży ukłon do tych tak naprawdę osób mniej majętnych.
12: Mówiła radna Rady Miasta Gorzowa Paulina Szymotowicz. Pierwsi lokatorzy otrzymają klucze na początku października. Miasto nie planuje wyłączenia sygnalizacji świetlnej na rondzie Santockim. Takie pytania pojawiły się ze strony mieszkańców w związku z prowadzonym remontem nawierzchni na moście Lubuskim i trasie nadwarciańskiej. Światła nie działały we wtorkowy poranek, ale nie miało to w związku z wymianą asfaltu. Kierowcy powinni więc przygotować się na możliwe spowolnienia i zachować szczególną ostrożność w rejonie prowadzonych prac.
5: Pogoda.
14: sponsorem programu jest właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
12: Do końca dnia pogodnie, bez opadów deszczu, z zachmurzeniem małym, a miejscami wzrastającym do umiarkowanego. Wiatr wieje ze wschodu z prędkością 20 km na godzinę.
14: Sponsorem programu był właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
15: No, to teraz mamy finalne odliczanie i Europe, legendarny w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Nick Kershaw w Radio Plus. 20 minut po godzinie 14. Mamy środę, a sierpień jeszcze trwa do poniedziałku włącznie. Przed nami jeszcze cały wakacyjny weekend i do piątku tego najbliższego akcja pocztówka z wakacji w Radio Plus. Pytamy was o to, jak wy swoje wakacje spędzacie aktualnie, gdzie jesteście, co robicie. A więcej, nawet możecie nam to pokazać, robiąc zdjęcie telefonem komórkowym, wysyłając nam również krótkie pozdrowienia z miejscowości, w której się aktualnie znajdujecie, a to wszystko na radioplus.pl. My natomiast w nagrodę mamy dwie pocztówki, takie klasyczne, jak to się dawniej wysyłało właśnie z wakacji. Jedna podpisana przez nas redakcyjnie i do tego jeszcze pozdrowionka dla was wakacyjne, a druga czysta, można komuś kiedyś wysłać albo zostawić sobie na pamiątkę. No i jeśli lato, to oczywiście letnie gadżety, koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary przeciwsłoneczne i ręcznik kąpielowy, coś co nie raz, nie dwa, na pewno się jeszcze przyda. A za minut kilka w tej sprawie będę do kogoś odzwaniał.
1: Radio Plus Gorzów. Reklama. Chowasz stopy w trampkach? Już nie musisz. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk. Poradzimy sobie z każdym twoim problemem. Wrastające paznokcie, pękające pięty, odciski, grzybica paznokci stóp i dłoni. Postaw na doświadczenie i profesjonalizm, a my zadbamy o twoje stopy. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk, Gorzów. Telefon 881 013 559. Zdrowe stopy tylko z Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk.
2: Studiuj na Wydziale Technicznym Akademii imienia Jakuba z Paradyża kierunki inżynierskie i magisterskie, automatykę i robotykę, energetykę, informatykę, inżynierię produkcji oraz mechanikę i budowę maszyn. Więcej na www.ajp.edu.pl.
3: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram. A winogrona jasne, kilogram jedynie 5,99 z Kaufland Card Extra. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Zachowaj smak i zapach lata razem z Centrum Ogrodniczym Żelazny. Zrób słodkie przetwory, tradycyjne pikle. W Centrum Ogrodniczym Żelazny znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do przygotowania tradycyjnych specjałów. Słoiki, balony, zestawy browarnicze i inne akcesoria. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Gorzów, koniec ulicy Walczaka.
5: Zapraszamy codziennie od 8 do 19, a w niedzielę od 10 do 17.
6: Hej, musisz się tak na nie gapić.
7: No oderwać wzroku nie mogę.
6: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
7: Ale są takie atrakcyjne.
8: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
9: Są takie miejsca, do których chętnie się wraca. Na przykład do salonu łazienek Stemar. Stemar, symbol pięknego wnętrza. Gotowe aranżacje łazienek, płytki od 60 zł za metr kwadratowy i płytki wielkoformatowe dostępne w magazynie. Panele winylowe, farby, sztukateria, unikalne wzornictwo, wyposażenie łazienek. Projekt i wizualizacja gratis. Bezpłatny pomiar na terenie Gorzowa i okolic. Odwiedź nas przy Małej 5 na www.stemar.pl lub na Facebooku.
10: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow!
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Specjalna środa w Biedronce. Nie przegap wyjątkowych okazji. W tę środę z kartą Moja Biedronka sok jabłkowy Reviva 1 litr. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit 6 sztuk na kartę. Do tego wszystkie makarony Pastani. 2 plus 2 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz papier toaletowy rumiankowy Regina. Mega paczka 16 rolek. Drugi produkt za złotówkę. Limit 2 opakowania. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. Biedronka.
15: Po reklamie.

0: Wakacji w Radiu Plus.
1: No, wakacje jeszcze trwają, jeszcze parę dni przed nami, tych sierpniowych, a ja właśnie dodzwoniłem się do Pawła. Pawle, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, to gdzie się bawisz razem z rodziną? U Góry Stołowe, tak?
2: Tak, Góry Stołowe, Zima Kłodzka, aktywnie spędzamy czas. W czasach, gdy wszyscy szukają morza, my spędzamy czas aktywnie, podróżując po Polsce.
1: Świetnie, właśnie na zdjęciu widzę, że chyba twoje dzieci się znajdują. Wchodzicie po drabinach do góry.
2: Tak, przymocowanych do góry.
1: Okej, okay, do góry właśnie, czyli takie trasy i dla tych starszych i młodszych widzę, że bez problemu się da.
2: Tak, da się, mogą i starsi, i młodsi. Akurat zdjęcie jest z czeskiej strony, ale po polskiej stronie też Góry Stołowe wyglądają bardzo pięknie.
1: Świetnie, do końca tygodnia jeszcze urlopujecie?
2: Tak, do końca tygodnia, no i czas wracać do szkoły, dzieci niestety.
1: A no tak, no właśnie, wszystko co dobre niestety szybko się kończy. Od nas zestaw gadżetów wakacyjnych i dwie pocztówki takie klasyczne z pozdrowieniami wysyłamy. I bardzo ci dziękuję. To dobrej reszty urlopu.
2: Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Wydział Ekonomiczny Akademii imienia Jakuba z Paradyża zaprasza do studiowania na kierunkach licencjackich i magisterskich. Finanse i rachunkowość, logistyka oraz zarządzanie. Dołącz do nas i studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
3: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
1: Po reklamie.

0: Jeśli wakacje, to także kręgi w piasku. Circle in the Sun to Belinda Carlisle na koniec tej godziny. Za moment 15 wiadomości.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Jedyny taki kiermasz w mieście. Znane marki w super cenach. Wszystkie produkty minimum 60% taniej, a markowa odzież i buty już od 9,99 zł. Taniej się nie da. Odwiedź kiermasz w galerii Hosso w Świebodzinie. Oferta tylko do wyczerpania zapasów.
4: Zbliża się ostatni weekend wakacji. Ale za to jaki? W piątek i w sobotę. Marchewkowy nocny szlak kulinarny. Zapraszamy w imieniu 60 restauracji. Na Starym Rynku stanie miasteczko winiarskie i gorzowskie gadżety z kasetami. Na scenie Dariusz Kordek, Marek Zalewski, Sztywny Pal Azji i Mister Polska. Do tego w piątek i w sobotę. Wartownia. Za upalne lato w Gorzowie. Dziękujemy. Sponsorzy: SC Johnson, spółka Gotech i sponsor główny PGE Energia Ciepła S.A.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
8: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Ciao, moi drodzy! Szukacie pysznej, prawdziwej pizzy neapolitańskiej w Gorzowie? Zapraszam Was do wyjątkowej restauracji Amici. Znajdziecie nas przy ulicy Myśliborskiej 19. Mamy tutaj niesamowite, bardzo lekkie ciasto, puszyste brzegi oraz oryginalne, certyfikowane składniki sprowadzane prosto z

0: Szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: Niebezpiecznie na drogach, powiemy o dwóch wypadkach. Szef CIA nie spotkał się z Putinem. Za chwilę komentarz Kremla. W sobotę w całej Polsce rozpocznie się krajowy trening reagowania. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Autostrada A2 jest zablokowana. Dwa auta zdarzyły się na wysokości Buku. To odcinek Nowy Tomyśl, Poznań. Co najmniej jedna osoba jest ranna. Za Nowym Tomyślem jest już potężny korek i trzeba jechać objazdem. Do tragicznego w skutkach wypadku doszło z kolei pod Kielcami. W Woli Teresowej motocyklista zderzył się z ciężarówką. Według policji miał nie ustąpić pierwszeństwa.
1: Na miejscu lądował lotnicze pogotowie ratunkowe. Mimo podjętej reanimacji życia 66-latka nie udało się uratować. W chwili obecnej na miejscu trwają czynności pod nadzorem prokuratora.
0: Mówiła Beata Soboń z policji w Jędrzejowie. Trasa Małogoszcz-Jędrzejów również została zablokowana. Kreml zabrał głos w sprawie wizyty szefa CIA w Moskwie. Rzecznik rosyjskiego prezydenta Dmitrij Pieskow twierdzi, że dyrektor amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej John Ratcliffe spotkał się z przedstawicielami rosyjskich służb specjalnych. Była to pierwsza taka wizyta od 2021 roku. Były kontakty ze służbami specjalnymi, ale nie było żadnych spotkań z prezydentem Rosji. Oczywiście prezydent Putin był natychmiast o wszystkim poinformowany. Mówił Dmitrij Pieskow. Informacja o wizycie szefa CIA w Moskwie nie została oficjalnie skomentowana przez Waszyngton. W sobotę w całej Polsce rozpocznie się krajowy trening reagowania. Będzie można dowiedzieć się, co robić w sytuacjach kryzysowych, a wszystko pod okiem specjalistów. Punkt edukacyjny będzie na przykład na rynku w Nowym Sączu.
2: Przypominamy, robimy trening, pokazujemy, jak to ma wyglądać, także to nie jest straszenie, tylko przygotowanie do różnego rodzaju sytuacji dla mieszkańców, żeby wiedzieli, jak reagować.
0: Mówił starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba. Podobne punkty będą w sobotę w całym kraju.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Minęło 70 lat od złożenia jasnogórskich ślubów narodu. Polacy zobowiązali się wtedy m.in. do ochrony życia poczętego i walki z pijaństwem. O tym, jak przekazywać te wartości młodym pokoleniom, mówi prezes Instytutu Hetmana Żółkiewskiego Łukasz Majchrzak.
4: Konieczność najpierw wejścia do świata, w którym żyją ci młodzi ludzie i tego, żeby oni zobaczyli, że można żyć inaczej, że jest rzeczywistość, która daje możliwość bycia bardziej człowiekiem, bycia autentycznym, bo wiemy, że to jest możliwe tylko i wyłącznie w Kościele.
0: Śluby jasnogórskie były pokojowym manifestem wolności i jedności Polaków w czasach terroru stalinowskiego.
5: Kamil Lewera, dzień dobry, zapraszam na wiadomości z regionu. Gorzowscy radni przegłosowali zmiany w uchwale budżetowej. Chodzi tu o wsparcie w kwocie 1,5 miliona złotych, które zostanie przeznaczone dla wiodących dyscyplin sportowych. To w praktyce otwiera drogę m.in. żużlowej Stali Gorzów do otrzymania tych pieniędzy. Za wprowadzeniem zmian głosowało 15 radnych, 6 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. Zanim jednak radni podjęli ostateczną decyzję, to rozmawiali o tym przez ponad 2 godziny. Warto nadmienić, że przed głosowaniem Stal Gorzów zwróciła się do radnych o wycofanie złożonych dokumentów, w których klub wnioskował o wsparcie w kwocie 32,5 miliona złotych w okresie 6 najbliższych lat. Dobiega końca budowa 97 mieszkań, które powstają w nowym bloku Gorzowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ulicy Przemysłowej i Prostej. W październiku pierwsi mieszkańcy dostaną klucze do własnego M, mówi prezes GTPS Tomasz Gierczak.
6: Trwają ostatnie prace wykończeniowe wewnątrz budynku. W jednej części budynku jeszcze trwają prace nad elewacją i przystępujemy już, jak powiedzmy, do zagospodarowania terenu.
5: A kolejna szansa na własne M w ramach GTPS będzie za kilka lat. Spółka planuje budowę nowego bloku przy skrzyżowaniu Grobla i Zielonej. Pogoda.
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
5: Środowe popołudnie w naszym regionie pogodne, bez opadów deszczu, a na termometrach w tej chwili mamy w okolicach 24 stopni.
7: Sponsorem programu był właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: Dzień dobry, po 15, 5 minut dokładnie. Janek Pasterski teraz w Radio Plus Perfect. Niewiele ci mogę dać. Radio Plus.

0: Fancy i Bolero, jego słynny przebój. Cały czas w rytmach wakacji, bo one jeszcze trwają. Trochę trudno nam sobie wyobrazić, że to właściwie tyle, co nam środy zostało. Czwartek, piątek, sobota, niedziela. Na palcach jednej ręki, ale wyciskamy jak cytrynę, póki się da. I do piątku włącznie, w każdym paśmie w Radiu Plus, czyli trzy razy dziennie zabawa, pocztówka z wakacji. Wiem, bo rozmawiam z wami i wiem, że wiele osób jeszcze do końca tego tygodnia na urlopach będzie. Później, cóż, jeśli ma się dzieci, to niestety trzeba wracać, początek roku szkolnego we wtorek, ale te parę dni myślę, że no, może obfitować jeszcze w wiele ciekawych przeżyć. Prosimy was o to, żebyście wysłali nam zdjęcie tego, co aktualnie robicie, jak spędzacie swój wolny czas na urlopach. Takie zdjęcie, wiecie, zrobione smartfonem. Do tego można nam napisać kilka ciepłych słów pozdrowień, a to wszystko na radioplus.pl, bo jutro od rana znowu będziemy wam rozdawali pocztówki, takie klasyczne, jak to się niegdyś wysyłało. Dwie sztuki mamy, jedna jest podpisana przez nas redakcyjnie z pozdrowieniami, a druga czyściutka, zupełnie można zostawić sobie na pamiątkę, albo może komuś nawet wysłać, żeby było miło. Do tego jeszcze garść letnich gadżetów, koszulka z krótkim rękawem, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary przeciwsłoneczne i ręcznik plażowy. To wiadomo, zawsze jest w cenie.
1: Radio Plus. Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie. 20 sztuk. A od czwartku banany. Aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Sezon na domowe przetwory w pełni. Chcesz zatrzymać smaki lata na dłużej? Odwiedź PSB Mrówka w Gorzowie, Jeninie i Witnicy. Mamy dla Ciebie wszystko, czego potrzebujesz do stworzenia idealnych dżemów, soków, kiszonek i nalewek. Słoiki w każdym rozmiarze. Mocne zakrętki, butelki i beczułki na kiszonki. Z naszymi drylownicami uwiniesz się w moment, a zapach przypraw do marynowania poczują nawet sąsiedzi. PSB Mrówka. Gorzów, Jenin, Witnica. Zapraszamy!
7: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
13: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
14: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
13: Od czwartku w Kauflandzie masło polskie Ekstra Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

z rockowym pazurkiem Roxette i The Look w Radiu Plus. I na pewno takich numerów też nie zabraknie dzisiaj środa, jutro czwartek, czyli jeszcze ostatni taki tydzień wakacyjny sierpniowy przed nami. To znaczy, że do czwartku włącznie od 20 do 22 prywatka z Radiem Plus i w tym wypadku dwie godziny muzyki non-stop zmiksowane przez Marka Sierockiego, ale po czwartku przecież będzie piątek i sobota, a to oznacza podwójną dawkę prywatki od 20 do północy. Korzystajmy, bo już od września aż tyle tego nie będzie. Zostanie tylko weekendowa odsłona. A póki co jeszcze dzisiejszy i jutrzejszy wieczór jak najbardziej taki. Pewnie też będzie rock'n'rollowo i pewnie Mr. Shakin' Stevens też się w tym repertuarze pojawi tak jak teraz.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
0: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: tu mi kamień, murarze, ciosany połóżcie, a na nim tę nieszczęsną pamiątkę wydruszcie.
1: Zakład Kamieniarski Jan Melchior. Tworzymy ostatni wyraz pamięci. Indywidualne i gotowe projekty nagrobków. Na gotowe wzory promocyjne ceny. Zakład Kamieniarski Jan Melchior. Stare Polichno Wodna 2. Gorzów Żwirowa przy starym parkingu. Skwierzyna vis-a-vis cmentarza. Telefon 95 7316 120. www.melchior.pl.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Po reklamie.

0: Chris Rea. To na koniec naszego środowego spotkania, za które bardzo dziękuję. Janek Pasterski. Jutro zapraszam zaraz po 12, a tymczasem życzę dobrego popołudnia.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
7: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: tylko teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Nastolatek zatrzymany w sprawie śmiertelnego pobicia w Krakowie został zwolniony. Trump potwierdza, że szef CIA był w Moskwie. AI pomoże nauczycielom w edukacji zdrowotnej. Za chwilę szczegóły. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Został zwolniony z izby dziecka, gdzie przebywał po zatrzymaniu. To decyzja sądu w sprawie jednego z podejrzanych o udział w brutalnym pobiciu mężczyzny na osiedlu Willowym w Krakowie. Jest nieletni.
2: Sąd dzisiaj rano wydał postanowienie o wszczęciu postępowania dotyczącego podejrzenia, że nieletni może przejawiać objawy demoralizacji bądź dopuścił się czynu karalnego, co oznacza, że sąd będzie weryfikował jego udział w zdarzeniu i rolę w tym zdarzeniu.
1: Mówił Zbigniew Zgub z Sądu Okręgowego w Krakowie. Małopolska policja powołała specjalną grupę śledczych, która ma odnaleźć wszystkich podejrzewanych. Przypomnijmy, w nocy z czwartku na piątek 36-latek został skatowany przez grupę mężczyzn. Zmarł w karetce. Biały Dom potwierdza wizytę szefa CIA w Moskwie. Wcześniej potwierdził ją Kreml. Według rzecznika Dmitrija Pieskowa, Radcliffe rozmawiał z przedstawicielami rosyjskich służb specjalnych, ale nie spotkał się z Władimirem Putinem. O szczegółach teraz Mateusz Gołębiewski.
3: Informację potwierdził sam prezydent Donald Trump, który przyznał w rozmowie z amerykańskim dziennikarzem Glennem Beckiem, że Radcliffe w stolicy Rosji rozmawiał o zakończeniu wojny w Ukrainie. On tam jest i prowadzi takie dość rutynowe rozmowy. Nie chciałbym nikogo rozczarować. Bardzo ciężko pracujemy nad tym, żeby zakończyć tę wojnę i szczerze mówiąc, obie strony chcą, żeby się skończyła. I choć Trump nazwał wizytę rutynową, to taka z pewnością nie była, bo do takich spotkań dochodzi niezwykle rzadko. Poprzednia oficjalnie znana wizyta szefa CIA w Moskwie miała miejsce w listopadzie 2021 roku, kiedy ówczesny szef agencji wywiadowczej William Jane Burns ostrzegał Putina przed rozpoczęciem wojny.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nauczyciele edukacji zdrowotnej dostali własną sztuczną inteligencję. Asystent AI ma im ułatwić pracę z podręcznikiem, który ma prawie 1000 stron.
4: To jest narzędzie, które z jednej strony ma odpowiedzieć na pytanie, ale z drugiej strony ma właśnie wskazać elementy w podręczniku, z którego ta odpowiedź została wygenerowana. Wdajemy takie narzędzia czysto technologiczne, sprawdzające, czy te halucynacje się nie pojawiły.
1: Mówił twórca platformy Rafał Gromek. Podręcznik został opracowany przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Tymczasem polski episkopat sprzeciwia się edukacji zdrowotnej w szkołach. W swoim oświadczeniu biskupi zaapelowali też o przywrócenie właściwego miejsca lekcjom religii. Ich stanowisko popiera Stowarzyszenie Katechetów Świeckich.
5: No i mam nadzieję, że do głosu episkopatu dołączą się też inne ruchy stowarzyszenia. Zależałoby nam, żeby to była taka akcja. Wszyscy katolicy, wszystkie wspólnoty wyznaniowe w Polsce jednym głosem mówią. Mam nadzieję, że za tym też pójdą jakieś konkretne też decyzje, działania ze strony innych stowarzyszeń, ruchów.
1: Mówił Tomasz Sypniewski ze Stowarzyszenia Katechetów Świeckich. Od września w szkołach będzie tylko jedna godzina religii w tygodniu.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier. Pogoda.
7: Nad Gorzowym regionem przewaga słonecznych promieni, które potowarzyszą nam według zapowiedzi synoptyków do końca dnia. Na termometrach obecnie mamy 23 stopnie, a ciśnienie jest stosunkowo wysokie i powoli rośnie. Barometry wskazują 1021 hektopaskali. Przed zachodem prawdopodobnie niebo będzie zupełnie bezchmurne, a słońce zajdzie o 24. W nocy ochłodzi się do 11 kresek. Natomiast jutro od samego rana czeka nas bezchmurny dzień. Niebo pogodne będzie przez cały czwartek i sporo słońca. Do 25, może nawet do 26 stopni w najcieplejszym momencie.
6: Sponsorem programu był właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
7: Wakacyjna aura chyba chce nas pogodowo pożegnać bardzo sympatycznie, bo my już w piątek na termometrach zobaczymy nawet 27 stopni. Pod koniec tygodnia robi się coraz cieplej. Tymczasem na zegarach 5 minut po godzinie 16. Paweł Gorzkiewicz, dzień dobry. Zapraszam na przyboje Radia Plus Gorzów i na dwugodzinny wakacyjny magazyn reporterów Miasto Żyje Latem. Szczegóły pierwszej części programu za chwilę. Teraz Chris DeBerg.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: Ogromne zmiany w budynku Stowarzyszenia Świętego Brata Krystyna przy ulicy Słonecznej w Gorzowie. W placówce, która pomaga osobom potrzebującym i bezdomnym, wyremontowano sanitariaty, wymieniono instalację przeciwpożarową, powstała nowa sala wykładowa oraz nowa kuchnia.
2: Musimy tu mieć gabinety na przykład, bo my pomagamy także tym, którzy potrzebują pomocy psychologicznej, psychiatrycznej.
1: Jak ważna była to inwestycja, co dokładnie się zmieniło, o tym dowiecie się w magazynie, w którym jeszcze między innymi zajrzymy do szkół, w których od 1 września zmienią się zasady prac domowych i ocen z zachowania.
3: No, myślę, że to jest bardzo dobra decyzja, bo dzieci będą mogły samodzielnie wykonywać te prace i będą na to miały czas, gdyż do tej pory była tylko jedna godzina tygodniowo i z tego powodu właśnie wiele tych prac było kończonych przez dzieci w domu.
1: Zgodnie z podpisaną nowelizacją rozporządzenia w klasach 4-8 nauczyciele nie będą już zadawać prac praktyczno-technicznych do domu. O szczegółach w ciągu tej godziny i jeszcze nasz ostatni wakacyjny cykl W drogę z Radiem Plus.
4: Pierwszy wniosek, który rzuca się w oczy, to to, że tegoroczne wakacje w kraju zakończyły się właściwie remisem pomiędzy dwoma najpopularniejszymi kierunkami.
1: Pora na wakacyjne podsumowanie. Gdzie i kiedy najchętniej wypoczywaliśmy? O tym w programie, który zaczynamy za chwilę. Koniecznie zostańcie z nami.
0: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: Zmiany w Centrum Charytatywnym imienia Świętego Jana Pawła II w Gorzowie. Placówka przy ulicy Słonecznej, prowadzona przez Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu imienia brata Krystyna, przeszła gruntowny remont i zyskała nowe możliwości. Więcej o tym Kamil Lewera.
2: Centrum Charytatywne imienia Świętego Jana Pawła II przy ulicy Słonecznej od lat jest ważnym miejscem pomocy dla mieszkańców Gorzowa. Działa tu m.in. Bank Żywności, Dział Pomocy Rzeczowej, Świetlica oraz placówki wspierające osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Przeprowadzone prace remontowe mają teraz pozwolić jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby osób korzystających z tej pomocy, mówi prezes Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu imienia brata Krystyna w Gorzowie, Augustyn Wiernicki.
3: Musimy tu mieć gabinety na przykład, bo my pomagamy także tym, którzy potrzebują pomocy psychologicznej, psychiatrycznej, pomocy prawnej, ale też i rzeczowej, żywnościowej. Przechowywanie żywności musi być to na wszystko zgodne z warunkami sanitarnymi, ale też węzły sanitarne. To już nie może być tak, jak było 50 lat temu, ale też wybudowaliśmy nową, bardzo dużą salę naszych spotkań, która mieści około 120-150 osób, nowe wejścia, nowe systemy komunikacyjne, ale też miejsca do przygotowania posiłków, jakiś bufet, kawiarnia, no herbaciany na przykład. No ale żeby to wszystko zrobić, no to rzeczywiście trzeba było dużo rozebrać, dużo wywieźć z tego wszystkiego starego, nowe pobudować, porobić nowe ciągi komunikacyjne i potem pomalować. Się okazało, że te tynki się sypią, bo mają 50 parę lat. Wiele tutaj rzeczy nas zaskoczyło zresztą. No ale oprócz tego budynek był uzbrojony w różne instalacje telekomunikacyjne. Trzeba to było wszystko przerobić na światłowody, a światłowody z kolei podlegają specjalnym ustawom telekomunikacyjnym. Uzyskać pozwolenia, nadzory, dokumentacje. No dzisiaj mogę powiedzieć, że to wszystko pokonaliśmy.
2: W ramach prac między innymi wymieniono okna, przygotowano udogodnienia dla osób poruszających się na wózkach oraz stworzono nowe, bardziej funkcjonalne pomieszczenia, dodaje Augustyn Wiernicki.
3: Ściany takie były, jakie były. Okna były takie, wiadomo jakie. Funkcjonalność wewnętrzna, komunikacyjna, ona może nie była najgorsza, ale też ją trzeba przebudować. Musieliśmy wymienić wszystkie okna i drzwi w tym budynku. A to jest kilkadziesiąt okien, plus chyba ze 20-30 drzwi. Niektóre drzwi są zewnętrzne, niektóre muszą być przeciwpożarowe. No więc sama modernizacja przeciwpożarowa plus elektryczna do tego, bo to się okazało, że trzeba wymienić w wielu pomieszczeniach instalacje elektryczne, to ona już sama kosztowała ponad 200 tysięcy.
2: W planach stowarzyszenia jest również dobudowanie do centrum kolejnych pomieszczeń. Docelowo ma tam powstać stołówka dla osób potrzebujących. Kamil Lewera, Radio Plus.
1: Centrum Charytatywne imienia Świętego Jana Pawła II zyskało zupełnie nowe oblicze, co pozwoli na znaczne rozszerzenie dotychczasowej działalności pomocowej w naszym mieście. Teraz w magazynie stawiamy kropkę i za moment w programie powiemy o zmianach w szkołach, w szkolnych pracach domowych, które wchodzą już od września.
0: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
4: Reklama.
5: Uwaga przedsiębiorcy, firmy szukające powierzchni pod działalność gospodarczą, handlową. 1700, 100 i 200 metrów kwadratowych na każdą działalność. Gorzów, Żwirowa 132, 134. Telefon 602 376 228 lub 662 271 710.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie makrela wędzona, tusza z Lady 2,99 za 100 gramów, a łopatka wieprzowa z Lady 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
8: Jedyny taki kiermasz w mieście. Znane marki w super cenach. Wszystkie produkty minimum 60% taniej, a markowa odzież i buty już od 9,99 zł. Taniej się nie da. Odwiedź kiermasz w galerii Hosso w Świebodzinie. Oferta tylko do wyczerpania zapasów.
9: Studiuj na Wydziale Prawa i Bezpieczeństwa Akademii imienia Jakuba Sparadyża. Prawo, administrację, bezpieczeństwo narodowe oraz kryminologię stosowaną. Czekamy na Ciebie. Studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
10: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce?
4: Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
10: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: Zmiany w pracach domowych. W podstawówkach nie będzie można już zlecać uczniom, by po lekcjach robili karmniki, rysunki czy makiety skrzyżowań. Takie prace mają być wykonywane tylko w szkole. Więcej o tym Marcin Brejs.

0: prace, które były tam w podstawie programowej, mogły wykonać podczas jednej godziny lekcyjnej. Teraz będą 2 godziny i te prace będą musiały być skończone na zajęciach.
1: I będą musiały być skończone samodzielnie.
0: Samodzielnie, dokładnie, samodzielnie, bez pomocy rodziców. Myślę, że ta ocena będzie wtedy bardziej sprawiedliwa, bo będzie wiadomo, że dziecko wykonało tą pracę właśnie samodzielnie.
1: A wcześniej zdarzało się, że pomagali rodzice? Podejrzewała pani, że mogło tak być?
0: Myślę tak, że wielokrotnie rodzice pomagali dzieciom przy tych pracach.
2: A to karmniki były do szkoły robione, mąż robił przecież. Czego one tam nie robiły? I trzeba było mu pomagać, tak?
3: Czasami, na przykład jak robiliśmy takiego ludzika z butelki, z szamponu i takich oczek, to mi wtedy pomogli rodzice to skleić, bo nie umiałem tego skleić.
4: Mi też pomagali. Na przykład w rysowaniu mi pomagał tata, a mama w takich klasach bardziej, żeby coś przykleić albo żeby to ładnie zrobić, jakieś dekoracje.
1: No a teraz wszystko będziecie musieli w szkole robić sami.
3: Tak, bo w końcu się nauczymy coś samodzielnie zrobić, albo nam pani coś podpowie.
1: Zajęcia praktyczno-techniczne będą prowadzone w klasach 4-6 po 2 godziny w tygodniu w tak zwanym bloku, czyli jedna po drugiej. W teorii ma to pozwolić uczniom na samodzielne wykonywanie prac właśnie w szkole. Zadania domowe z innych przedmiotów, czyli pisemne prace na przykład z polskiego czy matematyki, mogą być zadawane, jeśli służą utrwalaniu, rozwijaniu lub praktycznemu zastosowaniu treści nauczania z lekcji. Co ważne, takie prace nadal nie będą obowiązkowe, nie zostaną także ocenione, mówi nauczycielka polskiego Sylwia Sałaj.
5: Natomiast jeśli uczeń zechce taką pracę wykonać, to obowiązkiem nauczyciela jest przedstawić, co zrobił dobrze, a co zrobił źle, a nie wstawiać oceny do dziennika. Uczniowie będą mieli informacje, nad czym jeszcze muszą popracować.
1: Jak mówi dyrektor podstawówki Jacek Stępień, uczniowie mogą jednak sporo zyskać na odrabianiu nieobowiązkowych prac domowych. Przede wszystkim utrwalą omawiany materiał, ale nie tylko.
6: Również jeżeli szkoła wprowadzi w statucie szkoły stosowny zapis, systematyczność odrabiania tych prac domowych może stanowić jakość przy podwyższeniu oceny klasyfikacyjnej na półrocze czy zakończenie roku szkolnego.
1: Ministerstwo wprowadziło nie tylko zmiany w pracach domowych. Dotyczą one również ocen z zachowania. Tu doprecyzowane zostały kryteria, w oparciu o które wystawiane są takie oceny. Uwzględniają one m.in. wywiązywanie się z obowiązków ucznia, okazywanie szacunku innym osobom, dbałość o kulturę języka oraz o bezpieczeństwo i zdrowie. Marcin Prejs, Radio Plus.
7: Wygląda na to, że legendarne już zadania domowe tworzone wspólnymi siłami przez całą rodzinę oficjalnie przechodzą do historii. Nauczyciele będą teraz oceniać to, co uczniowie samodzielnie wyczarują w szkolnych ławkach, bez pomocy internetowych poradników czy talentu plastycznego rodziców.
8: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
7: Teraz w programie muzyczna przerwa, przed nami Gypsy Kings, a za parę chwil nasz ostatni cykl W drogę z Radiem Plus.

0: przebojach Radia Plus Gorzów za nami ABBA. Teraz przypominamy o tym, co jeszcze przed nami w trakcie tej godziny dzisiejszego programu.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
0: Nasz wakacyjny licznik bije nieubłaganie i powoli pakujemy plecaki, a to oznacza, że czas na wielki finał naszej wspólnej podróży. Już za kilka minut na antenie pojawi się ostatnia część waszego ulubionego cyklu W drogę z Radiem Plus.
2: Zarówno Bałtyk, jak i góry odpowiadały za 39% rezerwacji. Na kolejne 10% przypadało na jeziora, natomiast po 6% na miasta i pozostałe kierunki, takie jak uzdrowiska czy hotele znajdujące się w pałacach albo zamkach.
0: Zostańcie z nami, bo za moment zrobimy wielkie letnie podsumowanie i sprawdzimy, które miejsca najchętniej wybieraliście na swój urlop oraz kiedy najmocniej dawaliście się porwać wakacyjnemu szaleństwu. Więcej o tym już za chwilę na naszej antenie.
1: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
3: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
5: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: Dziś pora na ostatnią część cyklu W drogę z Radiem Plus. Pora na wakacyjne podsumowanie, gdzie i kiedy najchętniej wypoczywaliśmy.
0: W drogę z Radiem Plus. Czyli jak przygotować się do podróży. Zaprasza Agnieszka Moskaluk.
2: Przed nami ostatnie dni wakacji. To bardzo dobry moment na podsumowanie, jak wyglądało lato 2026. Ekspertem, który dzisiaj opowie nam o tym, jest Eugeniusz Triasson z portalu Travelist. Dzień dobry. Jakie trendy dominowały wśród Polaków spędzających lato w naszym kraju?
3: Najważniejszy i pierwszy wniosek, który rzuca się w oczy, to to, że tegoroczne wakacje w kraju zakończyły się właściwie remisem pomiędzy dwoma najpopularniejszymi kierunkami. Zarówno Bałtyk, jak i Góry odpowiadały za 39% rezerwacji, na kolejne 10% przypadało na jeziora, natomiast po 6% na miasta i pozostałe kierunki, takie jak uzdrowiska czy hotele znajdujące się w pałacach albo zamkach. Co ciekawe, remis wcale nie oznacza, że przez całe wakacje morze i góry cieszyły się podobnym zainteresowaniem, wręcz przeciwnie. Sezon miał bardzo wyraźny podział. Przez pierwsze 4 tygodnie wakacji prowadził Bałtyk, natomiast pod koniec lipca inicjatywę przyjęły góry. Dopiero w ostatnich dniach wakacji morze ponownie wysunęło się na prowadzenie.
2: A skąd taka tendencja?
3: Częściowo można to tłumaczyć sposobem, w jaki planujemy poszczególne rodzaje wypoczynku. Wakacje nad Bałtykiem bardzo często są tym głównym, dłuższym, wcześniej planowanym urlopem. W tym roku pobyty nad morzem rezerwowaliśmy średnio aż 52 dni przed przyjazdem, czyli około tygodnia wcześniej niż w trakcie poprzednich wakacji. Nad jeziorami wyprzedzenie wynosiło natomiast 40 dni, a rok temu to było 33. W górach decyzje zapadają widocznie później, bo średnio około 35 dni przed przyjazdem do hotelu. Generalnie góry mają też tę przewagę, że łatwiej nam zdecydować się na nie przy mniej pewnej prognozie pogody. Możemy zaplanować wycieczki, ale w przypadku gorszej pogody pozostają termy, kompleksy basenowe czy inne atrakcje pod zadaszeniem. Może to też tłumaczyć, dlaczego właśnie w drugiej części lata ten kierunek jeszcze bardziej zyskuje na znaczeniu.
2: Który moment wakacji był tym turystycznie najbardziej intensywnym?
3: Najbardziej intensywnym okresem całego sezonu był, tak jak rok temu, tydzień obejmujący długi weekend sierpniowy. Na ten termin przypadało aż 15% wszystkich wakacyjnych wyjazdów. Największe zagęszczenie ruchu widać było generalnie od drugiej połowy lipca do około 20 sierpnia, a początek i końcówka wakacji były spokojniejsze, więc na przyszły rok to jest bardzo ważna wskazówka dla osób planujących wypoczynek w kraju, że możliwość elastycznego wyboru terminu jest bardzo dużą przewagą, jeżeli chodzi o wypoczynek w Polsce, ponieważ te okresy, początek i koniec wakacji, mogą być ciekawą alternatywą dla tego szczytu sezonu.
2: Które regiony Polski były najchętniej odwiedzane przez nas w tym roku?
3: Numerem 1 było województwo zachodniopomorskie, gdzie zrealizowano aż 1/4 wszystkich wakacyjnych pobytów. Drugie miejsce zajęło dolnośląskie z udziałem 18%, następnie pomorskie, śląskie i małopolskie. Na poziomie konkretnych miejscowości nad morzem czołówka była bardzo stabilna w stosunku do zeszłego roku. Prowadził Kołobrzeg, następnie było Mielno, Gdańsk, Międzyzdroje i Pobierowo. W górach liderem była Skarska Poręba, ale na drugie miejsce awansował Szczyrk przed Świerdowym Zdrojem, ale do pierwszej piątki weszła również Muszyna i Wisła. Nad jeziorami najczęściej wybieraliśmy Ostródę i Żnin w województwie świętokrzyskim, ale wśród miast niezmiennie prowadził Kraków. W kategorii miejskiej na drugie miejsce awansowała Warszawa, wyprzedzając Toruń, a dalej znalazły się Wrocław i Poznań.
2: Dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, ale warto jednak o nie zapytać. Ile tegoroczne wakacje nas średnio kosztowały?
3: Średnio za dobę dla dwóch osób w hotelu od 3 do 5 gwiazdek ze śniadaniem lub wyżywieniem płaciliśmy około 650 zł, czyli 5% więcej niż rok temu. Najdroższy pozostawał Bałtyk. Tu średnia cena wynosiła około 760 zł za dobę. Nad jeziorami mówimy o stawce 660 zł, w górach 610 zł. Najtaniej wypadały miasta, czyli właśnie kierunki na City Break, gdzie średnia wahała się mniej więcej w granicach 480 do 500 zł za noc.
2: Wakacje się kończą, co wcale nie znaczy, że muszą się także zakończyć nasze podróżnicze plany. Polska jest piękna o każdej porze roku i warto się o tym przekonać samemu. Agnieszka Moskaluk, do usłyszenia.
0: W drogę z Radiem Plus.
1: Choć nasz cykl W drogę z Radiem Plus oficjalnie dobiega końca, to przecież wasze niesamowite wspomnienia, zrobione zdjęcia i odkryte miejsca zostaną z wami już na zawsze. Tegoroczne statystyki jasno pokazały, że potrafimy pięknie wypoczywać i doceniać zarówno urokliwe zakątki Polski, jak i te dalsze strony świata. Wykorzystajcie te ostatnie dni sierpnia na maksa i planujcie już kolejne weekendowe wypady. Tym tematem kończymy pierwszą godzinę środowego magazynu reporterów, ale kolejna już za chwilę i w jej trakcie m.in. sprawdzimy, jak wyglądają pierwsze dni szkoły w Holandii, USA czy Australii.
4: Jesteśmy po drugiej stronie świata i wszystko jest dokładnie na odwrót. W tym momencie mamy tylko 2 tygodnie ferii.
1: Jakie są różnice? Więcej o tym po 17.
0: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: Simon Garfunkel teraz przed nami w Radiu Plus Gorzów, a za moment jeszcze wiadomości i prognoza pogody.

0: Radio Plus Gorzów. Słuchasz nas na 107 w Różankach.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
4: Sezon na domowe przetwory w pełni. Chcesz zatrzymać smaki lata na dłużej? Odwiedź PSB Mrówka w Gorzowie, Jeninie i Witnicy. Mamy dla Ciebie wszystko, czego potrzebujesz do stworzenia idealnych dżemów, soków, kiszonek i nalewek. Słoiki w każdym rozmiarze. Mocne zakrętki, butelki i beczułki na kiszonki. Z naszymi drylownicami uwiniesz się w moment, a zapach przypraw do marynowania poczują nawet sąsiedzi. PSB Mrówka. Gorzów, Jenin, Witnica. Zapraszamy!
1: Po reklamie.
5: Radio Plus.

0: Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Co najmniej 95 osób zginęło w powodzi błyskawicznej w Nepalu. Władze w Katmandu podały, że poszukuje się prawie 400 turystów. Służby ostrzegają, że bilans ofiar nie jest jeszcze ostateczny. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
1: Wśród zaginionych są m.in. obywatele Indii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Malezji i Korei Południowej. Jak udało mi się ustalić, polski MSZ na razie nie ma informacji, by w zdarzeniu ucierpieli Polacy. Ministerstwo pozostaje w stałym kontakcie z konsulem w Delhi i honorowym konsulem w Katmandu. Rząd w Nepalu przekazał, że według wstępnych doniesień do kataklizmu doszło w wyniku trzęsienia ziemi, które spowodowało lawinę, a ta doprowadziła do powodzi. Kataklizm szczególnie mocno dotknął górski dystrykt Rasuwa, gdzie woda zniszczyła drogi, mosty i infrastrukturę energetyczną, a według lokalnych władz mogła zrównać z ziemią całe wioski.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Slalom po autostradzie, wyprzedzanie pasem awaryjnym i jazda z ogromną prędkością. Radosław S., pseudonim Ligusia, od ponad roku wrzuca do sieci nagrania, na których stwarza zagrożenie na drodze, a policja rozkłada ręce. Aleksander Ruszkowski.
3: Z wielką mocą nie zawsze przychodzi wielka rozwaga. Kierowca BMW o mocy 500 koni mechanicznych Radosław S. znalazł sposób na omijanie polskiego prawa. Po prostu czeka z publikacją materiałów, aż się przedawnią, jak sam przyznaje. Zamazuje też prędkościomierz i godzinę na wyświetlaczu samochodu, co ma jeszcze bardziej utrudnić identyfikację czasu na nagraniach. Prawo jest bezsilne, bo żeby poniósł odpowiedzialność, musi dojść do tragedii.
4: Ten pirat drogowy jakoś musi przestać panować nad sytuacją. Nie wystarczy sama szaleńcza jazda. Ta sytuacja jakoś musi się wyrwać spod kontroli pirata drogowego.
3: Mówi profesor Mikołaj Małecki z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierowca zbiera poklask internautów. Podobną sławę parę lat temu zdobył Robert N., znany także jako Frog, który po publikacji nagrań w podobnym stylu został uniewinniony przez sąd.
0: Materiały wrzucane do sieci przez Radosława S., pseudonim Ligusia, są oglądane przez setki tysięcy osób.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Koalicja Obywatelska chce iść do prokuratury w sprawie spotkania posła PiS Michała Moskala z szefem Zonda Krypto Przemysławem Kralem. Politycy KO podejrzewają, że mógł nielegalnie wpływać na proces legislacyjny ustawy o kryptoaktywach.
5: Spotykał się na Ibizie z byłym funkcjonariuszem CBA i po tym spotkaniu pan Moskal zgłaszał szereg poprawek, by złagodzić skutki ustawy, która miała chronić oszczędności Polaków.
0: Mówił europoseł KO Borys Budka. Sam poseł Michał Moskal twierdzi, że z Przemysławem Kralem rozmawiał tylko raz i nie przyjął żadnych pieniędzy.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: 70 lat temu Polacy na Jasnej Górze przyrzekli wierność Chrystusowi. Treść ślubów jasnogórskich obowiązuje do dziś, mówi historyk profesor Paweł Skibiński.
6: To jest tak naprawdę zapis pewnego z jednej strony nastawienia wobec rzeczywistości religijnej, nadprzyrodzonej wiary, maryjności, a z drugiej strony wobec takich zwykłych rzeczywistości społecznych, to znaczy rodziny, małżeństwa, ochrony życia poczętego. Jest pewnym wyzwaniem cały czas dla nas wszystkich.
0: Zdaniem historyka treść ślubów należy dzisiaj interpretować dosłownie, uwzględniając współczesne bolączki narodu.

0: nad gorzowymi regionem moc słońca, niebo prawie bezchmurne i według zapowiedzi synoptyków takie pozostanie z nami do końca dnia. Na termometrach mamy 23 stopnie, a ciśnienie jest stosunkowo wysokie i powoli rośnie. Barometry wskazują 1021 hektopaskali. Słońce zajdzie o 24, a w nocy ochłodzi się do 11 kresek. Ta noc będzie nieco cieplejsza od poprzedniej, a to dlatego, że jutro zdecydowanie wyższe wartości na termometrach i przez cały dzień ani jednej chmury nad naszymi głowami. Jutro na termometrach maksymalnie 25-26 stopni w cieniu.
1: Radio Plus Gorzów.
0: To środek tygodnia, ale niestety nie środek wakacji. Do ich zakończenia pozostało jeszcze 5 dni. Tymczasem na zegarach 5 minut po godzinie 17. Paweł Gorzkiewicz, witam ponownie i zapraszam na drugą godzinę magazynu jeszcze wakacyjnego, magazynu reporterów Miasto Żyje Latem. Szczegóły tej godziny już za chwilę, teraz w przebojach Radia Plus Gorzów, przed nami Berlin.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: Podczas kiedy polscy uczniowie kompletują wyprawkę, są takie kraje, gdzie rok szkolny już trwa.
2: Rok szkolny zależy od regionu, ale przeważnie zaczyna się, na przykład jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, od połowy sierpnia. W New Jersey zaczynamy 1 września, uczymy się też do połowy czerwca.
1: Jak wyglądają pierwsze dni szkoły w Holandii, USA czy Australii? Tego dowiecie się w magazynie, w którym jeszcze m.in. zajrzymy na siłownie plenerowe. To idealny sposób na aktywność na świeżym powietrzu.
3: Trochę zaczęłam w zeszłym sezonie, a tu można ćwiczyć jedną nogą, drugą nogą.
4: To rzeczywiście pomaga?
3: No tak, pani instruktorka nam tutaj zleca.
1: Z takich miejsc chętnie korzystają również seniorzy. Więcej o tym w ciągu tej godziny i jeszcze pojawią się aktualności Radia Watykańskiego.
5: O potrzebie świadomego i czynnego udziału wiernych w liturgii mówił dziś papież podczas cotygodniowej katechezy. Leon XIV wspominał 70. rocznicę jasnogórskich ślubów narodu i zachęcał, by ich treść wciąż inspirowała Polaków.
1: O szczegółach w programie, który zaczynamy za chwilę. Koniecznie zostańcie z nami.
0: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczy się na parę chwil.

0: Przy bojach Radia Pyzgorzów, Marek Grechuta, Wiosna, a kto ty? Lato, echże ty, czemu się już kończysz? No jesień, właśnie, coraz bliżej, a teraz o rozpoczęciu nowego roku szkolnego.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
0: To już ostatnie dni wakacji, podczas kiedy polscy uczniowie kompletują wyprawkę, są takie kraje, gdzie rok szkolny już trwa. Jak wyglądają pierwsze dni szkoły we Włoszech, USA czy Australii? Jakie są różnice? Czy da się zachować polskość na obczyźnie? Aneta Paszko sprawdza to wśród nauczycieli polonijnych.
2: W przeciwieństwie do szkoły polskiej, szkoła w Australii zaczyna się pod koniec stycznia i kończy mniej więcej na początku grudnia. To oznacza, że rok szkolny właśnie tam trwa, opowiada Agnieszka Żołek-Taskow, nauczyciel Uniwersytetu w Sydney i szkoły polonijnej.
3: Jesteśmy po drugiej stronie świata i wszystko jest dokładnie na odwrót. W tym momencie mamy tylko 2 tygodnie ferii, więc uciekliśmy ze szkoły. Jesteśmy tak uciekinierami, ale w dobrej wierze i edukujemy się w inny sposób w tym czasie. Wakacje mamy od grudnia, a w styczniu wracamy do szkoły i wtedy powoli zbliża się jesień. W roku mamy jeszcze ferie w kwietniu, w lipcu i w październiku. Czasowo to się mniej więcej pokrywa.
2: Uczniowie w Australii nie obchodzą uroczyście początku roku szkolnego. Już pierwszego dnia przychodzą w mundurkach. W szkołach podstawowych pierwszy dzień przebiega na integracji, a w szkołach średnich są normalne lekcje. Jak to z kolei jest w USA, mówi Urszula Góra, dyrektor szkoły polonijnej Świętego Kazimierza w New Jersey i nauczyciel matematyki w Patterson Park.
4: Rok szkolny zależy od regionu, ale przeważnie zaczyna się, na przykład jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, od połowy sierpnia. W New Jersey zaczynamy 1 września, uczymy się też do połowy czerwca. Szkoły polonijne, kim to są szkoły działające praktycznie we wszystkich stronach świata. Dzieci rozpoczynają naukę we wrześniu, chodzą do szkoły tak do końca maja, czyli jest to tak około 9 miesięcy. Zajęcia odbywają się w sobotę, gdzie uczą się języka polskiego, historii, literatury i geografii.
2: Góra podkreśla, że największym wyzwaniem w szkołach polonijnych jest dostosować program.
4: Tak naprawdę każde dziecko reprezentuje inny poziom, czyli mamy w klasie załóżmy 10 czy 15 dzieci i 7 poziomów nauczania. Nie mamy na przykład w Stanach Zjednoczonych teraz tej Polonii napływowej, czyli są to już dzieci, które druga generacja, czy nawet trzecia, więc zaczynają powstawać klasy polonijne. Mniejszy nacisk jednak kładzie się na tą gramatykę języka polskiego, a większy na przekaz na przykład takich tradycji. Historii uczy się często w języku angielskim, żeby dzieci zrozumiały i znały. Ja zawsze mówię, że walczymy o polskość na emigracji.
2: W podobnym tonie wypowiada się Magdalena Kołakowska, nauczyciel szkoły polonijnej w Salerno we Włoszech. Jak podkreśla, żeby podtrzymać polskość, szkoła musi być konkurencyjna.
5: Dzieci chodzą do szkoły włoskiej, więc to są dodatkowe zajęcia, więc my musimy być konkurencyjni. Musimy patrzeć na potrzeby dzieci, żeby te dzieci chciały przychodzić do tej szkoły, żeby czuły, że tutaj jest taki klimat, że chcemy ich przyjąć, że ich znamy, że rozmawiamy o ich problemach. To jest ważne. Bardzo ważne jest, żeby rodzice rozmawiali z dziećmi po polsku w domu. Rodzic to jest pierwszy nauczyciel dziecka.
2: A co z początkiem roku szkolnego we włoskich szkołach? Kołakowska zauważa, że jest bardziej oczekiwane niż same wakacje.
5: Wracają 10 września, w zależności od regionu. W poszczególnych regionach inaczej się ten rok szkolny. Może to być przesunięcie 1-2 dni. Nie ma czegoś takiego jak początek i zakończenie roku, gdzie dzieci są ubrani na galowo, że się śpiewa hymn. Niestety nie ma czegoś takiego. Dzieci mają 3 miesiące wakacji i mają prace domowe, niestety, bo mają książki z języka włoskiego, z matematyki, które muszą po prostu uzupełnić. Po 3 miesiącach dziecko już niewiele pamięta. Niektórzy mówią, że to nie jest obowiązkowe, no ale wiadomo, że pani sprawdza.
2: Wśród najbardziej nietypowych początków roku szkolnego można wyróżnić jeszcze Japonię, gdzie rok szkolny zaczyna się w kwietniu, w Korei Południowej w marcu, a w Indonezji w lipcu. Polscy uczniowie. Rok szkolny 2026-27 rozpoczną jak zawsze 1 września uroczystym apelem. Aneta Paszko, Radio Plus.
0: Kiedy wy w tych ostatnich dniach sierpnia w nerwach kompletujecie podręczniki, zeszyty, w wielu zakątkach świata szkolny dzwonek zabrzmiał już na dobre. Relacja Anety Paszko jasno udowadnia, że niezależnie od szerokości geograficznej, powrót do ławek zawsze niesie nieco za sobą nieco wielkich emocji dla całych rodzin. Teraz w magazynie stawiamy kropkę i za moment w programie pojawią się aktualności Radia Watykańskiego.
1: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
6: Reklama. Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
7: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
8: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na mediaexpert.pl?
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
15: Pani Celinka z Kauflandu ma życzenia dla wszystkich dzieci.
16: Szczęśliwego nowego roku! Szkolnego!
15: Od czwartku w Kauflandzie artykuły szkolne oprócz plecaków i papierów sero kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 8 na osobę. A płatki Nestle kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis, 8 na osobę. Kaufland.
17: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
18: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
19: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
20: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
21: Po reklamie.

0: Za nami powrót do szkolnych lat 80. i genialna, pełna słońca energia w hicie Hands Up grupy Ottoman. Czas zmienić klimat na naszej antenie i sprawdzić, czym żyje dziś świat oraz serce kościoła.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
0: Na zegarach 17.30 przenosimy się teraz prosto do Stolicy Apostolskiej. Zapraszam Was na najnowsze aktualności Radia Watykańskiego.
2: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
3: O potrzebie świadomego i czynnego udziału wiernych w liturgii mówił dziś papież podczas cotygodniowej katechezy. Leon XIV wspominał 70. rocznicę jasnogórskich ślubów narodu i zachęcał, by ich treść wciąż inspirowała Polaków. Papieski wysłannik w Moskwie stanowczo apeluje o zakończenie wojny. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Każdą środę Leon XIV spotkał się z wiernymi podczas audiencji ogólnej. W katechezie, ostatniej poświęconej konstytucji o liturgii Sacrosanctum Concilium, mówił, że soborowa reforma liturgiczna nie zrodziła się nagle, ale wpisała się w tradycję Kościoła i papieskie nauczanie na przestrzeni lat.
4: Pojawiła się potrzeba, aby wierni bardziej świadomie i czynnie uczestniczyli w liturgii. Nie jak obcy i milczący widzowie, lecz w pełni uczestnicząc w tajemnicy zbawienia. W ten sposób lud chrześcijański uczy się rozpoznawać rzeczywistość świętą, składać siebie w ofierze wraz z kapłanem i przez jego ręce coraz bardziej otwierać się na przyjmowanie Bożej łaski.
3: Z kolei zwracając się do Polaków, papież nawiązał do obchodzonej dziś 70. rocznicy jasnogórskich ślubów narodu.
5: Saluto cordialmente i Polaki.
4: Serdecznie pozdrawiam Polaków. Łączę się duchowo ze zgromadzonymi w Częstochowie, gdzie po 70 latach odnawiane są dzisiaj jasnogórskie śluby narodu opracowane przez uwięzionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Niech zawarty w nich program odnowy moralnej społeczeństwa przez ochronę życia ludzkiego, troskę o małżeństwo i rodzinę oraz o wychowanie dzieci i młodzieży będzie ciągle inspiracją do budowania sprawiedliwości i braterstwa. Wszystkim Wam błogosławię.
3: Aktualność jasnogórskich ślubów narodu podkreśla też prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak, który przewodniczył dziś na Jasnej Górze Sumie, w czasie której zostały one uroczyście ponowione.
6: Chcemy przede wszystkim, żeby to przesłanie dotarło do naszego życia, do naszego serca. Papież Jan Paweł II mówił, że to są punkty do rachunku sumienia, więc myślę, że to przesłanie w każdym pokoleniu także dzisiaj musi nam zadawać pytanie o nasze życie, wolności, własce Chrystusowej, o nasze chrześcijańskie powołanie, bo o tym papież nam przypominał, kiedy mówił, że prymas domaga się tego, byśmy byli wierni Bogu.
3: O nabożeństwie do Matki Bożej Częstochowskiej Leon XIV wspomina także w przesłaniu do diecezji świdnickiej, w której rozpoczyna się pierwsza w historii peregrynacja jasnogórskiej ikony.
7: Niech wszyscy, którzy będą wpatrywać się w poranione oblicze Matki Najświętszej, przez jej wstawiennictwo otworzą się na obfitość darów jej Syna Jezusa Chrystusa, czytamy w przesłaniu podpisanym przez substytuta arcybiskupa Paula Rudelliego. Na Jego słowo zawsze warto rzucać sieci oraz w miłosierdziu i prawdzie patrzeć na dzieje świata oraz własną historię oczami cierpiących, a nie z perspektywy możnych.
3: W portalu Vatican News publikujemy dziś także rozmowy m.in. z biskupem charkowsko-zaporowskim Pawłem Honczarukiem oraz pierwszą kobietą na stanowisku rektora sanktuarium. Trwa wizyta szefa papieskiej dyplomacji w Moskwie. Wczoraj po zakończeniu długiej rozmowy z ministrem spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiejem Ławrowem, arcybiskup Paul Richard Gallagher wygłosił oświadczenie w czasie wspólnej konferencji prasowej.
7: Watykański sekretarz do spraw relacji z państwami ponowił apel Leona XIV o zakończenie wojny i cierpienia ludności cywilnej. Podkreślił też, że Stolica Apostolska jest gotowa wspierać wszelkie wysiłki zmierzające do osiągnięcia pokoju w obecnym kontekście międzynarodowym.

0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
1: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
2: Teraz w programie Muzyczna Przerwa, przed nami Maryla Rodowicz, a za parę chwil zajrzymy na siłownie plenerowe pod chmurką.
3: Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list, miłe słowo.

0: w przebojach Radia Plus Gorzów za nami. Teraz o tym, co jeszcze przed nami w programie.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
0: Jak połączyć darmowy trening z łapaniem ostatnich ciepłych promieni letniego słońca? Już za kilka minut podpowiemy Wam, dlaczego warto zmienić domową kanapę na niezwykle popularne miejsce, które bez problemu znajdziecie w swoich parkach czy na skwerach.
2: W tej chwili jeżdżę na rowerku stacjonarnym. Myślę, że bardzo pomaga, szczególnie starszym osobom. Jest dostępny, każdy może sobie przyjść i może z tego skorzystać. No jednak ruch pozwala na rozruszanie różnych mięśni.
3: Po ćwiczeniach odczuwam poprawę nastroju. To jest też tak ważne chyba dla samopoczucia, dla mózgu.
0: Za moment przyjrzymy się fenomenowi siłowni plenerowych i sprawdzimy, dlaczego to właśnie nasi seniorzy stali się prawdziwymi mistrzami aktywności pod chmurką. Więcej o tym już za chwilę na naszej antenie.
1: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
4: Reklama.
5: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
6: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
7: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
6: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
8: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
9: Są takie miejsca, do których chętnie się wraca. Na przykład do salonu łazienek Stemar. Stemar, symbol pięknego wnętrza. Gotowe aranżacje łazienek, płytki od 60 zł za metr kwadratowy i płytki wielkoformatowe dostępne w magazynie. Panele winylowe, farby, sztukateria, unikalne wzornictwo, wyposażenie łazienek. Projekt i wizualizacja gratis. Bezpłatny pomiar na terenie Gorzowa i okolic. Odwiedź nas przy Małej 5 na www.stemar.pl lub na Facebooku.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: O, ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Ty plus słodkie chwile równa się owocowa przekąska w Carrefourze. Winogrona jasne 61% taniej. 4,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
5: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: W całym kraju są ich tysiące. Można je znaleźć w parkach, na skwerach, a nawet przy centrach aktywności międzypokoleniowej. Siłownie plenerowe, bo o nich mowa, to idealny sposób na aktywność na świeżym powietrzu, zwłaszcza, że pogoda zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu na zewnątrz. Z takich miejsc chętnie korzystają również seniorzy, o czym przekonała się Aneta Paszko.
2: Siłownie plenerowe są w pełni darmowe i ogólnodostępne przez całą dobę. Wśród urządzeń najczęściej można znaleźć orbitrek, wahadło czy twistera. Seniorzy, z którymi rozmawiałam, przyznają, że takie miejsca pozwalają też na nawiązanie relacji, ciekawe rozmowy, poprawę nastroju, a nawet walkę z samotnością.
3: Trochę zaczęłam w zeszłym sezonie, a tu można ćwiczyć jedną nogą, drugą nogą.
2: To rzeczywiście pomaga?
3: No tak, pani instruktorka nam tutaj zleca.
4: Samemu się nie chce tak, a tutaj tak z grupą inaczej.
5: W tej chwili jeżdżę na rowerku stacjonarnym. Myślę, że bardzo pomaga, szczególnie starszym osobom. Jest dostępne. Każdy może sobie przyjść i może z tego skorzystać. No jednak ruch pozwala na rozruszanie różnych mięśni.
6: Po ćwiczeniach odczuwam poprawę nastroju. To jest też tak ważne chyba dla samopoczucia, dla mózgu. Wiele pozytywnych ćwiczeń. No i trzeba się dostosowywać, ale nie rezygnować.
2: Z siłowni plenerowej korzystać może każdy. Wszystkie urządzenia są dokładnie opisane. Można korzystać samemu albo przyłączyć się do grupy, mówi Anna Dolińska-Dobek, dyrektor Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie w Warszawie.
7: Myślę, że warto zachęcać swoich seniorów w domach do tego, żeby skorzystali z takiej oferty. W Centrum Aktywności Międzypokoleniowej zapraszamy serdecznie, ponieważ zajęcia prowadzimy pod okiem instruktorów. I myślę, że to jest cenne, żeby nauczyć się techniki, w jaki sposób korzystać z siłowni plenerowych, by później samemu w przestrzeni miejskiej z takiej siłowni korzystać.
2: Jak przekonuje trener personalny, terapeuta ruchowy Miłosz Milczanowski, aktywność jest potrzebna każdemu, niezależnie od wieku. Dzięki temu mamy szansę korzystać z naszego ciała przez długi czas. Siłownia plenerowa to dobre rozwiązanie.
8: Mogą same korzystać tak naprawdę ze wszystkich zakresów ruchu swojego ciała, oczywiście z głową. Jeżeli chodzi o osoby starsze, to jest to szczególnie istotne, ponieważ wraz z wiekiem tracimy nasze funkcje, nasze możliwości, zakresy ruchu, a utrzymując tą aktywność fizyczną na jakimś poziomie, jesteśmy w stanie zapobiegać tym zmianom. Oczywiście są osoby, które mają przeciwwskazania do ruchu i taki trener personalny, czy fizjoterapeuta na pewno jest w stanie zalecić odpowiednią aktywność dla poziomu sprawności takiej osoby.
2: Dobrym momentem, by zacząć, jest też uczestnictwo na przykład w warsztatach czy zajęciach dla seniorów organizowanych przez lokalne ośrodki, centra aktywności, a nawet domy kultury w swojej najbliższej okolicy. Aneta Paszko, Radio Plus.
1: Siłownie plenerowe, które mijacie codziennie, to genialny i całkowicie darmowy sposób na to, by bez względu na wiek zadbać o swoją kondycję i zdrowie. Godna podziwu energia naszych seniorów jasno udowadnia, że na ruch, na świeżym powietrzu i na uśmiech nigdy nie jest za późno. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w środowym magazynie reporterów. Na nowe wydanie programu zapraszam jutro po godzinie 16.
0: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: Teraz przed nami Menat Worka w przebojach Radia Plus Gorzów i za moment po 18 wiadomości oraz prognoza pogody.

0: Reklama.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy polskie śliwki na wagę 3,99 za kilogram. Tak, śliwki 3,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
5: Poprawia się stan dziecka po tragicznym wypadku w Krakowie. Kolejne myśliwce F-35 są już w drodze do Polski. Dziś Kościół obchodzi uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Poprawia się stan 8-miesięcznego niemowlęcia z Krakowa. Jego rodzice w weekend zostali zabici przez kierowcę Volkswagena, który jechał 70 km na godzinę na ograniczeniu do 30. O szczegółach teraz Jakub Solarz.
6: Dziecko trafiło do szpitala w sobotę. Jego stan lekarze określali wtedy jako ciężki. Teraz najnowsze informacje, jakie płyną od medyków, napawają optymizmem.
7: Okołoroczne dziecko obecnie przebywa w uniwersyteckim szpitalu dziecięcym w Krakowie, na jednym z naszych oddziałów. Jego stan określany jest jako stan stabilny.
6: Mówi Katarzyna Pokorna-Chryniszyn, rzecznik Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. W wypadku, przypomnijmy, zginęli rodzice niemowlęcia. Sprawca usłyszał zarzuty, jednak nie przyznaje się do winy. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.
5: Wczoraj mieszkańcy Krakowa spotkali się w miejscu tragedii, by podczas godziny ciszy uczcić tragicznie zmarłe małżeństwo. Krakowski magistrat zapowiada, że w miejscu tragedii będą progi zwalniające. Uwaga kierowcy, obwodnica Lublina została zablokowana po wypadku, jedna osoba jest ranna. Trzy osobówki zderzyły się na S17 za węzłem Tatary w stronę Warszawy. Policja kieruje na objazdy przez miasto. Baza lotnicza w Łasku jest gotowa na przyjęcie kolejnych myśliwców F-35. 5 husarzy jest już w drodze do Polski, poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: W 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku będą przywitane, będą wchodzić na służbę. Potrzeba wdrożenia jak najszybciej do służby jest ewidentna wobec zagrożeń ze strony naszych nieprzyjaciół.
5: Pierwsze trzy samoloty F-35 trafiły do Polski w maju. Łącznie nasza armia kupiła 32 takie myśliwce.
9: Wiadomości Radia Plus.
5: Dziś polski kościół obchodzi uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Czcicielem Jasnogórskiej Maryi był papież Pius XI, który kopię obrazu zabrał do Włoch, kończąc posługę jako nuncjusz apostolski w Polsce.
10: Rzeczywiście, wyjeżdżając z Polski w 22 roku jako Pius XI w letniej rezydencji papieży w Castel Gandolfo, ostatecznie trafi Matka Boska Częstochowska.
5: Mówił profesor Jan Żaryn z UKSW. To właśnie Pius XI w 1932 roku z okazji jubileuszu 550-lecia istnienia Jasnej Góry ogłosił 26 sierpnia świętem w całej Polsce.

0: nad gorzowym regionem nadal dopisuje słońce, jednak na termometrach notujemy już spadek. Obecnie mamy 22 stopnie. Ciśnienie jest stosunkowo wysokie i powoli rośnie. Barometry wskazują 1021 hektopaskali, a słońcem cieszymy się do zachodu do godziny 24. Do tego czasu niebo będzie bezchmurne. W nocy ochłodzi się do 11 kresek, natomiast jutro od samego rana ponownie niebo będzie bezchmurne i to przez cały czwartek. Będzie też cieplej, maksymalnie do 26 stopni.
1: Radio Plus Gorzów.
0: Jeszcze bardziej wakacyjna aura w pogodzie czeka nas w najbliższy piątek, do 28 nawet stopni, ale w niedzielę też nie będzie źle, zatem w piątek wakacyjna pogoda się nie skończy, w niedzielę nawet 26 kresek. Tymczasem na zegarach 4 minuty po godzinie 18. Paweł Gorzkiewicz, kłaniam się nisko i zapraszam na jeszcze wakacyjne wydanie przebojów Radia Plus Gorzów, a za moment do tego nowe wydanie audycji Strefa Gospodarki, która już za chwilę. Teraz Tina Turner.

0: Strefa Gospodarki.
1: Agnieszka Moskaluk, kłaniam się, to audycja Strefa Gospodarki, a moim i Państwa gościem jest pan Andrzej Kajl, dyrektor marketingu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry Państwu.
1: Uśmiechnięci jesteśmy, zdradzę trochę kulisy, ponieważ przed wejściem na antenę rozmawialiśmy o wakacjach i o naszych wakacyjnych przygodach, natomiast strefa wakacji nie ma, w strefie cały czas się coś dzieje. No i myślę, że powinniśmy zacząć tę rozmowę od gratulacji i od no, takiego kolejnego powodu do radości, ponieważ z raportu Ministerstwa Rozwoju i Technologii, który podsumował lipiec tego roku, czy w zasadzie to, co wydarzyło się do końca lipca tego roku, wśród stref ekonomicznych nasza Kostrzyńsko-Słupicka strefa zajmuje pierwsze miejsce, jeśli chodzi o nowe miejsca pracy, 320 i już pan dyrektor mnie zweryfikował, że nawet więcej, 350 nowych miejsc pracy. To aż 17% wszystkich nowych miejsc pracy zadeklarowanych w tym roku przez przedsiębiorców korzystających z polskiej strefy inwestycji. To jest naprawdę znakomity wynik.
2: To jest dobry wynik, pani redaktor. No, tak już się chyba dziać musi, że za każdym razem, kiedy mam ogromną przyjemność gościć tutaj w Państwa studiu, mogę rozmawiać i rozmawiam bardzo chętnie oczywiście o naszych sukcesach. Niestety ten rok i jeżeli mówimy o lipcu i sierpniu, to nie jest rok wakacyjny w naszym przypadku. Pracy jest bardzo dużo, więcej jak o tej samej porze w poprzednich latach. W inwestycjach się dzieje, szczególnie w inwestycjach odtworzeniowych, w których inwestorzy, którzy wcześniej zainwestowali w naszej strefie pieniądze, które zarobili dzięki inwestycjom w polskiej strefie inwestycji, pomnażają, budując kolejne hale, zatrudniając nowych pracowników. Jesteśmy od zawsze w czołówce wszystkich specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, a wiąże się to z tym chyba, że zespół, który na to wszystko pracuje, jest doskonale do tego przygotowany. Mamy świetnie podzieloną pracę, szczególnie w dziale marketingu, który składa się jak gdyby z dwóch takich kluczowych podzespołów. Pierwszy to zespół promocyjny pod dowództwem pani dyrektor Iwony Sztuki i zajmuje się promowaniem naszej oferty inwestycyjnej, organizacją imprez, organizacją seminariów, konferencji i robimy to bardzo świetnie, bo na tych wszystkich ważnych wydarzeniach gospodarczych prezentujemy ofertę specjalnej strefy ekonomicznej i mówimy naszym przedsiębiorcom, w jaki sposób można zainwestować, czy co należy wykonać, żeby skorzystać z ulg i preferencji strefowych, co później przekłada się na decyzje o wsparciu, które się przekładają właśnie na tworzenie nowych miejsc pracy, budowę nowych zakładów. To nas podbija bardzo mocno następnie we wszystkich klasyfikacjach organizowanych przez instytucje rządowe, w tym przypadku przez Ministerstwo Odpowiedzialne za Sprawy Gospodarcze. Drugi zespół to zespół specjalistów, którzy te informacje, które zespół pani dyrektor Sztuki prezentuje na konferencjach, przekłada na polski, że się tak wyrażę, dla naszych przedsiębiorców, odwiedzając ich w ich zakładach pracy, odwiedzając ich bezpośrednio w biurach i tłumacząc zasady już dokładne zasady realizacji inwestycji na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.
1: I to można robić na różne sposoby, między innymi o biznesie przy kawie, czy strefujemy samorządy, czy strefujemy, miksujemy, prawda?
2: Strefujemy, miksujemy w czasie takich wizyt studyjnych w zakładach pracy pojawiają się kolejne pomysły, tak jak podczas wizyty radców handlowych odwiedziliśmy nasz tutaj gorzowski zakład TPV produkujący telewizory. Tam powstał projekt Biznes Miksera, który będzie we wrześniu realizowany przez nas właśnie zespół do spraw promocji. Polegać to ma na tym, że przedsiębiorcy, którzy funkcjonują na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i w jej bezpośrednim otoczeniu, będą mieli, wydaje mi się, bardzo dobrą, taką doskonałą okazję do tego, żeby może spotkać się w jednym miejscu i porozmawiać o własnych potrzebach. Bardzo często firmy funkcjonujące w strefie lub dookoła strefy nie wiedzą, jak mogą ze sobą współpracować, a są sobie wzajemnie bardzo, bardzo potrzebni. Ten biznes mikser będzie już we wrześniu. Ten biznes mikser na pewno zaowocuje tutaj w Lubuskim, w Słońsku, w gościnnych progach Muzeum Przyrodniczego. Jest to bardzo fajne miejsce, bardzo fajnie ulokowane i które też na pewno podkreśli to, że biznes może współdziałać ze środowiskiem. Także chcemy pokazać, że te wszystkie fabryki, które funkcjonują w strefie i w jej otoczeniu, mogą ze sobą współpracować, a oprócz tego chcemy pokazać całemu, jak to się mówi ładnie, państwu i światu, że dzisiejsza gospodarka to gospodarka wolno, bezemisyjna praktycznie, która może koegzystować w jednym miejscu ze środowiskiem naturalnym. Oczywiście wszystkie te działania, czy te efekty, te wyniki, które dzisiaj mamy, są rezultatem tego, co zrobiliśmy wcześniej. Nie tak dawno, bo na początku czerwca mieliśmy ogromną przyjemność gościć w województwie lubuskim 16 przedstawicieli ambasad funkcjonujących na przedstawicieli handlowych odpowiadających za promocję swoich gospodarek w Polsce z 16 państw na świecie. Łącznie reprezentowali oni ponad 3 miliardy osób żyjących na naszej planecie, co świadczy, że zainteresowanie inwestycjami w Polsce może być bardzo duże i może się zwiększać z każdym rokiem. Oczywiście efektem tego spotkania są kolejne spotkania już organizowane bezpośrednio z ambasadorami.
1: I o takich spotkaniach porozmawiamy sobie po przerwie, bo wiem, w jakim kierunku teraz będziemy spoglądać. Andrzej Kajl, dyrektor marketingu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zaraz wracamy.
0: Strefa gospodarki.
3: Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
4: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
6: Jedyny taki kiermasz w mieście. Znane marki w super cenach. Wszystkie produkty minimum 60% taniej, a markowa odzież i buty już od 9,99 zł. Taniej się nie da. Odwiedź kiermasz w galerii Hosso w Świebodzinie. Oferta tylko do wyczerpania zapasów.
7: Twój piękny ogród. Jeszcze piękniejszy. Tylko z Centrum Ogrodniczym Żelazny. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Koniec ulicy Walczaka. Uwaga! W ten weekend kupisz kwiaty i byliny w bajecznie niskich cenach. Warto zobaczyć. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Koniec ulicy Walczaka. Weekend niskich cen. Zapraszamy codziennie od 8 do 19, a w niedzielę od 10 do 17.
8: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
0: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.

0: Strefa Gospodarki.
1: I wracamy do rozmowy. Andrzej Kajl jest gościem Strefy Gospodarki Sierpniowej, dyrektor marketingu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Panie dyrektorze, wiemy, że i strefa patrzy na świat, ale i świat przygląda się strefie. Świetni specjaliści, bardzo dobre położenie strefy, dobre warunki do inwestowania. I jednym z takich kierunków wzajemnego spoglądania jest Mołdawia. Dlaczego właśnie Mołdawia i co z tych spotkań i tych rozmów może wyniknąć właśnie dla strefy, bo takie spotkanie z ambasadorami Mołdawii odbyło się całkiem niedawno i pan dyrektor w takim spotkaniu uczestniczył.
2: Miałem przyjemność uczestniczyć w spotkaniu właśnie z panią ambasador Mołdawii. Odbyło się ono w Zachodniej Izbie Przemysłowo-Handlowej tutaj w Gorzowie i powiem tak bardzo szczerze, że Mołdawia nie jest naszym rynkiem docelowym jako rynkiem, który byłby dostarczycielem kapitału do naszego kraju i podchodziłem nieco sceptycznie do właśnie tylko i wyłącznie do tego aspektu spotkania, które nie tak dawno się odbyło, ale zostałem bardzo, bardzo mocno zaskoczony. Było to bardzo merytoryczne spotkanie. Pani ambasador przedstawiła warunki inwestowania na terenie Mołdawii. Oczywiście rolą specjalnych stref ekonomicznych jest nie tylko pozyskiwanie kapitału do Polski, ale również umożliwianie rozwoju firmom, przedsiębiorcom funkcjonującym na terenie strefy w przyszłości. I tak stwierdzam jednoznacznie, że Mołdawia wydaje się bardzo interesującym, bardzo ciekawym rynkiem, szczególnie jeżeli chodzi o rozwój nowoczesnych technologii. Rynkiem, na którym na pewno część z naszych przedsiębiorców mogłaby się odnaleźć. Już kilku przedstawicieli polskiego kapitału tam jest, funkcjonuje. Oferta inwestycyjna wydaje się bardzo interesująca. W pewnym momencie żartując, przekomarzaliśmy się z panią ambasador, kto ma lepsze warunki do inwestowania, prawda? Powiedziała, że u nich w ich specjalnej strefie ekonomicznej płaci się 7% podatku. Ja mówię, no to my jesteśmy lepsi, bo w naszej strefie każdy, kto zainwestuje, płaci zero, czy nie płaci w ogóle podatku dochodowego od prowadzonej działalności gospodarczej. A ona mówi, a inne podatki? Ja mówię, no inne podatki są, no bo przecież płacimy podatek PIT, płacimy od pracowników, płacimy VAT, płacimy podatek od nieruchomości, płacimy podatki od środków transportu, a ona mówi, a w naszej strefie płaci 7% ogólnego podatku i to jest wszystko. Nie ma żadnych innych podatków. No, musiałem skapitulować w tym momencie. Powiedziałem, no jest to bardzo interesująca rzecz i warto się zastanowić nad tym, żeby zorganizować właśnie jakiś wyjazd, jakąś misję gospodarczą do Mołdawii, żeby po prostu ich warunki ekonomiczne przedstawić naszym przedsiębiorcom. A wydaje mi się bardzo niechętnie, jak to się mówi w swoich wypowiedziach, kieruje się w stronę polityki, ale mając na względzie właśnie to, jakie siły się przeciągają w Mołdawii, warto wesprzeć te siły demokratyczne i pokazać, że rzeczywiście Mołdawia powinna, skoro już przystąpiła do procesu akcesyjnego, chce wstąpić do Unii Europejskiej, powinna iść tą drogą i powinna być wspierana chociażby jako sąsiad Ukrainy, prawda, i Rumunii, wspierana w swoich dążeniach do tego, żeby stanąć po tej dobrej stronie.

0: bo i Azja, i Włochy, i Hiszpania, i tutaj nasi najbliżsi sąsiedzi, teraz Mołdawia, nie ma kierunków nieoczywistych, prawda, jeśli chodzi o biznes.
1: Nie ma, nie ma. To w naszym przypadku ważne jest to, żeby sprawnie organizować kolejne spotkania z kolejnymi przedstawicielami różnych, jak się okazuje, różnych państw, bo nigdy nie wiemy, w jaki sposób możemy sobie wzajemnie pomóc. Oczywiście każdy kapitał, który zechce inwestować w Polsce, jest bardzo mile widziany, ale przecież musimy sobie zdawać sprawę z tego, że nasi przedsiębiorcy też potrzebują się rozwijać. Ten rynek polski może być rynkiem za małym do tego, żeby ten rozwój był silniejszy, żeby ten rozwój był szybszy, żebyśmy stawali się jeszcze większą potęgą gospodarczą na świecie. A to wszystko jest możliwe. Po pierwsze, dzięki inwestycjom na terenie polskiej strefy inwestycji, oczywiście na terenie Koszyńsko-Słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej, a po drugie, zdobywanie kolejnych rynków, na których przedsiębiorcy będą mogli się rozwijać. I tak też planujemy kolejne spotkania już w niedługim czasie z przedstawicielami inwestorów z Chin. Odwiedzi nas duża delegacja przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji wsparcia biznesu w Chinach. Będzie to kolejny efekt wizyty radców handlowych. Planujemy zorganizować spotkanie w ambasadzie Portugalii w Warszawie, bo również i ta ambasada się do nas zwróciła z taką prośbą o wspólne zorganizowanie konferencji gospodarczej. Proszę sobie wyobrazić, że zadzwonił do nas również radca handlowy Republiki Irlandii i prawdopodobnie tam też się odbędzie. Ci wszyscy ludzie, te 15 osób reprezentujące kilka miliardów osób na świecie, oni byli naprawdę szczerze i tak prosto z pijącego gospodarczego serducha zafascynowani tym, co zobaczyli w Lubuskim. Jest to region położony chyba najdalej na zachód w Polsce i z perspektywy Warszawy, jak widać zresztą po wielu decyzjach, raczej słabo dostrzegany.
0: A świat właśnie wykorzystuje ten potencjał i dostrzega ten potencjał.
1: Dokładnie,
0: prawda?
1: A tutaj jak ktoś już przyjedzie i ten jedyny raz jest zafascynowany nie tylko tym, co widzi w naszych fabrykach, co widzi w naszych terenach inwestycyjnych, bo przecież my jako Koszyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna odpowiadamy za przygotowanie tych terenów do inwestowania. Wybieramy te tereny spośród szerokiej oferty terenów inwestycyjnych województwa. Patrzymy, analizujemy, oceniamy wspólnie z naszymi partnerami gospodarczymi, czy te tereny nadają się po kolejne inwestycje. Uzbrajamy je i sprzedajemy, przekazujemy na rynek dla kolejnych przedsiębiorców, którzy inwestują ogromne pieniądze. Jak wiele osób ma już chyba okazję zobaczyć na terenach inwestycyjnych przy ulicy Mironickiej, ruszyły koparki, ruszyły spychy.
0: Dzieje się.
1: Jeżdżą ciężarówki, znaczy się, że jedna z najważniejszych inwestycji przemysłowych, przemysłu zbrojeniowego, która jest zaplanowana w tej części kraju, zostanie zrealizowana. Już niedługo prawdopodobnie koparki, spychy i cały ciężki sprzęt budowlany wjedzie na drugą stronę ulicy Mironickiej. Kolejna inwestycja będzie w tamtym miejscu realizowana. Oczywiście przez pewien okres czasu będą jakieś utrudnienia, chociaż ta inwestycja firmy WB pokazuje, że wcale nie musi to być uciążliwe dla otoczenia. Te samochody jeżdżą, pracują, ten teren staje się z każdym dniem coraz bardziej płaski i przygotowany pod inwestycje i tak będzie z kolejnymi działkami inwestycyjnymi przygotowanymi przez strefę i zagospodarowywanymi wspólnie z naszymi przedsiębiorcami. Także jest to bardzo dobry rok, jest to rok rewelacyjny. Na dzień dzisiejszy mamy wydane 45 decyzji o wsparciu. Kapitał, ten oficjalny kapitał, bo mówimy o tym kapitale, który jest zapisywany w dokumentach, to prawie 2,5 miliarda złotych, ale ten kapitał realnie zainwestowany jest o te 2 miliardy złotych, który będzie realnie zainwestowany, jest o ponad 2 miliardy złotych.

0: większy. Te 250 miejsc pracy, nowo utworzonych miejsc pracy, to, tak jak zawsze powtarzam, to ogromny sukces, ale jeszcze większym, skoro ten sukces jest ogromny, to jeszcze większym sukcesem jest
1: utrzymane
0: miejsca pracy, bo każdy inwestor, który dostanie tą decyzję o wsparciu, zobowiązuje się do tego, że nie zwolni z przyczyn oczywiście niezależnych od niego, czy zależnych od niego, nie zwolni tych pracowników, którzy dzisiaj zatrudnia, czyli utrzymując ponad 2,5 tysiąca miejsc pracy, tworząc dodatkowo 350, my razem prawie zachowujemy 3 tysiące miejsc pracy dla regionu. Jest to ogromne wyzwanie, nie tylko dla przedsiębiorcy, no bo dzisiaj największym problemem są pracowniki, pracownicy. I w tym kierunku powinniśmy iść. Powinniśmy zadbać o to, żeby ten rynek, nasz rynek pracy był naprawdę szeroko otwarty dla pracowników z Ukrainy. Ja będę to podkreślał, że dzięki nim ta nasza gospodarka funkcjonuje bardzo dobrze, ale również i dla naszych absolwentów, dla tych, którzy właśnie pokończyli szkoły nie tak dawno, no, dla tych, którzy startują w dorosłe życie
1: i się zastanawiają, co zrobić ze swoim życiem. Prawda? Może właśnie to jest argument, żeby zostawali w Lubuskiem, czy jeszcze zbliżając w
0: Gorzów dba o to, żeby rozwijało się mieszkalnictwo, właśnie mieszkalnictwo.
1: Panie dyrektorze, o Gorzowie porozmawiamy po przerwie. Zaraz wracamy, szanowni państwo. Andrzej Kajl, Agnieszka Moskaluk. Po przerwie jesteśmy z powrotem.
2: Strefa gospodarki.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Po reklamie.

0: Strefa gospodarki.
1: I wracamy do rozmowy. Andrzej Kajl, dyrektor marketingu Kostrzyńsko-Słubiski Specjalnej Strefy Ekonomicznej, jest moim i Państwa gościem. To sierpniowa audycja, trzecia jej część. Brutalnie przerywam dzisiaj tyle tematów. Ja wiem, że z tak ogromną wiedzą i zaangażowaniem moglibyśmy rozmawiać bez końca na tematy dotyczące strefy. No właśnie, strefa to jest ogromny potencjał, ale te konkretne działania, tworzenie nowych miejsc pracy, także tych wysoko wykwalifikowanych, to jest podstawowy argument, którym możemy przekładać młodym ludziom i mówić, warto tutaj zostać. To jest region, który się rozwija, to jest region, który ma potencjał, to jest region, gdzie można zarobić godziwe pieniądze i zbudować swoje życie. Nie tylko rozrywka, nie tylko piękne okoliczności przyrody, które niewątpliwie region ma, ale właśnie przede wszystkim konkrety, które zapewnią młodym ludziom dobre życie.
2: No tak, to wszystko jest ważne i to wszystko się odbywa.
1: I to się wszystko może zadziać też dzięki strefie.
2: I to wszystko się odbywa właśnie we współpracy pomiędzy Kostrzyńsko-Słubiską Specjalną Strefą Ekonomiczną a instytucjami otoczenia biznesu. Taki pierwszy, jak gdyby, pierwsze badanie rynku dokonujemy współpracując z takimi instytucjami jak na przykład Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa, która zrzesza przedsiębiorców tutaj w Gorzowie Wielkopolskim, bądź Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, bądź Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, albo Północna w Szczecinie. Tam są przedsiębiorcy funkcjonujący, zrzeszeni przedsiębiorcy funkcjonujący w konkretnym miejscu już od wielu lat. Oni określają potrzeby, oni określają kierunki. Oni nam mówią, nie kształćcie już, czy nie wspierajcie kształcenia już. Nie mam nic do tych zawodów, ale jest przesyt na rynku kucharzy na przykład i kelnerów, czy specjalistów do spraw marketingu, tudzież zarządzania, bo był taki okres w naszym kraju, gdzie ich natworzono.
1: Wszyscy chcieli zarządzać.
2: Gdzie ich natworzono bardzo, bardzo
1: jakie
2: wielu.
1: Jakie kierunki w tej chwili są
2: ale
1: na topie
2: dzisiaj,
1: właśnie z punktu widzenia przedsiębiorców?
2: Dzisiaj to wszystko, co jest związane z techniką. Wszystko, co jest związane z obsługą maszyn nowoczesnych, obrabiarek, skrawających urządzeń, które wymagają nie tylko...
1: Czyli mechanika, mechatronika,
2: tak,
1: elektronika, wysoko
2: które wymagają nie tylko użycia, jak to mówię, śrubokręta i młotka, tylko wymagają naprawdę dużego pokładu wiedzy, umiejętności i zaangażowania. Człowiek się w pracy z tymi maszynami może nie napracuje, ale efekt tej pracy będzie dostrzegalny. Efekt tej pracy, efekt zastosowania tych urządzeń będzie dostrzegalny bardzo szybko na rynku. Będziemy stawali się nowocześniejsi technologicznie, będziemy zatrudniali fachowców, zresztą już nasi przedsiębiorcy zatrudniają fachowców, którzy są bardzo mocno cenieni praktycznie przez wszystkich kolejnych przedsiębiorców, szczególnie tych zachodnich pojawiających się w Polsce. Ja muszę powiedzieć, pani redaktor, że od jakiegoś czasu jestem nagabywany przez moich przyjaciół z Niemiec, którzy proszą mnie o to, żeby udostępnić im kontakty do osób chcących pracować właśnie w przemyśle wysokich technologii po stronie niemieckiej. Oni oferują nie tylko zamieszkanie i całkiem niezłe wynagrodzenie, oni oferują przeszkolenie i przygotowanie do wykonywania właśnie tych zawodów w ich fabrykach na terenie Niemiec. No niestety jest to niemożliwe na dzień dzisiejszy i odpowiadam bardzo krótko. Nasi pracownicy zarabiają te same pieniądze po stronie polskiej, mieszkają blisko swoich rodzin, prawda, i mają czas, który normalnie poświęcaliby na dojeżdżanie albo przebywanie po stronie niemieckiej, mogą spędzić tutaj w mieście wraz ze swoimi dziećmi, prawda, czy realizują swoje pasje i hobby. Także kiedyś za pracę w Niemczech wielu z nas dałoby wszystko. Dzisiaj praktycznie nasi pracownicy wolą zostać tutaj, bo przedsiębiorcy już dawno zdali sobie sprawę z tego, że trzeba stworzyć takie warunki pracy, które pozwolą temu pracownikowi zostać. Czyli każdy świetnie przygotowany pracownik, każdy pracownik, który będzie chciał się świetnie przygotować, ma możliwość znalezienia zatrudnienia, ma możliwość podjęcia tego zatrudnienia i realizowania swoich planów zawodowych tutaj na miejscu, prawda, w firmach, które funkcjonują nie tylko na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, bo na przykład Gorzów, i wszyscy o tym bardzo dobrze wiemy, słynie z takich zakładów pracy, które nigdy w strefie nie były, a które bardzo sobie świetnie radzą, stanowiąc ogromny przykład dla tych, przykład i niestety też zaplecze personalne, bo każda nowa firma szuka właśnie po tych firmach i oni za każdym razem, mimo że nie mają ulgi preferencji podatkowych, muszą sobie radzić z tym, żeby swoich pracowników zatrzymać, i sobie radzą. Co świadczy tylko i wyłącznie o tym, że są świetnie do tego przygotowani, że menadżerowie, którzy prowadzą te zakłady od kilkudziesięciu lat, to proszę sobie wyobrazić,
1: musieli
2: funkcjonować w różnych czasach, bo kilkadziesiąt lat to nie są tylko lata, jak to się mówi, gospodarki już takiej nowoczesnej, demokratycznej, kapitalistycznej, a to były jeszcze takie wymogi, gdzie rzeczywiście nie każdy musiał się mocno do tej pracy przyłożyć. Oni sobie radzili z tymi pracownikami, oni tych pracowników otrzymali, oni tych pracowników sobie przygotowali do tego, żeby przygotowywali im kolejne pokolenia, i te firmy funkcjonują, te firmy działają, i oczywiście chciałbym, żeby tak było w przypadku również inwestorów strefowych, którzy tutaj przyszli, którzy tutaj zainwestowali i którzy tutaj powinny być tak długo, jak długo będzie pobyt na ich produkty. Także współpracując, a za współpracę akurat z uczelniami, za współpracę ze szkołami zawodowymi, ze całe szkolnictwo zawodowe i wszelkie idee, które są z tym związane, które staramy się przekazywać do naszych przedsiębiorców, odpowiada u nas w dziale pan dyrektor Maciej Borowski, mój drugi zastępca, który nie tylko współpracuje bezpośrednio przy pozyskiwaniu nowych przedsiębiorców, prawda, ale też dba o to, żeby przedsiębiorcy byli na bieżąco z potrzebami, czy szkoły były na bieżąco z potrzebami przedsiębiorców. To chyba będzie lepsze na sam koniec. Dziękuję.
1: Idealnie zakończyliśmy. Bardzo pięknie dziękuję. Dyrektor marketingu Kościńsko-Słubińskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Andrzej Kajl. Widzimy się i słyszymy we wrześniu. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
0: Strefa gospodarki.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie.
3: Pogoda.
4: Nad gorzowym regionem sporo słońca, zachmurzenie jest małe, a na termometrach mamy 22 stopnie. Według zapowiedzi synoptyków jeszcze przed zachodem niebo powinno zupełnie się rozpogodzić, a słońce zajdzie już za godzinę. Ciśnienie jest stosunkowo wysokie i powoli rośnie. Barometry wskazują 1021 hektopaskali, a w nocy ochłodzi się do 11 kresek. Natomiast jutro czeka nas bardzo wakacyjny dzień w pogodzie. Od samego rana niebo bezchmurne i tak jakie pozostanie przez cały czwartek. Bez ani jednej chmury, czyli bez deszczu i do 25, może nawet do 26 stopni maksymalnie. A w piątek co prawda jeszcze cieplej, ale za to słonecznie jedynie do popołudnia. Paweł Goszkiewicz, witam ponownie. Na zegarach już chwilę po 19. Zapraszam na przeboje Radia Plus Gorzów.

przebojach Radia Plus Gorzów, za nami Demono. Zastanawialiście się kiedyś, jak brzmi absolutna magia połączona z potęgą ludzkiego głosu? Już za kilka minut powiemy o miejscu, gdzie gasną światła, a setki płonących świec tworzą klimat, którego po prostu nie da się podrobić. Zostańcie z nami, bo mamy dla Was genialny przepis na idealny romantyczny wieczór pełen ponadczasowych hitów.

0: Za nami przeboje Radia Plus Gorzów, a ja mam dziś dla Was coś absolutnie wyjątkowego. Wyobraźcie sobie intymną atmosferę, setki migoczących płomieni i potężne męskie głosy, od których przechodzą ciarki. Brzmi jak plan idealny? Już jutro, 27 września, w Miejskim Centrum Kultury w Gorzowie odbędzie się niezwykłe widowisko muzyczne pod tytułem Tenorzy przy świecach. To dwugodzinna, niezwykle osobista podróż przez najpiękniejsze klasyki oraz doskonale Wam znane utwory muzyki rozrywkowej w poruszających fortepianowych aranżacjach. Czyste emocje, bliskość artystów i klimat, który na długo zapadnie Wam w pamięć. Pamiętajcie tylko o jednej rzeczy, najważniejszej. Przed wyjściem z domu koniecznie zgaście w salonie światło, bo na tym koncercie jedynie co ma prawo się tlić, to Wasze emocje.
1: Radio Plus Gorzów. Radio Plus.
2: Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Jedyny taki kiermasz w mieście. Znane marki w super cenach. Wszystkie produkty minimum 60% taniej, a markowa odzież i buty już od 9,99 zł. Taniej się nie da. Odwiedź kiermasz w galerii Hosso w Świebodzinie. Oferta tylko do wyczerpania zapasów.
5: Sezon na domowe przetwory w pełni. Chcesz zatrzymać smaki lata na dłużej? Odwiedź PSB Mrówka w Gorzowie, Jeninie i Witnicy. Mamy dla Ciebie wszystko, czego potrzebujesz do stworzenia idealnych dżemów, soków, kiszonek i nalewek. Słoiki w każdym rozmiarze. Mocne zakrętki, butelki i beczułki na kiszonki. Z naszymi drylownicami uwiniesz się w moment, a zapach przypraw do marynowania poczują nawet sąsiedzi. PSB Mrówka. Gorzów, Jenin, Witnica. Zapraszamy!
6: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
7: Ciao, moi drodzy! Szukacie pysznej, prawdziwej pizzy neapolitańskiej w Gorzowie? Zapraszam Was do wyjątkowej restauracji Amici. Znajdziecie nas przy ulicy Myśliborskiej 19. Mamy tutaj niesamowite, bardzo lekkie ciasto, puszyste brzegi oraz oryginalne, certyfikowane składniki sprowadzane prosto z Włoch. Gwarantuje doskonały smak, świetny klimat i najwyższą jakość. Przyjdźcie koniecznie i sprawdźcie sami pizzę i makarony. Mamma mia! Restauracja Amici. Czekamy na Was. Buon appetito!
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Po reklamie.

To Marcin Rozynek w przebojach Radia Plus Gorzów za nami. Szkolny korytarz pełen hałasu, stres przed klasówką i wieczny pęd. Brzmi znajomo. Już za moment powiemy wam, dlaczego uczniowie jednego z gorzowskich liceów będą mogli w tym roku głęboko odetchnąć z ulgą i to w wyjątkowych warunkach. Zostańcie z nami, bo już za chwilę sprawdzimy, jak mała rewolucja przy ulicy Przemysłowej zmieni codzienne życie w szkole.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: To przeboje Radia Plus Gorzów, a w drugim liceum ogólnokształcącym przy ulicy Przemysłowej w Gorzowie powstała sala wyciszeń. To nowe miejsce stworzone z myślą o uczniach, mówi dyrektor szkoły Tomasz Pluta.
2: Jesteśmy w gabinecie, który został dostosowany do potrzeb uczniów o nadwrażliwości słuchowej, czyli został wyciszony, sufit podwieszany i tablice specjalne na ścianach, które powodują, że dźwięk tu rozchodzi się zupełnie inaczej niż w normalnym gabinecie, iść po prostu ciszej, a nauczyciel, który prowadzi zajęcia, nie musi nadwyrężać swojego głosu, bo mówiąc szeptem jest w stanie powiedzieć to samo, co wcześniej musiał mówić.
1: Nowa sala będzie dostępna dla uczniów już od września. Będą się tam odbywać zajęcia dla osób z orzeczeniami oraz zajęcia z języka polskiego i sztuki współczesnej. No i właśnie, jak widać, współczesna szkoła to już nie tylko twarde ławki i dzwonek wzywający na lekcje. Pozostaje nam tylko trzymać kciuki, aby w ślad za Przemysłową poszły kolejne placówki. W końcu odrobina ciszy i świętego spokoju należy się każdemu z nas, nie tylko przed wystawianiem ocen końcowych.
3: Radio Plus Gorzów.
4: Reklama.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
4: Po reklamie.

Na zegarach za moment godzina 20, a mój czas na dzisiaj dobiegł końca, ale zanim ostatecznie oddam mikrofon Markowi Sierockiemu, mam dla Was małe przypomnienie na wieczór. Jutro, 27 sierpnia, tego dnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Gier Książkowych. Tak, chodzi o te niesamowite paragrafówki, w których to Wy, a nie autor, decydujecie o losach bohatera i wybieracie, na którą stronę przeskoczyć. Zamiast więc przewijać jutro ekrany telefonów, odszukajcie na zakurzonych półkach jakąś starą powieść paragrafową. Z kolei jeszcze dziś na naszej antenie za moment o 20 startuje przedostatnie lato z nutą nostalgii 2026, czyli Marek Sierocki i jego miksy, a w piątek prywatka z Radiem Plus. Zapraszam i dziękuję już za dzisiejsze radiowe spotkanie. Paweł Gorzkiewicz, życzę udanego wieczoru i do usłyszenia jutro po 16.

Witam gorąco, wakacyjnie, w klimacie przebojów z nutą nostalgii zmiksowanych non-stop. Na początek ostre disco końca lat 70. Theoden Hartman, Instant Replay, potem Patrick Hernandez, Born to be Alive, a także grupa Gibson Brothers i Que Será Mi Vida.

To było trio Gibson Brothers, przed nami grupa Voyage w utworze Souvenirs, potem Donna Summer, I Feel Love, a także Didi Jackson w przeboju Automatic Lover.

0: Jackson utworem Automatic Lover zakończyła pierwszy dzisiejszy mix.
1: Radio Plus. Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
5: No to życzę szczęścia.
6: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
1: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Przed nami hity z lat 80. ubiegłego wieku. Na początek trio Scotchy, Take Me Up, potem P-Lion Reggae Radio, a także duet Modern Talking w piosence Jazz Me to Mona Lisa.

Za nami duet Modern Talking, przed nami trio Bad Boys Blue i Kiss You All Over Baby, potem grupa Troll Jimmy Dean, a także Umberto Tabini w piosence Chelsea Chiliano.

To był Umberto Tabini, Ciao Siciliano, a teraz już zespół Joy i Touch by Touch, potem grupa Magazine 60, Rendezvous Sir La Costa del Sol, Sandy Martin, People from Ibiza i duet fantastyczny Costa.

0: Radio Plus Gorzów. Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Przed nami ponownie klasyka muzyki disco, John Paul Young i Love is in the Air, potem Luisa Fernandez, Lay Love on You, a także duet Baccara w nagraniu Yes Sir I Can Boogie.

0: Zespół Bonnie M swoim słynnym hitem Rasputin zakończył ten miks.
1: Radio Plus Gorzów.

0: Radio Plus Gorzów. Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Przed nami porcja elektronicznych klimatów w tanecznych rytmach. Na początek Lips Incorporated i Funky Town, potem Patrick Cowley, Megatron Man, a także Giorgio Moroder w nagraniu Let the Music Play.

To był George Moroder, teraz już Donna Summer, I Remember Yesterday, a także grupa Bonet w piosence Bahama Mama i zespół Abba w utworze Lay All Your Love On Me.

była szwedzka, a teraz już kanadyjski zespół Transexy Living on Video. Potem duet Patrick Cole i Giorgio Moroder i Together in Electric Dreams, a na zakończenie tego miksu hiszpańska grupa Azul Negro i The Night.

together. Hiszpanie z zespołu Azul i Negro swoim wielkim hitem The Night zakończyli dzisiejsze spotkanie. Marek Sierocki, kłaniam się nisko. Do usłyszenia jutro, tuż po godzinie 20.

0: Proszę Państwa, mamy nadzieję, że tak jak my korzystacie z wakacji.
1: Kabaret Ani Mru Mru. Radio Plus. Lato z nutką nostalgii.